0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

widać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zobaczenia.

0: podniecamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
6: Nadciąga Festiwal Ant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 duszy to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
17: Zdrowy Wrocław.
18: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia.
16: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
18: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak, żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji losowania. Jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady. I te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
16: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
18: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
16: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
18: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi. No, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
16: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
18: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci we Wrocławiu. Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby

0: to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
1: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
0: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
2: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
3: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku. To też już szmat czasu. A cóż wiemy? Mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc. Używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze Środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy już od jakiego

0: jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać, no i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydoszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi, zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego, wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
1: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
4: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
3: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
5: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16 tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym. No i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
3: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
5: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnimy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
3: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
5: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
3: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
5: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, z Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni kieszonkowcu w Nowym Jorku z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. Jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
3: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
5: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnijmy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollacka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford na nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne z braku lepszego słowa miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego i tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000, bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniał taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
3: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
5: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnijmy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchę rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa. Więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, Drogę Samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi, jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
3: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
5: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży American Film Festival. To droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy, ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
3: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
5: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w Kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
3: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
6: W sobotę rusza remont ulicy Pięknej we Wrocławiu, między Bartską a Nyską. Na tym odcinku droga będzie jednokierunkowa w stronę Nyskiej i nie będzie można tam parkować. Roboty potrwają do pierwszej połowy grudnia. Po remoncie tego odcinka ulica Piękna już cała będzie piękna.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na Swojczycach mieści się Wrocławska Farma Miejska. To teren stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plony z farmy trafiają do miejskich żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Dlaczego farma powstała we Wrocławiu i na jakich zasadach funkcjonuje? O tym teraz u nas.
4: Zdrowy Wrocław.
7: Bogusława Bronowicka, główny specjalista farmy miejskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
1: Czyli właściwa osoba, która może o farmie opowiedzieć, no to proszę opowiedzieć tym, którzy w ogóle nie znają farmy, że takie coś istnieje. Co to jest, na jakiej zasadzie działa, co tu mamy?
7: Miejska farma to fantastyczny projekt, który... O, tutaj może właśnie. Ja przepraszam, ale tutaj jest pan rektor i pan rektor wie na temat farmy najwięcej.
8: Rektor, nieprawda, pani koordynator, pani...
7: ale zna naprawdę świetnie.
8: Andrzej Zachwieja, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu. Farma miejska to projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i Wrocławskim Centrum Integracji. Od 2024 głównym celem jest produkcja, ekologiczna produkcja warzyw dla wrocławskich przedszkoli i żłobków oraz dla domów, dla DPS-ów. Dzięki WCI, tak i desygnowanym tutaj pracownikom, kierowanym przez WCI tutaj, no ta uprawa w ogóle może dojść do skutku, tak, oni tutaj pracują. Wracają do społeczeństwa, tak? Wracają do społeczeństwa i to jest jeden z tych celów społecznych również, oprócz dostarczenia warzyw do tych przedszkoli, żłobków, domów DPS-ów, tak, to także jest to miejsce, w którym oni się, nie chcę użyć brzydkiego słowa, resocjalizują, tak, ale mają możliwość pracy i no, powrotu potem, jak uczy doświadczenie lat ubiegłych. Część z tych osób wraca, podejmuje jakąś tam pracę, czyli wracają, mówiąc kolokwialnie, wracają do społeczeństwa.
7: Mhm. Jakie konkretnie warzywa, owoce są tu, czy zioła też uprawiane?
8: To już pani dyrektor musi powiedzieć, bo ja niestety całego asortymentu nie znam.
7: O ile sobie tak przypomnę, właśnie, na pewno jak pan rektor mówi ziemniak, no to jest taki must have, ponieważ dzieci uwielbiają ziemniaki, ku naszemu zaskoczeniu jedzą tego naprawdę olbrzymie ilości. Fasolka, cukinia, dynia, burak oczywiście, pasternak, którego uczymy się dopiero dzieci konsumować, ponieważ no, pasternak jest mało jednak znaną rośliną, a jest przez bardzo smaczny.
1: Nie ma dobrej sławy też.
7: Tak, nie ma dobrej sławy, jest bardzo smaczny i jeszcze do tego bardzo zdrowy. Co jeszcze mamy, panie rektorze?
8: Cebula, szczypior.
7: Cebula, szczypior, natka pietruszki i uprawiamy współrzędnie z kwiatami, które są po prostu nęcą zapylaczy, które pomagają później w wzroście naszych warzyw. Mamy rośliny takie jak kosmos, jak facelia, jak aksamitka.
1: A co to znaczy tak praktycznie, że uprawa jest ekologiczna?
7: Stosujemy różnego rodzaju ściółki, na przykład...
8: Biodegradowalne ściółki, tak?
7: Tak, tak, z folii biodegradowalnej. To jest folia akurat ze skrobi, różne są ściółki, to akurat jest ze skrobi, która po roku się rozkłada. Używamy słomy, a również używamy, panie rektorze...
8: Odpadów wełny owczej.
7: Tak. Naszych owiec.
1: Właśnie, bo tutaj są też owce, zwierzęta.
7: Tak, mamy owce rasy olkuskiej i jak są strzyże, to wówczas jest wiele odpadów i wtedy my wykorzystujemy do produkcji. W ogóle jeśli chodzi o wełnę, to jest teraz boom niesamowity ze względu na to, że to jest absolutnie produkt ekologiczny i wykorzystywany jest w produkcji warzyw, w sadownictwie, dlatego że zatrzymuje 30% wody w glebie, a po 3 miesiącach rozkłada się i dostarcza azotu. No jest po prostu niesamowita.
8: Ale także fosforu, tak, siarki.
7: Tak.
8: Więc...
7: Także super, bo chcemy po prostu, żeby te nasze warzywa były jak najzdrowsze i jak najbardziej ekologiczne.
8: Cała produkcja ekologiczna, transport z tego co pamiętam także ekologiczny, bo elektrycznymi samochodami do tych placówek, o których wspomniałem.
9: Tomek Węcek, Fundacja Mniej Więcej. W projekcie Farmy Miejskiej odpowiadamy za logistykę plonów do żłobków i przedszkoli oraz za wykorzystanie nadwyżek.
1: Jak wygląda taki dzień na farmie, dzień przewożenia z farmy?
9: No, współpraca z farmą nam się wspaniale układa i z Uniwersytetem Przyrodniczym przede wszystkim też te produkty wcześniej są zgodnie z zamówieniem każdego żłobka i przedszkola wyliczone i przygotowane, więc tak naprawdę my tylko przyjeżdżamy, pakujemy samochód i zawozimy, no, ale to jest niezwykle ważne, żeby zrobić to terminowo i w odpowiednich godzinach, które żłobki przedszkola mają przeznaczone na przyjęcie towaru.
1: I państwo tak wożą w sezonie od wiosny do jesieni?
9: Tak, wozimy dostawy do żłobków i przedszkoli zaczynamy w czerwcu, kiedy na farmie pojawiają się pierwsze plony. Najczęściej to cukinia i młode ziemniaki. Kończymy pod koniec grudnia, kiedy korzeniowe warzywa się kończą, wtedy kończymy też dostawę. Projekt farmy to duży projekt i trudno tutaj przy takiej rolnej produkcji dobrać odpowiednią ilość do zapotrzebowania, ale to co zostaje jako fundacja mniej więcej przejmujemy i przerabiamy to na posiłki dla potrzebujących.
1: Co to znaczy, że to jest ekologiczny transport?
9: W naszej flocie dysponujemy autami, które zakupiliśmy z dotacji. Są to auta elektryczne i u nas ładowane na stacji zasilanej światłem słonecznym, więc obniżamy tutaj ślad węglowy do absolutnego minimum.
1: Skoro żłobki sobie zamawiają jedzenie, to czy są jakieś warzywa, owoce, które szczególnie w dużej ilości Państwo przewożą? Słyszałam o ziemniakach, że są popularne.
9: Ziemniaki, jak wiemy, wszyscy my jako Polacy uwielbiamy, szczególnie dzieci, w każdej formie. Także ten produkt cieszy się, myślę, że największym powodzeniem. A drugi wydaje mi się, że będzie burak, który z farmy jest wyjątkowo słodki i wyjątkowo pyszny. Te warzywa są wstępnie umyte i zapakowane w odpowiednie worki do tego przewozu, także one trafiają po wstępnej obróbce, aczkolwiek panie na pewno w żłobkach i przedszkolach mają jakąś dodatkową pracę z tym związaną, ale rozumieją też, że ta jakość tych warzyw to jest cena, którą można za to zapłacić.
4: Eko Wrocław.
1: Jak ktoś ma ogródek działkowy we Wrocławiu, to wie, że no różnie bywa z tym, czy dana roślina obrodzi, czy nie. A jak jest u Państwa? Jak się to Państwu udaje? No bo tych warzyw, owoców jest coraz więcej.
8: Najważniejszy czynnik to pogoda, tak? Zależy się od tego, jakie mamy opady, jakie dni słoneczne, w jakiej fazie wegetacji poszczególnych roślin, kiedy można wejść i cokolwiek zrobić wokół tych roślin. To po pierwsze. Po drugie, no tak jak pani dyrektor wspomniała, my uprawiamy ekologicznie, tak, w tej procedurze zrównoważonej. Czyli nie używamy żadnych chemicznych środków, ani ochrony roślin, ani nawozów, tak. Mamy zdiagnozowaną zasobność gleby w zakresie jej jakości, to znaczy składu gleby, składu chemicznego gleby, tak, więc wiemy, co tej glebie potrzeba i wiemy, z jakich źródeł, tych ekologicznych źródeł możemy ewentualnie skorzystać, żeby ją w taki sposób zasilić. I myślę, że to w każdym ogródku, mniejszym czy większym, przy uprawie jakichkolwiek roślin, od roślin warzywnych poprzez rośliny kwiatowe, można stosować tego rodzaju, czy tą formę uprawy, tak. Te nawozy są dostępne także w handlu, tak, bo mamy i biodegradowalną folię, tą ściółkę, mówiąc po prostu. Mamy także wełnę owczą w różnego rodzaju nawozach, komponentach nawozowych.
1: Tak, granulaty.
8: Granulaty różnego typu. Więc myślę, że to jest sposób na to, żeby produkować bezpieczną żywność, tak, żeby jakościowo i po pierwsze, a po drugie, żeby ona była bezpieczna dla konsumentów, zwłaszcza dla dzieci.
1: Dzieci odwiedzają też wrocławską farmę miejską, to dla nich działa tam specjalna strefa edukacyjna.
10: Czy to może być kukurydza?
11: Nie.
10: A czy to może być ogórek kiszony?
11: Nie.
10: Polewie z mrówek?
11: Nie.
10: Nie? To ja sprawdzę.
11: To jest pokrzywa.
10: To jest słonecznik.
12: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG. Jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności. Na farmie uczymy dzieciaki właśnie, skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieci z nami szukują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
1: A jak dzieciaki reagują w ogóle na to, co tutaj widzą?
12: Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować. Bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały.
10: Ja mam teraz tego listka. Czy ktoś chciałby spróbować?
12: Proszę.
10: Cinaj.
11: Jestem.
10: Dobra, jaki smak poczuliście?
11: Mały.
13: Ja słodki.
12: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twarożku i nic nam się nie zmarnuje.
1: Wrocławska Farma Miejska, bo to o niej teraz opowiadamy, jest też ważna w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
14: Farma Miejska Wrocław miała na celu pokazania, że uprawa warzyw w mieście jest możliwa, zdrowych warzyw, blisko mieszkańca, czyli skracania tych łańcuchów dostaw.
15: Natalia Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
14: Czyli mamy ten komponent środowiskowy i komponent bezpieczeństwa, bo w kontekście kontekście sytuacji globalnej, zagrożeń, z którymi się mierzymy, wojny za wschodnią granicą, widzimy, że musimy budować tą swoją samowystarczalność żywnościową, bo pewnego dnia żywności w sklepach może nagle zabraknąć, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, żeby w jakiś sposób potrafić ją samemu wytworzyć blisko odbiorcy. Jest to ważne. Oczywiście farma nie obsłuży całego miasta, ale chodzi o pewien know-how. Zbadaliśmy potencjał samowystarczalności żywnościowej, to przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Sprawdziliśmy, na ile jesteśmy samowystarczalni żywnościowo w aglomeracji wrocławskiej, bo to ciężko sam Wrocław analizować. I okazało się, że w przypadku ograniczenia ilości spożywanego mięsa bylibyśmy samowystarczalni w 111%, a przy przejściu na dietę peskatariańską w 116%. Ale to jest takie, powiedzmy, laboratoryjne założenie, że wszystko w aglomeracji jakby idzie do Wrocławia, co oczywiście nie jest realne, ale...
13: Ale jak długo? Co to znaczy te procenty? Co one znaczą?
14: No one znaczą, że jeżeli wykorzystalibyśmy cały potencjał rolny, który mamy w aglomeracji i na wszystkich polach uprawnych uprawialibyśmy żywność, to ta żywność byłaby w stanie nasze potrzeby takiego talerza zaopiekować w 111 czy 116%, czyli nawet z lekką nadwyżką, tak? Zakładając, że trochę ograniczamy spożycie mięsa albo rezygnujemy z niego na rzecz spożycia nabiału i ryb, tak? Natomiast badamy również potencjał magazynowania, przetwórstwa żywności, dystrybucji. To są bardzo złożone historie, bo tak naprawdę nikt w pełni nie analizuje tych danych i nie gromadzi ich. Nie wszystkie z nich będą ogólnodostępne, bo z uwagi na ten komponent bezpieczeństwa żywnościowego, część z nich stanowi element naszych scenariuszy zarządzania kryzysowego, ale również chcemy być zabezpieczeni na wypadek aktów terroryzmu żywnościowego, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, no trzeba realnie brać pod uwagę, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane albo, że intencjonalnie czy źródła wody, czy dane uprawy zostaną po prostu skażone tak, aby mieszkańcy nie mogli ich spożywać. Pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo miejskie. Farma Miejska Wrocław jest pewnego rodzaju city labem. Chcemy ten model dopracować, dopieścić tak, aby był on powtarzalny. Nie planujemy jako urząd uruchamiać kolejnych farm miejskich, ale tak naprawdę model funkcjonowania może być zaimplementowany przez inny podmiot. Tak pokazujemy, że jest to możliwe i w tych krótkich łańcuchach dostaw możemy to robić.
13: Dodam jeszcze, że Wrocławska Farma Miejska działa na Swojczycach od marca 2024 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu wdrożyło program Onkoedukator. Kim są i co robią jego uczestnicy? To przeszkoleni liderzy lokalnych społeczności z Wrocławia i okolic, nauczyciele, strażacy i sołtysi, którzy promują profilaktykę nowotworową. Ich głównym zadaniem jest zachęcanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych badań przesiewowych, mammografii, cytologii czy kolonoskopii. Dlaczego są potrzebni? Bo statystyki pokazują, że strach i brak wiedzy blokują wrocławian przed diagnostyką, nie korzystają z tych badań, nie są na bieżąco, w efekcie zgłaszają się do lekarzy zbyt późno. Onkoedukatorzy nie muszą być lekarzami, ale wiedzą bardzo dużo. I o chorobach, i o tym, gdzie szukać pomocy, leczenia i wsparcia. Bo aż 70% osób decyduje się na badania profilaktyczne pod wpływem sugestii jakiejś znajomej osoby. A to jest szansa na wykrycie raka w takim stadium, które daje większe szanse na wyleczenie.
4: Zdrowy Wrocław.
16: Dlaczego jest ważne i na czym polega? Chcemy wykształcić osoby, przeszkolić, które będą we własnych środowiskach, w takim środowisku mniejszych miejscowości, na wsi, potrafiły powiedzieć, gdzie się udać na badania profilaktyczne, jak znaleźć te badania profilaktyczne w sieci, kiedy powinien się ktoś na te badania profilaktyczne zapisać. Bożena Cybulska-Stopa, kierownik Kliniki Onkologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, kierownik Katedry Onkologii i Hematologii Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej. Ta wiedza wydaje się powszechna i łatwo dostępna. To wszystko jest w internecie. To wszystko jest na stronach NFZ-u, na stronach Ministerstwa Zdrowia. Te informacje, okazuje się, że większość osób o tym nawet nie wie. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że nawet jeżeli ktoś wie, to tak naprawdę naprawdę brakuje mu tej motywacji, żeby to badanie wykonać. Onkoedukator wie, jaka jest zachorowalność na choroby nowotworowe, z czym to się wiąże, dlaczego powinno się na badanie profilaktyczne zgłosić. I taka osoba może zmotywować dodatnio kogoś innego do tego, żeby na to badanie profilaktyczne po prostu poszedł. Wykonywaliśmy szereg ankiet, ponad 2000 osób przebadaliśmy pod kątem tego, czy wiedzą coś na temat badań profilaktycznych, jak wykonują te badania profilaktyczne. Okazuje się, że większość osób wie, ale nie wykonuje badań. Stąd też ta nasza akcja, żeby przeszkolić i przekazać tą wiedzę dalej.
3: Bo ta wiedza, ona, tak jak już pani profesor powiedziała, jest, ale ona jest rozproszona. Trochę tu, trochę tu, trochę dowiedzą się może właśnie od lekarza rodzinnego, a może przeczytają jakąś ulotkę.
16: To prawda, to nie jest intuicyjne i dlatego wychodzimy z taką edukacją, żeby tą wiedzę szerzyć. Dzisiaj na sali zapytałam osób, ile osób wie o tym, że mamy program profilaktyczny, który można wykonać w POZ-cie, to jest powyżej 20 roku życia, można sobie wykonać badania profilaktyczne. Połowa sali podniosła rękę, że nie wie, że taki w ogóle program istnieje. No a połowa z tych, którzy wiedzieli, nie wykonała tych badań. Więc właśnie rolą onkoedukatora jest po pierwsze przekazać tą wiedzę, że mamy pewne badania, dla kogo one są, dla jakiej grupy wiekowej, ale druga rzecz jest też taka, żeby taki onkoedukator poprzez to, że wiedzę jakąś posiadł, bo my go przeszkoliliśmy, on dużo wie o chorobach nowotworowych, no to żeby w jakiś sposób zmotywował te osoby do pójścia na te badania. Bo to jest nasz sukces, że ktoś pójdzie i że nie znajdzie się u lekarza, jak będzie chory i będzie proces zaawansowany nowotworowy, ale na tym wcześniejszym etapie, albo w ogóle zapobiegnie rozwojowi procesu nowotworowego, bo mamy szczepienia, bo mamy kolonoskopię, usuwamy polipy i tak dalej, więc my nawet jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi choroby nowotworowej.
3: Wrocław no, jest tu liderem absolutnie, jeżeli chodzi o kraj. Gdzie tych onkoedukatorów my możemy spotkać? My, wrocławianie.
16: Szukamy ich poprzez naszą stronę internetową Onkoedukator. Tam są nazwiska i kontakty do osób, które są onkoedukatorami w swoich społecznościach, ale też sam onkoedukator, on poprzez to, że mówi o tym, że jest onkoedukatorem, że w jakiś sposób się reklamuje, może to nie jest najlepsze słowo, ale też pokazuje swojej społeczności, że u niego można tą wiedzę zdobyć, posiąść.
3: Z pani klinicznego punktu widzenia, jak ważna jest ta rola?
16: Ona jest niezmiernie ważna, dlatego że nam ciągle tej wiedzy brakuje, ale z drugiej strony też taka wiedza i takie zgłaszanie się i takie proaktywne działanie onkoedukatorów, ale też pacjentów powoduje, że wymusza się pewne działania. Czy to są działania w ochronie zdrowia, czy też działania na poziomie ministerialnym, legislacyjnym i tak dalej, no to to powoduje, że ta machina po prostu się rusza i będziemy mogli mieć coraz więcej osób, które na badania chodzą, mają zdiagnozowane albo w ogóle zapobiegną rozwojowi procesu nowotworowego.
3: Bo to jest oczywiście truizm. Powtarzamy to od lat, że wcześnie wykryta choroba daje większe szanse na wyleczenie.
16: Tak. Onkoedukator ma właśnie pokazać, że to jest ważne, żeby się przebadać, żeby wykryć, jeżeli cokolwiek się dzieje na wczesnym etapie, ale przede wszystkim, żeby zadbać o własne zdrowie. Bo on ma też powiedzieć o tym, jak się odżywiać, jak dbać o to, żeby to zdrowie było w takim dobrostanie.
4: Zdrowy Wrocław.
3: Onkoedukatorów można spotkać w bibliotece, w szkole, wśród strażaków, a w mniejszych miejscowościach w okolicach Wrocławia to mogą być m.in. członkinie kół gospodyń wiejskich. Na razie przeszkolonych jest około 200 osób. Wśród nich Dalia Klus.
17: Ja tej funkcji, czy tej roli nie traktuję jakoś osobno. Ja jestem koordynatorką onkologiczną i uważam, że ta onkoedukatorka jest takim doskonałym uzupełnieniem mojego zawodu, takim przedłużeniem. Ponieważ na co dzień spotykam się z pacjentami chorymi, ale z tymi pacjentami przychodzą rodziny, przychodzą ich bliscy. Za każdym razem korzystam z okazji, żeby ich zapytać, czy korzystali z badań profilaktycznych, z konkretnych programów. Jeżeli nie, to zachęcam ich bardzo, daję kontakty, telefon, kieruję ich w odpowiednie miejsce. Dlatego, że w mojej pracy często mam taką refleksję, patrzę na tych pacjentów i zastanawiam się, jak potoczyłoby się ich życie czy ich leczenie,
16: gdyby w porę skorzystali z badań profilaktycznych. Jest mi często bardzo przykro z tego powodu, że tego nie zrobili, bo choroba wykryta, a badania profilaktyczne mają na celu wykrycie choroby w najwcześniejszym stadium, że choroba wykryta we wczesnym stadium jest po prostu wyleczalna, to leczenie jest mniej dotkliwe, mniej uciążliwe, więc dla mnie to jest taka rzeczywistość, takie bardzo realne problemy. I chciałabym, żeby z tej mojej funkcji koordynatorki onkologicznej, która rozwiązuje problemy, żeby ta onkoedukatorka sprawiła, że będziemy zapobiegać tym problemom po prostu.
3: Przeszła Pani takie szkolenie. Oficjalnie została Pani tą onkoedukatorką. Co Pani teraz robi tak w praktyce?
16: Programy profilaktyczne są kierowane do osób zdrowych, do osób, które nie mają żadnych objawów, więc my nie mówimy jeszcze na tym etapie o pacjentach. Ja jestem dość aktywna w mediach społecznościowych i myślę, że część grupy docelowej tych badań też jest na tych mediach społecznościowych. Mam świadomość, że do części przez ten kanał nie dotrę, ale te moje media społecznościowe w dużej mierze skupiają się na tym, żeby informować o tym, gdzie, kiedy, jakie badania, jakie akcje się odbywają, tak? Żeby ludzi zachęcać, żeby ludzi jakoś intrygować czy inspirować.
3: Bo my tutaj we Wrocławiu, ja nie wiem, czy mamy łatwiej, bo czasem po prostu się gubimy też w tych informacjach, tak? Te informacje bardzo często są rozproszone, nie wiemy, gdzie ich szukać. Rozumiem, że onkoedukator trochę prowadzi za rękę przez te meandry.
16: Tak, mamy wiedzę o aktualnych wszystkich programach. Możemy sobie łatwo sprawdzić, bo mamy takie narzędzia po szkoleniu, w których ośrodkach te badania są wykonywane. Więc możemy w bardzo konkretny sposób ludziom znajomym czy ludziom, którzy do nas podejdą, przekazać te dane. No więc myślę, że to jest ten bardzo praktyczny wymiar tego szkolenia. No a druga rzecz, że też po tym szkoleniu poznałyśmy się z dziewczynami, tam był jeden pan chyba, generalnie same kobiety. Poznałyśmy się z dziewczynami, też nawiązałyśmy jakieś znajomości na mediach społecznościowych i myślę, że to jest też super okazja do tego, żeby się wzajemnie inspirować, nie? Żeby patrzeć, jakie działania podejmuje druga, można się właśnie inspirować, można podpatrzeć, można się uzupełniać, powymieniać doświadczeniami.
3: A jak to wygląda? Jak ważna jest profilaktyka?
16: Profilaktyka jest tak ważna, jest o tyle ważna, o ile zrobimy te badania. W tej chwili jest naprawdę nieznaczny odsetek osób, które wykonują badania. To jest ogromny zasób, który mamy, bo te badania są dla pacjentów bezpłatne. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle narzekania na polską ochronę zdrowia, na brak dostępności do badań, na kolejki, z jednej strony. Z drugiej strony nie wykorzystujemy tego, co mamy w zasadzie na tacy, bo mamy nie tylko badania, mamy też na przykład w przypadku kolonoskopii dla pacjentów są darmowe leki, które pozwalają przygotować się do tego badania. Czyli pacjent nie musi sam wykupić tego leku, nie? Na własny koszt, więc my z tego po prostu nie korzystamy, a naprawdę bardzo szkoda, nie? Właśnie zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy tyle zastrzeżeń do tego systemu. A druga rzecz, że mam wrażenie, taką refleksję, że ponieważ to jest bezpłatne dla pacjenta, to jest też niedoceniane, mam wrażenie, bo pacjenci bardzo często, widzę to po różnych znajomych, bliższych i dalszych, potrafią wydać ogromne pieniądze na rzeczy niesprawdzone, na niesprawdzone badania, które są reklamowane w sieci, wysyłanie krwi na jakieś badania, drogie badania genetyczne, które w zasadzie nic nie wnoszą, a nie badają się na najczęstsze nowotwory, które statystycznie mogą ich najszybciej dotknąć. I ja o tym staram się z ludźmi rozmawiać, żeby nie sięgać po te drogie i niewiele wnoszące metody, a skupić się naprawdę na tych, które są które jakby mogą wykluczyć choroby, które są największym zagrożeniem, nie? Dla nas statystycznie.
3: Powiedziała Pani taką jedną poruszającą rzecz, że jako koordynatorka onkologiczna widzi Pani pacjentów w bardzo różnym stanie. Kiedy właśnie ta myśl o tym, że kurczę, gdyby ona poszła wcześniej na mammografię, kurczę, gdyby on wcześniej poszedł na kolonoskopię, to może nie byłby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest.
16: Praktycznie za każdym razem. Praktycznie za każdym razem, jak rozmawiam z pacjentem, który zgłasza się z jakimś zaawansowanym rakiem, na przykład jelita grubego. Pacjent ma 70 lat i słyszę, że nigdy nie był na kolonoskopii. I to jest mi po prostu smutno, zwyczajnie, bo wiem, że gdyby ją zrobił 10-20 lat temu, bo akurat to jest rak, który rozwija się powoli. To nie jest choroba, która się dzieje z dnia na dzień, więc on przez lata, często stosując jakieś środki, które maskują objawy, no po prostu nic z tym nie robi i jest mi po prostu przykro, bo są takie nowotwory, które w tej chwili naprawdę bardzo dobrze się leczy, powiedzmy w większości, wiadomo, że są indywidualne sytuacje, które sprawiają, że często nowotwór jest chorobą, nowotwór złośliwy, chorobą przewlekłą, to sami sobie odbierają jakby szansę na długie, dobre życie.
3: O programie Onkoedukator mówi też Rafał Matkowski, chirurg, onkolog, szef Breast Unit, czyli oddziału chirurgii piersi w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Hematologii i Pulmonologii we Wrocławiu.
4: To warto wiedzieć.
18: Oprócz istnienia systemu, który zapewnia wykonanie badań, no to konieczne jest jeszcze, żeby do tego systemu ktoś trafił. Żeby do tego systemu ktoś trafił, musi wiedzieć, w jakim momencie, w jakim wieku i przede wszystkim dokładnie dokąd. I to, co jest dobre dla młodej grupy wiekowej, czyli internet, ulotki, media, nie zawsze sprawdza się u osób troszeczkę starszych. I te osoby, czy o innym poziomie wykształcenia, do tych osób trafią onkoedukatorzy. To jest jeden aspekt działania. Drugi aspekt, który zidentyfikowaliśmy, to jest jednak to, że większą odpowiedzialność za udział w badaniach przesiewowych powinien wziąć jednak system opieki zdrowotnej, zwłaszcza lekarze rodzinni, którzy są najskuteczniejszym motywatorem, a tylko niestety 25% naszych respondentów odpowiadało, że zostało przez lekarza rodzinnego motywowane do wykonania tych badań. Niewątpliwie ten program przysporzy uczestników badań przesiewowych. My powinniśmy tych uczestników mieć 2 lub 3 razy więcej w poszczególnych badaniach. Zdrowie jest największą wartością, jaką mamy. Nie majątek, samochody, domy i podróże, tylko zdrowie, bo to jest często nieodzyskiwalne i wiele osób dobrze to wie.
4: Zdrowy Wrocław.
3: Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o badaniach, kiedy je zrobić i gdzie je zrobić, warto odwiedzić stronę onkoedukator.pl.
2: Reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
26: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Po reklamie. Pogoda.
6: Wczoraj cieplejszy, dziś znowu zimniejszy poranek mamy we Wrocławiu. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Przed południem powoli zacznie się ocieplać i po południu będziemy mieli 15 stopni. To maksimum na dziś. Wieczorem oczywiście chłodniej, około 10 stopni. Całkowite zachmurzenie pojawi się nad miastem na pewno, ale o której tutaj synoptycy się spierają. Wiatr słaby.
27: A do Białegostoku FC Ararat Armenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: A do was wszystkich to my przychodzimy dzisiaj od samego rana, oczywiście z najlepszą energetyczną muzą i tak rozgrywamy ten czwartek. Wyniki zapowiadają się obiecująco. Waldek Darłak, siemano, hej, dzień dobry, jest 7. Inni jeszcze gadają, a my już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek, 12 minut po godzinie 7. Czy my się uśmiechamy? Nie, my się śmiejemy. No. Bardzo. A dlaczego? Dlatego, że wiemy, że po prostu usłyszymy dzisiaj u was prawdziwe petardy. Uwaga, słuchajcie, mamy takie pytanko i wiemy, że w odpowiadaniu to wy jesteście najlepsi. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta, co? Czekamy na głosówki wasze, też się już uśmiechacie. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl, tam wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę na dole. Proste to jest, z telefonu można zrobić i już wysyłacie nam głosówkę. A my za najfajniejsze wyślemy wam merch. No dawaj, powiedz.
1: No słuchajcie, my już wpadliśmy na tyle rzeczy, że na pewno wy na któreś też wpadniecie.
0: Ale liczymy, że wy

0: Sad Focus, On and On. Podkręcamy tempo w Meloradio, 18 po 7 już mamy i mamy pytanie do was też i liczymy, że wy macie fajne pomysły i nagracie nam głosówkę. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można wysyłać głosówki. No to jeszcze raz podpowiem, że za najlepsze i najfajniejsze mamy oczywiście fajny Melo Merch. A teraz też mamy pewne info o pewnej pani w Chinach, która podejrzewała swojego męża, no, że ją zdradził. No i żeby sprawdzić, czy ma rację, czy nie, bo podejrzewała męża o romans, to postanowiła go śledzić. No problem w tym, że postanowiła być bardzo blisko auta, którym jeździł na co dzień jej mąż. I kolejny problem to jest taki, że mąż ciężarówką jeździł. Aha. I ona tak się do tej ciężarówki przyczepiła tam z tyłu i tak z nim i za nim jechała. Do momentu, aż policja ich nie zatrzymała, no i mężowi powiedziała, że proszę pana, tam się coś dzieje. I teraz tak, ja nie wiem, czy...
1: Ja sobie to wyobrażam, jak ona jedzie przy...
0: Ja nie wiem, czy ten mąż był fair, czy nie, ale wiecie, co jest najstraszniejsze w tej historii? Że jeszcze za to wszystko to on dostał mandat, że auta nie sprawdził.

0: Modelki i Włodarski w Meloradio. Każdy twój ruch. No dzisiaj powinniście wykonać taki ruch, żeby szybko wbić na meloradio.pl ze swojej komórki i nagrać nam głosówkę, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta. Uwaga, kilka waszych propozycji. Nie machaj mi tu tym palcem. A czego ty znów ode mnie chcesz? Albo nie będziesz mi mówił, co mam robić. Albo, to mi się też podoba, a kto ci dał takie ładne autko? A z waszych propozycji to jedna bardzo mocno się wybija.
1: Proszę nie machać mi tym lizakiem przed nosem, dobrze?
0: Dobrze, okej.
2: Okay. Oddaj tego lizaka.
0: Okej.
3: Okay. Dawaj lizaka.
0: Ty też, dobra?
4: Zostaw tego lizaka.
0: Słuchajcie, co wy chcecie od tych lizaków? No, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki LMFAO już za chwilę w Melo, prawie w 7:30.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
16: Od Oleofarm.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
22: Po reklamie.

0: Fryska i Obca w Melo. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek. Za 17 minut będzie ósma. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta?
1: Zobacz, jaki ładny piesek.
0: I co jeszcze?
2: Ładny mundurek, to mama ci kupiła? Nie wymachuj mi tu przed nosem tym.
0: Dobra, dobra.
3: Cicho, cisza, ja mówię.
0: Okej.
1: Rodzice cię nie wychowali, to ja cię wychowam.
0: Dobra.
4: Pies jak je, to nie szczeka.
5: Ale słodziak.
0: Mm-hmm.
6: Proszę, Piotrusiu, nie zachowuj się jak pies.
7: Przytul się do tatusia.
0: Okej.
2: Najpierw się uspokój, a potem dopiero porozmawiamy.
0: A, to dobre.
8: Tak jak to moja mama zawsze mawiała.
0: No.
8: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: No wiadomo, wiadomo.
9: Wysusz sobie włosy tą suszarką.
0: Okej. Jak zawsze liczyć można na was. Było także i w tej sprawie. Były jeszcze propozycje. Znowu przez ciebie stoimy. Albo pokaż, co tam chowasz za plecami, albo...
10: Misiu, nic się nie stało.
0: Misiu.
11: Trzymaj stówkę i idź sobie coś kupić.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Avalani For Nothing to propozycja do 30 Melo Radia. To jeszcze jedną mam propozycję, żeby o tym, co wniósek Marcin powiedział.
1: A ja powiem o Halloween, bo się zbliża. Będzie groźnie.
0: Zabrzmiało. Idealnie, 8 minut przed 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. To za chwilę też sprawdzimy, czy pogoda nas dzisiaj postraszy.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity. Z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
14: Od wczoraj zamknięta jest droga powiatowa w Łukaszowicach w gminie Siechnice. Trzeba objeżdżać przez Ozorzyce, Bogusławice, Sulimów i Świętą Katarzynę. Rozbudowa drogi potrwa około roku. Zakaz przejazdu nie obowiązuje mieszkańców i komunikacji zbiorowej. Bezpiecznej drogi.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
15: Pogoda.
14: Dziś we Wrocławiu maksymalnie 15 stopni po południu, a jeszcze cieplej zrobi się jutro, maksymalnie 18 stopni. Taka przyjemna temperatura utrzyma się jeszcze w sobotę, bo będzie 16 stopni. W niedzielę już delikatnie chłodniej, maksymalnie 13 i tak zostanie przez kilka najbliższych dni. Dziś nad miastem chmury, jutro bardzo dużo słońca.
16: Jest prawie 8:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
17: Agenci CBA pojawili się w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Fabricon Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. To z tym kojarzy się nam Halloween, ale może to być też pretekst do wyjazdu takiego z nutą grozy, mówi Katarzyna Houghton z sky.pl.
15: Od europejskich miast i zamków jak Edynburg, Paryż, poprzez Meksyk oraz amerykańskie Salem.
17: Zamek Drakuli wypadnie taniej niż amerykańskie Salem.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: A my całkiem gratis zabieramy Was w tą kolejną energetyczną godzinę razem z Meloradiem. Pamiętajcie, za darmo to dobra cena.
17: Nie stresz głosem.
16: Jest ósma.

0: Jacek Witoslety, Alan Walker w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to już 11 minut po godzinie 8. I to już jest ten moment, ta chwila, ten czas, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do nas.
1: Tak, to teraz. 321-321-777. Raz, dwa, raz.
0: Mnie prawie namówiłeś. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Są skiety Melo Radia. No i oczywiście Melo Torba i zabawa Ostatnie Słowo. Kto dzisiaj powie więcej słów z kategorii, którą podamy wam na antenie już niedługo, przekonamy się. Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: No to zaczynamy. Dzisiaj jest z nami Marta. Cześć Marta.
2: Witam serdecznie, hej.
0: Cześć, obiecuj, że się nie będziesz stresować tak bardzo, dobra?
2: Nie będę.
0: Okej. I jest Mariusz też. Cześć Mariusz.
3: No cześć wam wszystkim.
0: No cześć. Jak słychać po głosie, Mariusz, profesjonalista, spokojny, wyluzowany. Dobra,
3: będzie... No zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No zobaczymy i usłyszymy, bo słuchajcie, fajne rzeczy się dzieją w tej zabawie, ludzi stres dopada. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest mega fajna sytuacja, bo zwykle jest tak, że zaczyna ta osoba, której imię zaczyna się na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. A tu mamy taki, no, mocny klincz, bo tak, jest Mariusz i Marta, czyli MM. Druga literka to i u jednej, i u drugiej osoby A, potem znowu R. No i dopiero czwarta litera to I. Tak to jeszcze nigdy nie było, więc zaczyna Mariusz, okej? Okay? Mariusz. I zasady są, słuchajcie, takie. Bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym na zmianę.
4: Na 1,5 kilometra.
0: Zaczyna Mariusz. Mariusz, przecież nawigację. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Mariusz po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Mariusz, jedno Marta. Znów jedno Mariusz i znów jedno Marta. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Pamiętajcie, zaczyna Mariusz. Uwaga, kategoria. Wszystko jasne? Wszystko jasne? Jeszcze zapytam?
2: Tak, wszystko tak? Jasne, czekam.
3: Jasne, jasne, oczywiście.
0: Dobra, Marta, oddychaj. Mariusz też. Uwaga, kategoria. Co może być klejące? Co może być klejące? Czas start.
3: Taśma.
2: Klej.
0: Mariusz? No.
2: Klej.
3: Farba?
0: Farba. Dobra, Marta.
2: Klejące. Smoła.
0: Smoła, no. Mariusz?
3: Asfalt?
0: Koniec czasu! 20 sekund na wszystko. Słuchajcie, no mamy 3-2.
5: Tak, dla? Dla Mariusza, bo Mariusz w ostatniej sekundzie zaczął
2: Mariusza. Robić
0: asfalt. Dla Mariusza. Dla Mariusza.
3: Dla mnie. Wow.
0: Tak jest.
3: Wow.
0: Dla ciebie. Mariusz, dla ciebie.
2: Przeciągaliśmy za długo, no, ale gratulacje.
0: Trochę, słuchajcie, ja wiem, że...
3: Dzięki wielkie.
0: Wiem, że jest stresik, ale zobaczcie, co tam zabawa, jak poszło. Jaki miły kontakt się nawiązał, nie?
2: Bardzo fajna atmosfera od rana. Jestem mega zadowolona. W ogóle za telefon dziękuję, super. Mimo wszystko gratuluję i jestem szczęśliwa.
0: No to chodzi. Marta, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W jakim miejscu w Polsce?
2: W domku jeszcze. Jestem w domku.
0: W domku. No i dobrze. A Mariusz?
3: No ja akurat na parkingu w samochodzie się zatrzymałem.
0: Słuchajcie, jak wy macie do siebie blisko? Przecież dom i parking to zawsze jest krótki dystans. Pozdrawiam, miłego dnia.
5: Możecie się przykleić. Nie słowo.

0: Money First. Lost Frequencies i Paralyzer. No i jest ten numer w Melo, więc w czwartek już wiadomo, że będzie fajny. Więcej takich energetycznych hitów u nas jak zawsze. Ariana Grande, Break Free, to już za moment w Melo Radio. A teraz to już prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Muzyka i głos.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Smolasty i Trips w Melo Radio i duże oczy. Słuchajcie, większe czy mniejsze to mniej istotne, nie o rozmiar. Tu chodzi najważniejsze, żeby były zdrowe. Dziewczyny, badajcie swoje piersi. Przypominamy o tym w Melo Radio w tym miesiącu bardzo często, bo mamy różowy październik, a dzisiaj także przy okazji Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Pamiętać o badaniu trzeba w każdym wieku. Nie odkładajcie tego, nie odpuszczajcie. Nie ma się czego obawiać. Samo badanie jest proste, a im wcześniej wykryta choroba, tym łatwiejsze leczenie i o tym trzeba pamiętać. Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie. A w Melo Radio Kygo i Max McNown już teraz Take Me Back. Za 17 minut 9.

0: Let Me Forget You w Melo Radio. Lorien i najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was. Mamy też newsy.
1: A w nich dowiecie się, na którym miejscu jest Polska pod względem w sumie atrakcyjności paszportów.
0: I to już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Another Talk To You. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.

0: słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Muzyka i głos.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle WWWita na wrocławskich Nowych Żernikach.
19: W
7: weekend ruszy przebudowa ulicy Ruskiej we Wrocławiu. Na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego droga zostanie wyłączona z ruchu. Kierowcy i rowerzyści będą musieli objeżdżać przez Kiełbaśniczą i Świętego Mikołaja. Po remoncie jezdnia i chodniki zostaną zrównane do jednego poziomu i pojawi się więcej zieleni.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Wita na wrocławskich Złotnikach.

0: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, to z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci, mówi wiceminister Magdalena Roguska.
2: Wrzesień przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitne, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
1: Koszty systemu Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI, twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie i innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby krajów świata, aż do 128 dwóch państw. Tak wynika z indeksu paszportów. Polska zajęła 5. miejsce.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Dla nas wy zawsze będziecie na pierwszym miejscu. Wjeżdżamy w tą kolejną godzinę. Jest już 9:00 i absolutnie wiz nie trzeba. Mamy dla was energetyczną muzę. Tak podkręcamy tempo w Melo. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej!

Starlight. Drenchel i Starlight w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek. Jak wam ten czwartek idzie? Dobrze, czy jeszcze lepiej? Słuchajcie, czwartek to jest bardzo fajny dzień tygodnia. Lepszy od czwartku jest tylko piątek i sobota. A to wszystko przecież przed nami. Sylwa Bampa też on tonight. Już teraz, słuchajcie, za chwilę to zrobi się naprawdę pachnąco.

dip it and ride with this. Flip it.

0: Snoop Dogg i Flipped w Melo. 17 minut po 9, podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest ciekawa praca. Organizacja turystyczna w Finlandii szuka pracownika do nietypowego zajęcia. Pytacie jakie? No dobra, właśnie. To ja, no, ja odpowiadam od razu. Poszukiwana jest osoba do wąchania i oceniania zapachów. Jak lubicie się delektować, to coś dla was. Konkretnie to chodzi o ocenę zapachów, jakie można poczuć na wyspie w południowo-zachodniej części tego kraju. To podobno miejsce, które pachnie najpiękniej na świecie, tak przynajmniej oni twierdzą. Organizatorzy zapewniają, że jest mnóstwo takich zapachów tam, od morskiego powietrza i sosnowych lasów, aż po zapachy sauny i świeżo wypieczonego chleba. Trzeba mieć nie tylko dobrego nosa, ale też fajnie o tym wszystkim opowiedzieć. Cała praca zajmie wam tylko kilka dni, a można zarobić 2000 euro. Coś czuję, że będzie dużo chętnych.
1: Czyli jest w końcu praca, w której można wciągać nosem.
0: Nie wiem, jak pachnie ta wyspa, ale wiadomo, żadne pieniądze nie śmierdzą.

0: Liwka i poza tobą nic w Melo Radio. A poza takimi fajnymi numerami, to my mamy dla was też szybką kasę do zgarnięcia. 200 czekają na kogoś, a my czekamy na wasze pomysły. Krótkie pytanie, na co wydacie te pieniądze? Na co pójdą? Dajcie znać na meloradio.pl, zgłaszajcie się, czekamy na was. 200 dzisiaj na pewno dla kogoś do zgarnięcia. Już za chwilę w Melo, David Guetta i Kelly Rowland.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią poradzi.

0: Tylko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Verso. O północy, nie dajcie się zwelić, bo to dopiero za 18 minut 10 albo już. Słuchajcie, drugiego takiego ciężko będzie znaleźć. W Szkocji działa szpital dla roślin doniczkowych.
1: O, przydałby się czasami, no.
0: No, ludzie przynoszą tam chore rośliny, które otrzymują diagnozę, leczenie, specjalistyczną pomoc, czasem nawet operacje, na przykład przesadzanie albo usuwanie szkodników. I niektóre rośliny trafiają tam nawet na kroplówkę lub kwarantannę. Słuchajcie,
1: wow.
0: To chyba jedyny szpital, w którym pacjenci nie narzekają, że długo czekali na SOR-ze.

0: A to Bielorad i Tiesto w Melo. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. I sporo propozycji na ten czwartek muzycznych, ale i nie tylko. Bo przecież jak jest Adi, to propozycje pojawiają się same. Hello, hello.
1: No siemanko. Słuchajcie, propozycji mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim propozycją moją jest to, żeby dzisiaj nie zrobić za dużo, żeby się nie przemęczyć przed weekendem. Co
2: popieram,
1: myślisz?
2: Super, popieram, super. Tak,
0: słuchaj,
2: tak.
0: Ja mam jeszcze jedną propozycję. Żeby jutro był piątek, proponuję.
3: O, super. A już o 10:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.
0: I proponuję, żebyście byli w ten piątek, czyli jutro z nami od 6:30, bo budzić będziemy.
2: Urząd od kalendarzy zatwierdził twoją propozycję.
1: Telezegarynka lubi to.
0: Dziękuję bardzo.
3: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
7: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
8: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
9: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
16: Kupno biletów na linie aglomeracyjne w autobusach wrocławskiego MPK jest teraz łatwiejsze i szybsze. Na kasownikach bardziej widoczny jest przycisk Bilety międzygminne, a układ nazw gmin jest alfabetyczny. Zmiany wprowadzono po sugestiach pasażerów.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
14: Pogoda.
16: Uwielbiam takie prognozy, które mówią jedno, a za oknem widzimy drugie. I tak jest dziś w przypadku Wrocławia, bo są takie prognozy, które twierdzą, że nad miastem teraz mamy bezchmurne niebo. A sami widzicie, że tych chmur jest bardzo dużo. Co prawda do południa jest szansa na niewielkie rozpogodzenia, ale później już niestety całkowite zachmurzenie. Dziś maksymalnie do 15 stopni po południu.
17: Muzyka.
13: są newsy Meloradia Wrocław.
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Zarzuty znęcania się nad zwierzętami usłyszało 5 pracowników zoo Łączna w Mieroszowie. Z ogrodu wywieziono 30 zwierząt. Jego właściciel nie zgadza się z zarzutami. Przed przyjazdem służb opublikował w internecie oświadczenie, w którym podkreślił, że zoo podlegało cyklicznym kontrolom. A sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa będą mogli dyrektorzy szkół i przedszkoli. Wrocław organizuje praktyczne szkolenie, podczas którego dowiedzą się, jak przygotować placówkę na różne scenariusze i jak działać, gdy zagrożenie stanie się faktem. Zajęcia odbędą się jutro. Od wielu lat natomiast Olga Tokarczuk obiecywała sobie książkę o powojennym Wrocławiu, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i dziadków. Wczoraj w hali stulecia odbyła się premiera.
17: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów.
16: Na Politechnice Wrocławskiej powstała aplikacja pomagająca ratować zdrowie i życie. Szczegóły za godzinę.
18: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
19: Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla to maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody, o tym Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
20: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe.
19: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
21: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
18: Na zegarach 10:00, siemanko w czwartek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy tę nierówną walkę, chociaż tym razem z korzyścią dla nas, bo weekend jest znacznie bliżej. Siema, siema. Eli Oaks, Lawinia i Reasons, kiedy nie gadają, my już gramy.

Armin Van Buren, Sasha Gabor, Lustin w Melo Radio, 15 minut po 10. No ten facet to przeżył przygodę życia i powiedziałbym, że taki całkiem solidny wydatek. Czytam właśnie w sieci, że policjanci z Dęblina w województwie lubelskim mieli złapać 34-latka, który no był lekko mówiąc dziabnięty i jechał na rowerze. No i z tej oto okazji policjanci nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No ale chłop się tym kompletnie nie przejął, słuchajcie. No i ruszył do dalszej jazdy. Co ciekawe, został złapany ponownie i policjanci, uwaga, nadali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, no czyli łącznie 5 tysięcy na mandat. Ale wiecie, skoro Dęblin, to facet po prostu chciał trochę poczuć się jak pilota, że wraca na autopilocie. No to już jest inna sprawa.

0: Gnarly, Major League DJZ, Wasted, 26 minut po 10. Podkręcamy tempo jak mało kto i dbamy o to, żebyście zawsze mieli bardzo dużo pozytywnej energii, nawet kiedy za oknami jest, delikatnie mówiąc, no wiecie do czego. Ale w tej godzinie jeszcze będzie m.in. Dims i Bambi, Angleosia, Lecę, bo chcę. Przypomnijmy klasyk w nowym wydaniu.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: mebli cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.

0: Już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegorzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Po reklamie.

Lecę, bo chcę, to Dims, Bambi, Young Leosia, Kizo i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo w Melo. Mamy czwartek i ten czwartek może być w ogóle perfekcyjny, może być idealny, pod warunkiem, że sobie trochę w tym pomożecie. I ja będę miły, też wam w tym pomogę, no bo część z was słyszała o szybkiej kasie. A kto nie słysza, to informuję, że od Melo Radia możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i napiszecie nam, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. Ja powiem od siebie tyle, taka rada koleżeńska. Im bardziej hardkorowe i szalone pomysły, tym tylko lepiej dla was.

0: Ciolko, Rihanna Bolaine i Don't Go Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do 11. Newsy Meloradia będą i to nawet szybciej niż później. Marcin Sikora, siema.
1: Cześć, dokładnie. Będą dwie Polki. Jedna sukcesy odnosi w tenisie, a druga miała fajny pomysł.
0: Mamy zdolne dziewczyny.
2: A już o 11 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Chcę więcej, bardzo chcemy. I zagramy to punktualnie o 11.

0: Reklama. Teraz w RTV EURAGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Pogoda.
1: Po zimnym poranku temperatura w końcu idzie w górę. Maksymalnie dziś zobaczymy 15 stopni. Tyle na termometrach będzie po południu. Wieczorem około 10. Niestety po południu nad miastem będziemy mieli całkowite zachmurzenie. Do południa jest jeszcze szansa na rozpogodzenia. Ale dużo słońca za to będziemy mieli jutro. I będzie cieplej, bo maksymalnie 17-18 stopni.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Politechnika Wrocławska zyskała system, który przyspiesza udzielenie pomocy i zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanych. Wykorzystuje lokalizację defibrylatorów, których na kampusie uczelni jest blisko 30. Tłumaczy pomysłodawca systemu Jarosław Sobizdraniuk.
2: Kluczem do sukcesu w ratowaniu drugiego człowieka są 4 minuty. W tym okienku musimy się zmieścić z wykonaniem defibrylacji, więc biegając po kampusie liczyliśmy, gdzie możemy dobiec.
1: Aplikacja Tower of Life namierza najbliższy dostępny defibrylator i prowadzi do niego. Szybciej dobiegniemy do defibrylatora, jeśli będziemy w dobrej formie. A o to możemy zadbać na nowej siłowni plenerowej we Wrocławiu. Przy stadionie Tarczyński Arena do dyspozycji jest 26 urządzeń. 82-86 przegrał koszykarski Śląsk Wrocław z włoskim Napoli Basket. Kolejny mecz w Pucharze Europy rozegra 21 października na wyjeździe z Niners Chemnitz. A ja za godzinę powiem o Wrocławskim Funduszu Senioralnym.
3: Minuta do godziny 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: To siły zbrojne i prezydent USA podejmują decyzję w sprawie systemów Starshield. Tak, szef Starlinka Elon Musk odpowiada na krytykę za problemy z tym systemem w Ukrainie. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Iwajowicz 6-4, 6-1. Jagiellonia Białystok zmierzy się dzisiaj z FC Ararat Armenia. To okazja do przełamania po 4 porażkach, mówi pomocnik Jagi, Jesus Imas.
5: Chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Jesteśmy gotowi i na pewno będę dobrze.
4: Piłkarze z Armenii to jedna z najsłabszych drużyn Ligi Europy. Karolina Kocięcka jedzie rowerem do Paryża. Wyruszyła sprzed Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Robi to, bo w 1900 roku inna Karolina Kocięcka też przejechała rowerem z Warszawy do Paryża, wówczas na Światową Wystawę Przemysłową.
3: Podoba mi się to multiversum. Będę śledził.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, na zegarach 11, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Zwłaszcza, że mamy co i to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre. Fuka i Liwka Enklawa, chce więcej. Siema.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow w Meloradio. 15 minut po godzinie 11 podkręcamy tempo i teraz trochę pogadamy o fenomenie Spidermana. No bo ten superbohater od wielu, wielu lat jest tak naprawdę ultra popularny, mając na myśli komiksy, filmy i w ogóle. No ale też w nawiązaniu trochę do filmów między innymi, no to widziałem, że w Nowym Jorku pod bardzo konkretnym adresem mają fani pukać do drzwi. I to właśnie ten adres, gdzie filmowy Spider-Man mieszkał. I co ciekawe, właściciel tego domu, on w ogóle kupując tę nieruchomość nie miał pojęcia, że chodzi o związek ze Spider-Manem. Także generalnie Człowiek-Pająk jest bardzo, ale to bardzo popularny. A facet nawet nie wie, że tak naprawdę niechcący kupił sobie żyłę złota. No i niechcący chyba też nachalnych sąsiadów.

0: To James Hype i jego wyznanie, czyli Confession. 28 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze, co byście powiedzieli na to, żebyśmy się spotkali z numerem od Alana Walkera, który nie jest już, że tak powiem, w jego prime, ale wydaje mi się, że jest warty przypomnienia. Alone, bo czasami wszyscy potrzebujemy na chwilę pobyć sami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Melo Radio Wrocław. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
12: Wielkie wyścigi. Wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.

piękny wokal. To Becky Hill. No i David Guetta, Remember, 18 minut do godziny 12. Tak, podkręcamy tempo, to jeszcze takie małe wspomnienie tego, co się działo w tegoroczne wakacje podczas Tomorrowland. A my z kolei przypominamy o 30. Meloradia, która de facto już jutro po 18. Zobaczcie, jak ten tydzień zleciał, to jest w ogóle masakra, jak to pędzi. Ale słuchajcie, chcę wam zaproponować nutkę, która na ten moment uplasowała się podczas ostatniego notowania na miejscu pierwszym. Na moim zdaniem to jest po prostu numer, który, no nie dość, że zostanie z nami na dłużej, ale chyba nawet pokuszy się o stwierdzenie, że w końcu mamy kawałek, który powinien dostać tytuł przeboju. Za jakiś czas oczywiście. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Gram to już teraz w Melo, a wygłosujcie na meloradio.pl.

0: Jak to nie jarają? Nie jarają melanże. Przepraszam, bo mi brakło słowa jakoś tak. Modelki włodarskie, każdy twój ruch. 11.9, sorry, minut. 12, sorry.
1: Tobie dobra. Dużo więcej brakuje, no.
0: Dobra, ja się chwilowo zawiesiłem, sorry. Co tam w newsach?
1: W newsach będzie o nowych uprawnieniach dla pielęgniarek.
0: No, super.
2: A już o 12 zagramy.
0: Kygo, Max McNone i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. No, to była mgła mózgowa przed momentem. Obiecuję, że będzie jej trochę mniej po 12.
1: Czekaj, rozdmucham.
0: Dzięki, już mi lepiej.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze wynalazki lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
7: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
8: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efekt pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela, 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku banku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na alior.bank.pl.
15: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
19: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
21: Będzie to typowa pogoda w kratkę, ale będą zmiany do końca tego dnia nad Wrocławiem. Dziś przede wszystkim chmury. Jutro możemy liczyć na bardzo dużo błękitnego nieba. W sobotę wrócą chmury, a w niedzielę znowu sporo rozpogodzeń. Na termometrach dziś maksymalnie 15, jutro najcieplej, bo nawet do 18 stopni. W sobotę 16, a w niedzielę 14 stopni.
20: Są newsy Meloradia Wrocław.
21: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocław uruchamia pilotażowy Wrocławski Fundusz Senioralny. Można otrzymać do 2,5 tysiąca złotych na własne inicjatywy. Wystarczą 3 osoby w wieku powyżej 60 lat, wspólny pomysł i prosty wniosek. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Umbrella do 26 października. Dzieci z dwóch wrocławskich placówek zaprojektowały miejsca do zabawy, nauki i odpoczynku. Na warsztatach w ramach projektu Rewild stworzyły makiety. Ich pomysły projektanci uwzględnią w planach zazielenienia szkoły przy ulicy Solskiego i przedszkola przy braci Gierymskich. A Hala Stulecia wypełniła się wczoraj po brzegi z okazji światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Akcja Książki Świata jest za dużo rozpoczyna się tuż po wojnie we Wrocławiu.
22: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje.
21: Była to pierwsza okazja, żeby kupić najnowszą powieść. Czytelnicy mogli odbić w niej pamiątkowe ex libris i zdobyć autograf Nobli.
0: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym, poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
23: Czy jeżeli stewardesa leciała wiele razy samolotem, to w końcu posadzimy ją na fotelu drugiego pilota? No nie no.
1: Nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95, a diesla 8,03. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
0: Uważajcie na siebie.
24: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus. prebiotykiem.
0: No siemanko, 12 na zegarach, a ty po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy, dobrze, że jesteście. No, w tej godzinie trochę zaszalejemy, także przygotujcie się na mocarne, wow!

Even i All of My Love w Meloradio, 15 minut po 12, podkręcamy tempo. Mam takie pytanko, czy może macie ochotę trochę zaszaleć, bo tak się składa, że za chwilę podejmij wyzwanie i szukam osób gotowych podjąć to wyzwanie. 321-321-777 to jest numer do mnie, dzwońcie, no i zawalczcie o piękne skiety Meloradia. Do dzieła!

0: This is what Armin Van Buren, This is what it is like. No i teraz podejmujemy wyzwanie i jest z nami Ewa, siemanko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ewunia, powiedz mi, jak twój czwartek?
2: Dzień dobry.
1: Dobrze.
0: Dobrze, no bardzo to fajnie. Ktoś ci dzień dobry powiedział? Coś mi się wydawało, że ktoś ci mówi dzień dobry. Nieważne, jeżeli mówisz, że dobrze w czwartek, to w porządku. Słuchaj, bierzemy udział w Podejmij Wyzwanie. I to jest zabawa, która polega na tym, że ty faktycznie takie wyzwanie podejmujesz. I jak ci się uda, no to masz skiety Meloradia. Jak nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze. Słuchaj, to ja mam dla ciebie wyzwanie, które polega na tym, żebyś wzięła udział w This or That, czyli wybieramy to, co wolimy bardziej. Ja mówię dwie rzeczy, a ty wybierasz, która jest dla ciebie okej, dobra?
1: Okej.
0: No to śmigamy. Pizza pepperoni czy grochówka, po której gazy idą w ruch tak bardzo, że grasz koncert symfonicznie?
1: Pizza.
0: Pizza. Superowo. Koncert Taco Hemingwaya czy koncert Cuevo na Fide?
1: Ten pierwszy.
0: Taco Hemingwaya. Dobra. Piłka nożna czy siatkówka?
1: Piłka nożna.
0: Dobra. Kolacja u teściowej czy kolacja z szefem?
1: Kolacja u teściowej.
0: U teściowej, bezpiecznie. Sprawdzian z matmy czy akupunktura na szyi?
1: Akupunktura na szyi.
0: Co ty gadasz? Naprawdę? Aż tak? Ty, no to przyznaj się, co miałaś z tej matwy w takim razie.
1: Czwórkę.
0: No to ej, no to jak tu? No to bardzo ładnie. Słuchaj, to do tej czwórki ja ci dorzucam skiety Meloradia, także gratuluję ci serdecznie, poradziłaś sobie bezbłędnie. Brawo!
1: I bardzo.
0: Słuchaj, pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Tak, pozdrawiam mojego syna Dawida i córkę Dominikę.
0: No to pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa! Podejmij wyzwanie!

0: Griffin i World Away w Melo Radio. 29 minut po 12:00. Podkręcamy tempo. Fajna nutka. A ze mną jest też Iga Dudziuk, tylko siedzi w takim miejscu, że nie bardzo ma jak zbliżyć się do mikrofonu, ale ja pomyślałem, że my sobie zrobimy test tych mikrofonów. Iga, cześć!
1: Cześć!
0: Co jesz?
1: Lizaka sobie liżę.
0: To dobrze! W tej godzinie Calvi i Remi.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl /zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: A cappuccino też za piątkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
23: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
24: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
23: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: Panie Pascalu,
27: tak?
26: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
27: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
26: A to pędzę, lecę, pa!
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. 16 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Gramy cały czas trochę wakacyjnie, żeby wam poprawić humor. I też informujemy o tym, że mamy inne rzeczy, które poprawią humor i są w pełni legalne, żeby była jasność. Jest to m.in. szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Ale pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam dacie o tym znać.

0: Owner, Back to Yours Melo Radio. 8 minut do 13, podkręcamy tempo. Za chwilę newsy, dowiemy się co nowego w kraju i na świecie. Może by też coś o pogodzie było, na przykład takiego pozytywnego, że jednak będzie ciepło. I hope so.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Peki G. Z tym numerem punktualnie o 13 się słyszymy, kiedy inni będą gadać, także wy już szykujcie się do tego, żeby robić głośniej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
17: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
22: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
0: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: Neonet, Neonet.
23: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
24: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
25: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
28: Dochodzi 13. Dorota Wertecka. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie ruszył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy. Diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Zakaz obejmuje ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1, a dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.
29: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
30: Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale strasznie dużo nazwisk spadło trudnych takich do wymówienia i podziwiam naprawdę, ja bym się wyłożył z 17 razy. Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie, do 14 jesteśmy razem, a kiedy inni gadają, to my gramy. Sorry Papi, Topik i Becky G.

Silva Pumba, on tonight Melo Radio, 15 minut po 13. Dla fanów bardzo fajne wiadomości. Jeżeli akurat jakimś cudem jesteście w Madrycie, w Hiszpanii, no to Silva Pumba dzisiaj tam pokaże swoje, nazwijmy to, muzyczne pazury. Tam będzie grał. My czekamy oczywiście na to, by pojawił się u nas w Polsce, bo byśmy chcieli poczuć tę niezwykłą energię. No i też, co by nie mówić, po prostu fajnie by było, jakby nas odwiedził. Spróbowałby trochę pierogów, może bigosu by ktoś jeszcze zrobił. Generalnie jest dużo smaków, które by na pewno mu podpasowały. No i generalnie mamy też niezłą pizzkę. Robin Schulz, One with the Wolves, gramy to już teraz.

0: Fantastycznie wręcz wyprodukowana nuta. For Nothing w Meloradio, a to Avalon. I to po tym rozdziale właśnie. 27 minut po godzinie 13. Fajne projekty muzyczne. Cieszę się, że panowie działają. Szkoda tylko, że już osobno. Liczę na to, że jeszcze mimo wszystko uda im się dogadać i wrócą do tego, co tak naprawdę znamy i kochamy, czyli Avalon Rockstone. A w tej godzinie jeszcze Liwka i poza tobą nic.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: O,
11: ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
15: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
11: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
15: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
11: Spróbuj koniecznie.
15: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
20: Ciao Bella Italia, a raczej ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
21: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Po reklamie.

Uwielbiam One Republic. No i też bardzo lubię Ryana Tedera generalnie. Tutaj też gościnnie Alesso i to nutka If I Lose Myself. 17 minut do godziny 14. Tylko przypominam, że panowie z One Republic robili też fajną muzę, między innymi do filmu Top Gun Maverick. Kto jeszcze nie widział, co jest dla mnie dosyć trudne do uwierzenia, no to generalnie polecam. I polecam wam też wziąć udział w szybkiej kasie. 200, a nawet pół tysiąca złotych macie do zgarnięcia. Ot tak, czy to było słychać? Czekajcie. Dobra, chyba był. Ot tak macie do zgarnięcia. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. I to jest w zasadzie tyle. Później już tylko trzeba odebrać. Także myślę, że damy radę.

0: Daj pan spokój z tymi robotami. O, czekaj, no klasyk po prostu, nie?
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie, to ja dziękuję. Liwka, poza tobą nic w Melo Radio, dziękuję pięknie. Iga Mikołaj w studiu, znaczy nie.
1: No właśnie, gdzie Iga? No ostatnio w kawiarni widziałem i co?
0: Piła kawę czy maczę?
1: Właśnie nie wiem. Aha. Lepiej, żeby nie maczę.
0: Lepiej, żeby nie maczę, bo to jest dosyć ryzykowne. Uważajcie na roboty.
2: A już o 14 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High. O, kto to przyszedł?
0: Właśnie o tobie rozmawialiśmy.
1: Kto to wszedł?
3: To ja.
1: No, jesteśmy w komplecie.
0: Dobra, no to ja dziękuję, siemanko, trzymajcie się, do jutra.
1: A.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Panie Pascalu.
19: Tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
15: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5%.
20: 0% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na alior.pl. Alior Bank.
3: Po reklamie.

0: Dochodzi 14. Dorota Werdycka. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż czuwają mieszkańcy, sprzeciwiają się wywożeniu zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o zaniżanie cen paliw 3 lata temu przed wyborami. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Jagiellonia podejmie Ararata Armenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy godzinę 14. Słuchajcie, nadciąga weekend i nadciąga Jezus.
2: Co? Już się zbliża? Już puka do mych drzwi?
1: To już
2: chyba
1: ten
2: pobiegnę
1: moment.
2: Go przywitać. Z radości serce drży.
1: A co mu dasz? Wodę?
2: No tak, bo zamieni w... no.
1: Właśnie w to. Nie no, słuchajcie. Nie mamy chyba już największego. Tak tylko chcę powiedzieć.
2: Tak, no niestety. Znaczy jeszcze mamy, ale inny rośnie.
1: O czym rozmawiamy? Na pewno jesteście zainteresowani, więc musicie z nami zostać.

0: Tak jest. Tam na Filipinach mają postawić największego Jezusa na świecie. 207 metrów.
1: Wow.
0: To jest
1: dużo.
0: 170 metrów więcej niż ma nasz Jezus ze Świebodzina. I za ten projekt odpowiadają Polacy.
1: Czyli to my sami siebie podkopujemy?
0: Dokładnie tak.
1: No, skandal.
0: Taka zdrada narodowa. Ten Jezus powinien stanąć co najmniej na stacji Włoszczowa.

0: modelki, Włodarski, chyba że z tobą. Bardzo lubię ten numer, bardzo lubię te dziewczyny, a jeszcze bardziej lubię tego chłopaka.
1: Z Kolim?
0: Z Kolim, nie no, chodziło mi o ciebie, ale z Kolim też.
1: Dobra,
0: no serio,
1: dobra.
0: Serio. Słuchajcie, bo z Kolim to już nie jest tylko artysta, to już nie jest tylko król Latino, to jest człowiek renesansu, można by rzec.
1: Tak jest, no znamy go od tej przedsiębiorczej strony, bo ma przecież swoją stację benzynową, najtańszą w Polsce i ma też no, różne swoje produkty, wyroby mięsne.
0: Pięknie powiedziałeś.
1: I do tego katalogu dochodzi teraz nowy produkt, wyobraź sobie. Tak jest i nawet opowiada o nim. Posłuchajmy.
2: Ja już wiem, że na tym zrobimy taki hicior w Polsce, że będzie absolutny ogień. Te inne zakłady mięsne dostaną kupcy, no ale przecież mogli to wszystko robić wcześniej, prawda? Wszystko, co robię, robię dla ludzi, dla siebie, dla rodziny, dla bliskich i robię wszystko zasadniczo dla siebie, prawda? Jak robię energetyk, ma być zajebiście. Jak robimy szyneczkę, to ma i wyglądać idealnie i smakować przepysznie. Zresztą zobaczycie. Bardzo chudy produkt, wysoka zawartość białka.
1: Nikt nigdy z taką pasją chyba nie mówił o szynce, naprawdę.
0: No szynka wygląda idealnie. To może on o tym w ogóle śpiewa, nie o kobietach, o tej szynce.
1: Być może.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Melo Radio. Oni znowu to zrobili.
1: Ma on nie idzie, on nadciąga. Słuchajcie, nowy odcinek, trzeci już, najlepszego podcastu na świecie.
0: O jakim podcaście mówimy? No musicie zostać z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, co to takiego.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
5: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl /bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo.
16: 4 godziny dobrego.

0: Strip Skubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Na szczęście ostatni raz nie tańczymy z Hajzerami.
1: Tak jest. Trzeci odcinek podcastu jest produkowany. Ma się ujawić dzisiaj. Dzisiaj czekamy, bo dowiemy się być może, kto zjadł trzecią rybę na weselu Filipa. Może nawet się dowiemy, czy Filip zamierza spłacić swoje długi.
0: To jest najciekawszy wątek moim zdaniem aktualnie, a może też się dowiemy, bo teraz są takie zarzuty, że on zmusił Biankę do wyprowadzki do Krakowa.
1: Ja też bym nie chciał się do Krakowa przeprowadzić.
0: Czemu? Kraków to przecież miasto...
1: No dokończ.
0: Aniołów i cudów.
1: No według Filipa tak.

0: zbliża się 15. To była piosenka Let Me Forget You, mam wadę wzroku, to jest tak daleko ode mnie, musiałam się mega skupić.
1: Może pora zacząć nosić okulary?
0: Nie, bo wyglądam jak kasztan.
1: Aha, to może soczewki?
0: Nie lubię, jak mi się coś wkłada do oka.
1: To uważaj na pasach.
2: A już o 15 zagramy
1: Karnawał Gips PZ for Money.
0: Dobrze, że ty widzisz, nie? No. A ten numer punktualnie o 15.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie.

0: prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, trochę o modzie będzie w tej godzinie.
3: Tak jest, ponieważ jest drama troszeczkę, jeżeli chodzi właśnie o świat ciuchów.
2: Szczerze, mega kasztaniarska akcja.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: LAR, Came Here For Love w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Słuchacie najfajniejszego popołudnia w całym kraju, czyli Freak Fightu.
1: Odważne stwierdzenie.
0: Na co? Do odważnych świat należy tak bardzo dużo twórców różnych myśli i designerów najwyraźniej.
1: Tak jest. Na pewno znacie słynną markę, która jest rozpoznawalna między innymi po trzech paskach.
0: Aha, to jest turbomodne.
1: I kiedyś szczytem obciachu było mieć cztery paski, no bo każdy wiedział, że na bazarze gdzieś było kupione. A teraz w Australii jest cała firma, która właśnie produkuje ubrania z czterema paskami. No i ci od trzech pasków stwierdzili, że to w ogóle narusza ich prawa autorskie.
0: No bo to oni wymyślili paski.
1: A co, oni liczyć nie potrafią? Przecież chyba potrafią, nie?

0: Hej, hej.
1: Jeżeli się zastanawiacie, jak wygląda piekło, to ja wam powiem. Po lewej leci mecz. Po prawej Mikołaj gra w piłkę nożną.
0: Jest super.
1: Masakra.
0: To jest najlepszy dzień dzisiaj w studiu ever.
1: Wysyłajcie SMS-y o treści pomagam.
0: Już 2-0 wygrywam w grze. A tutaj 1-0 w telewizji wygrywam.
1: W ogóle piłka nożna jest mega nudna i teraz porozmawiamy o ciekawych rzeczach.
0: No nie wiem, czy takich ciekawych. Wolałbym obejrzeć wszystkie mecze reprezentacji Polski niż to, co szykuje się w internecie.
1: Frisi Versov, bardzo

0: Znana para influencerów najwyraźniej stworzyła o sobie serial ze znaną platformą.
1: Wow, to prawie tak jakby byli znani z tego, że tworzą już filmy o sobie.
0: No właśnie, myślisz, że to będzie kompilacja jak wszystkich filmów z YouTube'a, czy o co chodzi?
1: Wiesz co, nawet bym się nie zdziwił, jeżeli to by tak wyglądało. No bo przecież ten film ze ślubu, no, to mniej więcej,
0: no tak,
1: mniej więcej
0: no tak.
1: Właśnie ten format. Serial ma chyba w ogóle być o podróżach ich, małych i dużych po świecie.
0: Zwiedzili cały świat.
1: Fajnie. Super, nie mogę się doczekać, żeby tego nie obejrzeć.

0: Tiesto Chain i Kleopard 2000. To jest Hard to be around w Maloradiu. A teraz Iga gra w piłkę nożną. Gra Sewillą przeciwko Krakowi.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Nie idzie jej zbyt dobrze. O,
1: idzie
0: ale akcja
1: świetnie.
0: Teraz. Uwaga, akcja w pole karne. Wbiega, oddaje strzał. O, ledwo, ledwo. Ledwo wyciągnęło.
1: A jeszcze w tej godzinie zdradzimy wam patent, jak zmusić narzeczonego... Nie, jak zmusić chłopa, żeby był narzeczonym.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
16: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.

0: Rytmo. Drogie panie, na pewno kojarzycie ten moment, kiedy bardzo, ale to bardzo czekacie na pierścionek i nie możecie się doczekać. No już dajecie takie sygnały, wysyłacie TikToki, zdjęcia, podpowiadacie temu swojemu facetowi wspaniałemu i nic.
1: Wiesz, to nie jest tak, że ci faceci nie łapią, tylko jest tak, że może oni nie chcą.
0: Chyba ich nie stać po prostu. W każdym razie pewna dziewczyna po prostu wynajęła billboard i tam jakby się zapytała swojego chłopa, dlaczego jeszcze się nie oświadczył.
1: Ciekawe, wynajęła cały billboard tak. Po to. No, no to ja chyba wiem dlaczego.

0: to Colors w Melo Radio. A słuchajcie newsów Melo Radio, bo tam będzie mój ulubiony sport, czyli tenis.
1: Czy znasz już dwóch tenisistów?
0: Hurkacz oraz Iga Świątek.
1: Dobrze. Znaczy, no ona jest tenisistką akurat.
0: No to jest oczywiście, na pewno jest jakiś Adam. Na 100%.
2: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer, Fade, Alan Walker.
0: Fade, punktualnie o 16.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Kasy w Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A Serra Damer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Digger z Tomem Cruise'em w tytułowej roli możecie obejrzeć we wrocławskich kinach Helios. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na szaloną misję, by udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. Porwanie w reżyserii Artura Barcisia zobaczycie z kolei jutro w Impart Centrum. To komedia kryminalna o bohaterze, który w obliczu widma bankructwa decyduje się na szalone rozwiązanie swoich kłopotów. Porywa syna ministra. Jednak nic nie przebiega zgodnie z planem i czeka Was spektakl pełen zaskakujących zwrotów akcji. A jeśli lubicie teatr improwizowany, to koniecznie wybierzcie się w niedzielę do wrocławskiego klubu Momenty. Wystąpią dwie grupy, które z romantycznych historii stworzą prawdziwą komedię. Przedstawienia będą przeplatane muzyką.
0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Dochodzi 16. Dorota Wartycka. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. To 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone do końca tego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, diesla nie więcej niż 8 zł. 3 grosze. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikacje i chcą zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają, że europejskie miasta jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami z centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu. Wyobraźcie sobie, że zrobiliście sobie zęby i nagle nie macie tych zębów.
6: No to gorzej niż zrobić sobie włosy, a potem ich znowu nie mieć.
5: Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: Gastronomia w Meloradiu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie do Turcji, chcecie się upiększyć, postanawiacie tam zrobić zęby i tak je robicie, że one, no cóż, wypadają.
1: No to jest chyba zwrot kosztów, nie? Reklamacja jakaś.
0: Niestety nie. Do tego pani, która miała taką przykrą przygodę, narzekała, że jeszcze w Polsce, jak poprawiali jej te zęby, to jej mówili, o, niech pani wraca tam, gdzie pani je robiła, co to w ogóle jest?
1: No to jest tak, jak przychodzi ci, wiesz, jakiś inny facet na mieszkanie i mówi, o panie, kto to panu tak?
0: No.
1: No tak, no ale jak odpadają ci zęby po tym, jak je zrobiłaś, no to zdecydowanie ktoś pokpił sprawę.
0: Natomiast my własnymi zębami, zdrowymi zębami będziemy za chwilę gryźć.
1: Tak jest, Daj Gryza w Freakfajcie już za parę chwil. Będziecie musieli się dzisiaj chyba poważnie wsłuchać.
0: Oj tak, więc jak macie problem ze słuchem, to proszę... Nie, też możecie brać udział w sumie.
1: Proszę do Turcji, myślałem, że powiesz.

0: 17 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co to takiego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze zadanie chyba mnie przerasta.
1: No, tak, chyba tak, ale spokojnie, damy sobie radę. No to ja wezmę w takim razie gryza, no pocznę już w tym momencie.
0: Jak chomik. To teraz ja.
1: No, całkiem. Nie z tej strony chyba znowu, ale...
0: Nie, to z tej.
1: Jeszcze jednego wezmę. No, dzisiaj trudne się wylosowało chyba. Jeżeli macie jakiś pomysł, co dzisiaj gryziemy, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza!
0: Chciałam ugryźć, ale za mocno. Wchodzi to w zęby w ogóle.

0: I Love Aban. Dzisiaj daj gryza było chyba trochę za trudne.
1: No mówiłem, że trudne się wylosowało. Przypomnijmy dźwięk.
0: Jak chomik. Teraz ja.
1: No i pojawiały się takie odpowiedzi jak popcorn, orzeszki w panierce, chipsy.
0: Orzeszki w panierce były tak naprawdę najbliżej.
1: Najbliżej, tak, no bo to nie w panierce, ale słonecznik. To był słonecznik.
0: Ja dziś pierwszy raz jadłam słonecznik.
1: To jest niesamowite. U mnie w podstawówce była jakaś moda wiele lat temu. Wszyscy jedli słonecznik wtedy. I wygrywa słonecznik. Daj gryza!
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
10: Muzyka i głos.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.

0: Bryska, lato. Trochę tęsknię za latem, ja to bym chciała sobie gdzieś polecieć.
1: Takiego buziaka dać latu, no to jakiś wyjazd chyba w ciepłe kraje.
0: O, to brzmi bardzo dobrze. Nawet lepiej niż dobrze, to może po prostu polećmy.
1: No i co sobie tam kupisz na tym wyjeździe? Bo teraz podobno coraz więcej Polaków jeździ za granicę tylko po to, żeby sobie coś kupić, czego nie można kupić w internecie.
0: Ja kolekcjonuję wspomnienia, ja nic nie będę kupować.
1: Wow. Wow, jeszcze sobie załóż kanał Iga Dudziuk Travel.
0: O, świetne.
1: Oh my god.
0: Robię.
1: Leave only footprints.

0: Joel Corey, tak podkręcamy tempo.
1: Za chwilę newsy Meloradia i być może dowiemy się czegoś o nowej epidemii grypy, bo ja już widziałem ostatnio w telewizji, że ludzie chorują.
0: To proszę nie chorować.
1: Nawet jak nie będzie, to po 17 pochylimy się trochę nad tym tematem.
2: A już o 17 zagramy
1: Aben Hurts.
0: Ten piękny numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Alior Bank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek sprawdźmy, co możemy obejrzeć we wrocławskich kinach Helios. The Social Reckoning w sieci konsekwencji to film o wydarzeniach sprzed 5 lat w Stanach Zjednoczonych. Reporter Wall Street Journal ujawnił wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. W rolę Marka Zuckerberga wciela się Jeremy Strong. A Marsz odwołał set na Wrocław Deep House Festival, ale wraca do naszego miasta. Jutro zagra w Zaklętych Rewirach. Jego produkcje to ciepłe i emocjonalne brzmienie czerpiące z trendu początku lat 2000 i drum and bassu. Na koniec stand-up. Bez nazwisk proszę. To najnowszy program Marcina Zbigniewa Wojciecha. Znajdziecie w nim błyskotliwe obserwacje codzienności i celne puenty, które gwarantują dobrą zabawę i pozytywną energię. Komik wystąpi jutro w klubie Wędrówki.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Wartycka. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, bo jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie, nie otrzymał też aktu oskarżenia. A na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły 2 osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-4, 6-1.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie, bo jest sezon chorobowy.
5: A odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
4: Co mówimy u poczekalni u lekarza? Na literę K.

0: anioły i demony. Co tutaj się dzieje w tym studiu Melo Radia? Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie.
1: Melo Radia, tak, tak. I na początek Wojtek.
2: Kolejka? Ja idę do domu.
0: O, przykre.
1: No nie, jak się najpierw trzeba było umówić na pół roku przed, to nie można tak łatwo odpuścić.
0: Lepiej zostać.
1: Tomek?
3: Tu mi ładnie córka podpowiada, że kipi ze mnie wirus.
1: Faktycznie, chyba wtedy szybciej przepuszczą, nie?
0: Co mówią w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Uwielbiam Rihannę. Where have you been w Meloradiu? A Rihanna ma tyle niewydanych kawałków. Mhm. Ponad 100.
1: Na pewno są bardzo dobre. Przestań, dlatego niewydane.
0: Bo wyjdziesz stąd i nie wrócisz już. Ja kocham Rihannę. Rihanna jest najlepsza na świecie i ja czekam, żeby już zaczęła wydawać tę muzykę, a nie
1: dobrze,
0: tylko te dzieci,
1: dobrze,
0: i dzieci,
1: ale my dzisiaj pytamy ludzi o to, co mówią

0: poczekalni u lekarza na literę K, a nie Orianie.
1: Co mówimy w poczekalni? Tak, sprawdźmy to.
2: Kto ostatni?
0: To Rafał.
1: No.
0: Taka klasyka.
1: Tak.
3: No chyba najczęściej używane, czyli kto ostatni?
0: To był Leszek.
1: Kto
0: zobaczmy,
1: ostatni?
0: Czy będzie 3 za 3, Paweł.
4: Kto ostatni w kolejce?
1: Mamy hat-tricka!
0: Wszyscy się dopytują. Ale teraz są przecież, umawia się na godzinę konkretną, nie?
1: Znaczy tak, ale
0: albo
1: ja nigdy...
0: czasami są numerki, nigdy, ale i tak wszyscy wchodzą i się pytają, kto ostatni.
1: Ja nigdy, nawet jak się zawsze... Stop. Zawsze jak się umawiam na konkretną godzinę, to nigdy i to nie jest o tej godzinie.
0: Tak, no bo zawsze jest też ktoś, kto mówi, nie, ja tylko na chwilę, ja chciałem zapytać o coś. O coś zapytam tylko i zaraz wyjdę, nie? A potem siedzi pół godziny. No dobrze, co mówimy w takim razie w poczekalni u lekarza na literę K? Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
1: Zgadza się.
0: Wiesz co, Iga, może zapisz się, co?
1: Ale gdzie?
0: No, do lekarza jakiegoś.
1: Ja, ale jakiego?
0: Wzrok, nie? Wzrok, koncentracja,
1: masakra.
0: Wszystko dzisiaj leci.

0: i Zoo w Meloradiu, a my sprawdzamy, co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K.
1: Chciałem sobie mikrofon włączyć, przepraszam.
0: No właśnie, to było bardzo harsz. Puść Malwinę.
2: Kaca mam.
0: Na Malwinka.
1: Oj, ja się chyba utożsamiam.
0: Mikołaj, nie można.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
12: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
19: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: Verse of Trips nad wodę, a my was zabieramy do lekarza. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K?
1: Mhm, Michał?
2: Kolejka się w ogóle nie zmniejsza, szybciej nauczę się grać na ukulele.
0: Oj, oj, oj, ofensywnie.
1: No to w końcu ile? Cztery struny tylko?
3: Książeczkę zasłużonego krwiodawcy posiadam, więc podę pierwszy.
1: Widzę, że wróg numer jeden wszystkich starszych pań w kolejce.
0: Aż się zaśmiał tak złowieszczo.
1: Pojawił, tak jest. Martyna?
4: Nasza odpowiedź to ostatni.
0: Ja.
1: Nieprawda, bo Iwona ostatnia.
5: Krótko pan siedział.
0: O. Slej.
1: To też jak ktoś z toalety wychodzi, można powiedzieć.
0: Albo z więzienia.

0: My ogłaszamy protest.
1: Tak.
0: Razem z Mikołajem.
1: Ja już podjąłem decyzję. Bo ja nie zmieniam czasu.
0: Tak, jest 18, robi się ciemno. I to jest skandal. I my z Mikołajem nie zmieniamy czasu. Ba! Ja bym poszedł o krok dalej.
2: Tak?
0: My przesuniemy czas tak, żeby było dłużej jasno.
1: O, właśnie. Godzinę do przodu jeszcze.
0: I to będzie nasz świat.
2: A nie możecie odnaleźć przyjemności w ciemności?
1: Nie, słuchaj. Ktoś musi zacząć ten ruch społeczny końca zmiany czasu na zimowy.
0: Iga, ty masz z kim odnajdywać tę przyjemność, więc jakby, wiesz, jesteś krok do przodu.
2: A, prawda.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Music Sounds i Fast Boy.
2: Możemy wspólnie odnaleźć przyjemność.
0: O, a to propozycja czy groźba?
1: Taka niemoralna.
2: Propozycja.
0: Takie najlepsze podobno. Mm-hmm. To daj nam przyjemność i daj buzi.
2: Mua.
0: Dziękujemy.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
15: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
16: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Możesz płacić telefonem, gadać.

Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak. Autopro.

0: Radio Wrocław.
1: Dochodzi 18. Dorota Wardycka. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, księżna i książę Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii, a okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Idę w melo. No i został nam tylko jeden, ostatni krok do piątku. No i mega się cieszę, że stawiamy go razem. To jest Melo Radio, no i od samego początku wchodzimy z przytupem. Fastboy i Music Sounds. To na start. Tu Pychu, siemano.

Neptunika i What If w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach, a to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Skiety Mela Radia są do zgarnięcia, chłodno się robi, więc fajnie mieć taką rzecz w swojej garderobie. Jeżeli chcecie o nią zawalczyć, no to jest ten moment, żebyście powoli zaczęli wchodzić do mojej głowy, no i zgadnęli, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy. Ta rzecz daje nam zazwyczaj dużo radości, choć może nam ktoś jej zabronić używać. No to czekam na telefony 321-321-777. Jeszcze raz powtórzę, 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. A to Alesso i Nate Smith, I like it w Melo.

0: Marshmello. A s ním Ellie Goulding. To Save My Love. No to odpalamy naszą zabawę, wy wchodzicie do mojej głowy, próbujecie zgadnąć, o czym myślę, a jeżeli wam się uda, to zgarniacie skiety Meloradia. Zasady bardzo proste, znane wam nie od dziś, więc mam nadzieję, że i dziś się uda komuś z was zgadnąć, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod który dzwonicie i robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla dzwonili. No i dzisiaj myślę, słuchajcie, o rzeczy, która może nam dać wiele radości, choć nie zawsze możemy tej rzeczy używać często, bo ktoś się może zirytować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. Nie bójcie się, nie gryzę. A mam skiety Meloradio do zgarnięcia w zamian za odpowiedź, która będzie poprawna. 321-321-777. To jest ten numer telefonu. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Franciszek.
0: No to Franek, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: O telefonie?
0: Nie, nie chodzi o telefon, choć jesteście w dobrej sferze tych rzeczy, o których ja myślę. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
2: Daniel.
0: Daniel, no to o czym myśli Pychu?
2: Wydaje mi się, że chodzi o głośnik. Może głośno jest słuchanie muzyki?
0: Aj, nie o to, choć też dobre. No jak będziemy tak głośno muzę puszczać, to sąsiadów zdenerwujemy. No to czekam na dalsze propozycje. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Na żywo się możecie dodzwonić ze mną porozmawiać. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Dorota, cześć.
0: Doris, no to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że o telewizorze.
0: Nie, nie chodzi o telewizor. Chodzi o coś nie aż tak dużego jak telewizor, ale większego od telefonu. No i to coś rzeczywiście jest związane z technologią. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Rachel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, to Sexy Magic, soundtrack do GTA 6. Ja już się nie mogę doczekać, aż nadejdzie połowa listopada i ten numer trafi do nas i będziemy mogli w niego grać. 18:27 na zegarach. O czym myślisz? No i wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy, że nie chodzi mi o telefon, nie chodzi też o głośnik, nie chodzi o telewizor, chodzi o rzecz, która daje nam dużo radości, choć nie zawsze możemy jej często używać, bo potrafią się niektórzy na to zdenerwować. 321-321-777 to jest ten numer, pod który dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo, wyłącz może głośno mówiący, bo w ogóle cię nie rozumiem.
1: Dobra, już. Witam pana.
0: Teraz lepiej. Jak masz na imię?
1: Piotrek jest.
0: Piotr Ulan, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
1: No ja to myślę, że Pychu myśli o konsoli do gier.
0: No trochę z telewizorem to ma wspólnego, trochę nie, ale chodziło o konsolę, dokładnie tak? Czy ty jesteś konsolowy, czy komputerowy, czy w ogóle nie ze świata?
1: Nie, ja to miałem całkiem inny typ, tylko że później mnie naprowadziłeś, jeśli chodzi o telewizor, ale to jest mniejszy od telewizora, większy od telefonu.
0: Okej, ale ty w ogóle grasz na konsoli, na komputerze, czy w ogóle nie jesteś growy?
1: Grałem jakieś 2 lata temu, jak nie wiem z kim, teraz nie mam z kim, to ja to nie gram.
0: No to słuchaj, ja konsoli nie mam dla ciebie, ale mam Skiety Melo Radio, taki prezent chyba też okej, co?
1: Okej.
0: Przyda się na długie jesienne wieczory. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
10: Dużo dobrego!
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej!
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
16: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Alok w Melo Radio, no jeden z moich ulubionych numerów od tego pana. 17 minut do 19. Dostał mandat za jazdę na rowerze. To w Dęblinie, w Lubelskim. Tam gość wsiadł pod wpływem za dwa kółka, dmuchnął przy policjantach, no bo go zatrzymali, no i dostał mandat 2,5 koła. Ale po tej kontroli wsiadł znów na rower kilka minut później i znów złapała go policja. I jeszcze raz dostał mandat 2,5 koła. No chłop może mieć wiele wad, ale konsekwencji to mu odmówić nie można. Matt Bukowski, Natalia. Nowa, dobra polska rzecz przed nami. To grawitacja.

0: Szczęście bywa różne. No na przykład jak szef nas zapyta, czy się cieszymy, że przyszliśmy do pracy, odpowiadamy tak. A tutaj na przykład szczęście jest smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Leak Leave Melo Radio. Tak, zbliżamy się do godziny 19, a wy pamiętajcie, że na ten numer cały czas możecie głosować w 30 Melo Radia. Naszej liście hitów kolejne notowanie już jutro po 18. Na razie Swedish House Mafia zajmują z tym numerem miejsce 5. Ale kto wie, co się jutro wydarzy, może zaatakują szczyt.
1: A już o 19 zagramy.
0: Będzie Audacity Philly Dub Ducks. Ten numer punktualnie o 19, a nawet minutkę przed, bo kiedy inni gadają, to my gramy. No i po 19 też komuś z was dopompuje portfel.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
3: Kasa leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
5: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy. Pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela, 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: W 29 urodziny Carrefoura 1+1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
14: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
18: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Po reklamie.
6: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. Minuta do 19:00, dziś podobno jest dzień mycia rąk, więc jak ktoś was o coś poprosi, to śmiało możecie umyć od tego rączki. A ja fajnie pogram. Dub Dog, See How Does It Feel. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

Offenbach w Meloradio. To Four to the Floor. Tak podkręcamy tempo. 19:07 na zegarach. A ja za chwilę będę do kogoś z was dzwonił z szybką kasą.

0: Živadi še zbira. Waiting All Night, Rudimental je LR za nami.
1: Šipka kasa od Meloradija.
0: No a ja teraz czekam na to, aż Patryk odbierze telefon, ma na to 5 sygnałów. No i niech z nich skorzysta, no bo to jest szansa, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia, bo jak Melo dzwoni, to się odbiera. Siemano, tu pychu Meloradio.
2: Siema.
0: Czy Patryk masz na imię?
2: Tak.
0: No i Patryk, powiedz, wbiłeś na meloradio.pl, zgłosiłeś się po szybką kasę i na co byś chciał ją przeznaczyć?
2: No, na suspensor.
0: Jezu, a co to?
2: Jest to, tak najłatwiej powiedzieć, ochraniacz na męskie klejnoty.
0: Aha, a dlaczego takiego ochraniacza potrzebujesz, jakby wiesz, bo może być dużo powodów.
2: Zacząłem grać, uczyć się grać w hokeja.
0: Ach, dobra, czyli ten jednak taki spokojniejszy, sportowy. Tak, dobra, stary, a ty już miałeś takie coś, czy dopiero będziesz testował?
2: Mam, ale trochę uwiera.
0: A, dobra, czyli taki musisz wymienić na nowszy model.
2: Coś wygodniejszego potrzebuję.
0: No dobrze. Słyszysz ten dźwięk?
2: Słyszę.
0: Ten dźwięk to jest dźwięk pieniędzy, które w tym momencie trafiają do ciebie. 200 lecą w tym momencie właśnie
2: dzięki
0: w twoje
2: wielkie
0: ręce.
2: Dzięki wielkie.
0: No i mam nadzieję, że tylko musisz suspensor na lepszy model wymienić, nie nic innego.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Bo nam budżetu nie starczy.

0: Nothing. To Avalan w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 25 minut po 19, a nasze polskie drużyny walczą w Lidze Europy. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak tam im idzie i co nas czeka tego wieczora? O tym pogadamy sobie na pewno do 20. I zagramy. Robina Szulca i Take It Slow.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
0: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
2: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
3: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Po reklamie.

Roxy Węgiel. I miasta w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a w pięknym mieście zwanym Poznań trwa mecz Ligi Europy. Jagiellonia swój rozpocznie o 21, a poznański Lech walczy z Bayerem Leverkusen, no i przegrywa 0-3. Jest przerwa w tym momencie, ale co najciekawsze w tym meczu, w jakimś randomowym momencie pierwszej połowy na murawę wjechały zraszacze. No po prostu z ziemi się wysunęły i zaczęły psikać zawodników wodą. No ktoś tu chyba wiedział, że zimny prysznic i tak się zanosi. Lonely, back to yours. Nowość na playce Melo.

0: Hey, Kelly Rowland i taki klasyk to Commander w Melo Radio. Tak, gramy przed 20, ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to Melo gra.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wrocław. Podkręcamy tempo. 17 października otwieramy klub After One. Nowy adres nocnych emocji. House, Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After One.pl.
8: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz.
2: BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
11: Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Idę w Melo. 20 punktualnie na zgarach. Ja wiem, że my wszyscy chcemy już piątek, więc za chwilę pojawi się na antenie Meloradia. Będzie Riton i spółka z hitem Friday. It's Friday again. A wcześniej Marlon Hofstadt i I Like. Tu Pychu, siemano.

Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo wieczorową porą. Dodajemy wam energii 14 minut po 20. To łączy dżęziaków i milenialsów. No podobno oni są jak ogień i woda, punktów wspólnych niewiele, ale ja coś takiego znalazłem. No i połowa tych przyznaje, że musi żyć z miesiąca na miesiąc pod względem finansowym. No i eksperci szukają powodów. No jak znaleźć nie mogą, to proponuję, żeby zajrzeli, jaki procent wypłaty idzie na wynajem mieszkania. Bo to wcale nie przez kawę na mieście za 30 zł, co nie? Przynajmniej chcę tak wierzyć. Ale wam klasyka teraz zagram. Bartes, See on the Move. Tak gra wam Melo. Takie sztosy też przypominamy. 15 minut po 20. To jest Melo Radio.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Oni byli Sigmą, zanim to trendowało. Sigma i Nobody to Love w Meloradio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo. 20:26 i pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po szybką kasę. I to nie 200, bo 500 zł czeka na was w szybkiej kasie na weekend. Jeżeli chcielibyście zgarnąć właśnie taką kasę, to wbijajcie na meloradio.pl, tak jak Ewelina. Posłuchajcie, na co ona wydała swoją kasę.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to jest plan. A jeżeli wy jakiś macie, to wbijajcie na meloradio.pl i tam nam o nim napiszcie. 500 zł jest do zgarnięcia totalnie za free. Chyba uczciwy deal, co nie? Warinery i Loryn, ich nowość już teraz.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem Wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjny, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Barbara Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom, co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich, może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie? Czy też na przykład, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem, więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum wód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym, dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać, powiedzmy, solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing, Maxi?

0: Teraz mogliśmy zauważyć to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka, czyli wyprawka wrocławska. I też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabosłyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety, Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury właśnie, żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory no, nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast...
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. BWA Wrocław, Galerie Sztuki Współczesnej, będzie mieć, jak już pewnie wiecie, nową siedzibę w hali przy ulicy Kolejowej, ale to za mniej więcej 2 lata. Tymczasem w obecnej swojej głównej siedzibie w budynku dworca do lutego przyszłego roku BWA Wrocław prezentuje swoją ostatnią już w tym miejscu wystawę Pałac Kryształowy. Pokazywana jest ona zresztą także w galerii SIK na placu Kościuszki. Co będzie działo się w międzyczasie, czyli między otwarciem nowego miejsca, a po zamknięciu tych teraz funkcjonujących, o tym posłuchacie u nas. Ale po kolei zaczynamy od samej wystawy.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
14: Nazywam się Berenika Nikodemska i pracuję w BWA Wrocław w Galeriach Sztuki Współczesnej.
13: Porozmawiamy o Pałacu Kryształowym, wystawie, której ja przyznaję jeszcze nie widziałam, ale tak sobie pomyślałam, czytając opis tej wystawy, że najsensowniej będzie wyjść od tytułu.
14: Tak, Pałac Kryształowy to był budynek piękny, wielki, szklany, który Paxton zbudował na wystawę światową w 1851 roku. I ten tytuł jest znamienny, ponieważ ten budynek, ten pałac symbolicznie wprowadza nas z jednej strony w utopie społeczne, w czas, w którym mówiono bardzo dużo o postępie, o rozwoju cywilizacji, ale też szkło, z którego zbudowany został ten pałac, jego architektura łączy się też w sposób nawet niesymboliczny, na przykład z architekturą Głównego Dworca Kolejowego, gdzie znajduje się galeria BWA Wrocław Główny, jedna z dwóch galerii, w których zlokalizowana jest ta wystawa, ale też szkło jako materiał, nawet nie architektoniczny, ale też metaforycznie ujęte, jest dla nas ważne, ponieważ pokazuje pewne tendencje. Szkło jest przeźroczyste, z drugiej strony można z niego wytwarzać zarówno wielkie budynki, jak i dzieła sztuki, więc na tę budowlę, na ten budynek, na pałac kryształowy spoglądamy z perspektywy jako na ważne wydarzenie w dziejach ludzkości, które sygnalizowało ogromne przyspieszenie, jeżeli chodzi o postęp cywilizacji, ale z drugiej strony też mówiono o tym budynku, że był to ósmy cud świata, więc przypatrujemy się też temu, co ludzkość wówczas osiągnęła, ale z perspektywy czasu patrzymy też na to, w jakim kierunku w tym postępie ludzkość podąża.
13: To jak to się przekłada na to, co możemy zobaczyć na wystawie, bo to jest nie tylko szkło?
14: Na wystawie są bardzo różne prace, wykonane w takich mediach właśnie nie tylko jak szkło, ale też malarstwo, fotografia, znajdują się tam również instalacje. Natomiast chciałabym zacząć od szkła jednak, ponieważ jedna z prac wykonana przez Aleksandra Baszyńskiego jest zbudowana z elementów szklanych we współpracy z partnerem głównym wystawy, Hutą Julia. Powstała praca, która wygląda jak namiot, ale jest to praca, która symbolizuje schronienie, swego rodzaju miejsce, o którym szczególnie w dzisiejszych czasach, właśnie w kontekście tego, jak rozwijamy się, jak zmieniamy się jako cywilizacja, z jakimi problemami obecnie się borykamy, do której można odnieść się właśnie w sposób bardzo bezpośredni, czyli spoglądając na nią, zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju schronienia potrzebujemy obecnie, a z drugiej strony te szklane elementy też mówią nam o tym, że czas mija, te szklane elementy są niekompletne, to są fragmenty i z jednej strony jest to piękna praca, jest to praca, która skłania nas ku myśleniu, ale z drugiej strony widzimy, że nastąpił też pewien rozłam, wręcz dosłownie, że to szkło jest potłuczone, więc możemy też zastanowić się nad tym, z jakimi problemami wręcz dosłownie obecnie się borykamy.
13: Ja się tak zastanawiałam, czy mówić wystawa, czy wystawy, bo to są dwa miejsca. Rozumiem, że jedna wystawa. Dlaczego w dwóch miejscach i jak one się do siebie mają? Jak najlepiej to zwiedzać też? Czy gdzieś najpierw, gdzieś później?
14: Wystawa rzeczywiście obejmuje dwie przestrzenie. Galerię BWA Wrocław Główny i Galerię SIK. Jest to wystawa podzielona na te dwie przestrzenie. Natomiast, co jest istotne, prace, które pojawiają się w obu tych galeriach, one ze sobą korespondują. Nie ma jednego określonego kierunku zwiedzania. Niektóre prace, myślę o autorach niektórych prac, oni są pokazywani w obu tych przestrzeniach. Na przykład pytałaś o prace, nie tylko szklane. Bardzo piękne są też obrazy na tej wystawie Wiktora Dyndo i one na przykład znajdują się zarówno w Galerii SIK, jak i w Galerii BWA Wrocław Główny. I one też w jakiś sposób przedstawiają takie przestrzenie architektoniczne. Można pomyśleć właśnie budowle wielkie, doniosłe, prawie jak ten pałac kryształowy, na których też widać poprzez ich kolorystykę pewien niepokój. Tutaj z kolei można pomyśleć o tym, że jest jakiś niepokój związany ze zmianami pogody, widać tam jakąś burzę, więc na przykład można odnieść się do zmian klimatycznych w ten sposób, albo w ogóle do zmian, no właśnie, pogody, przyrody, czyli tego, co też nas obecnie spotyka. Ale na przykład w Galerii SIK BWA Wrocław jest też praca, na którą chciałabym zwrócić uwagę, praca Christy Israel i to jest praca też szklana. Jest to praca bardzo delikatna, bardzo wymowna, więc zachęcam, by odwiedzać obie galerie. Galeria SIK jest niewielka, natomiast myślę, że można je odwiedzać w dowolnej kolejności, ale na pewno trzeba zobaczyć ekspozycję w obu tych miejscach.
13: No właśnie, te miejsca ekspozycji, czyli zmiana adresu w galerii, to dla BWA Wrocław teraz bardzo żywy temat.
2: Co słychać we Wrocławiu?
15: Dzień dobry, nazywam się Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
13: Pałac Kryształowy to ostatnia wystawa na Dworcu Głównym, chociaż tam po drodze będzie jeszcze coś.
15: Tak, jeszcze będziemy mieli jedną wystawę w tak zwanej G3, czyli w tej takiej naszej najmniejszej przestrzeni, więc tutaj jeszcze damy znać, ale to niedługo.
13: Dlaczego tak? No bo nowa przestrzeń jeszcze nie jest gotowa, no jeszcze trochę to zajmie, żeby była gotowa.
15: Z perspektywy odbiorców i widzów, tak. Z perspektywy nas jako pracowników instytucji jest troszkę inaczej. To znaczy dla nas proces nowej siedziby nie tylko już się dawno temu zaczął, co wchodzi w zupełnie inną fazę. Składamy pozwolenie na budowę, kończymy projekt wykonawczy i w przyszłym roku będziemy wybierali generalnego wykonawcę, więc zacznie się remont. A to dla nas oznacza ogromne obciążenie zespołu, tym wszystkim, co chcemy zrobić, no bo jak wiemy, to nie jest taki zwykły remont. On angażuje też osoby artystyczne, angażuje specyficzne materiały, które będziemy znajdowali na Dolnym Śląsku i nie tylko. Tak więc tutaj musimy położyć siły i to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że my też musimy przygotować program dla tej nowej siedziby i nawet jeżeli to jest pod koniec 28 roku, czy na początku 29, to wciąż, żeby w takiej skali móc zrobić wystawy i zaoferować program, który no, będzie mógł się toczyć już płynnie w tamtym miejscu, no to potrzebujemy przynajmniej 2 lat, żeby go przygotować.
13: No tak, no bo jeśli dobrze pamiętam, to jest 5 przestrzeni, tak?
15: Nawet więcej. Właściwie to nawet więcej, jakby się nad tym dobrze zastanowić, no bo to miejsce będzie takim centrum sztuki współczesnej, a to znaczy, że to nie są tylko wystawy. No bo przestrzeni wystawienniczych, tych głównych, takich największych jest 3, plus mamy taką przestrzeń na wideo, plus mamy przestrzeń jeszcze takiej mikrogalerii też dla dzieci, związanej z pracą dzieci. Plus przede wszystkim jest też sala performatywna, która też musi mieć swój program, koncerty, performance, wydarzenia teatralne. Oprócz tego jest kantyna, gdzie chcemy też współpracować z artystami, artystkami przy rezydencjach jedzeniowych, więc to też mamy na to taki plan.
13: Rezydencje jedzeniowe, poproszę o wyjaśnienie.
15: To znaczy, że zapraszamy artystów, artystki, którzy w jakiś sposób też działają przy sztuce jedzenia. I też zapraszamy ich na to, żeby przez na przykład miesiąc opracowywały nowe recepty albo stworzyły nowe menu, pracowały z naszymi kucharzami, więc to w taki sposób się też odbywa. No ale właśnie, mamy też centrum rezydencyjne, więc też potrzebujemy zaprogramować i nawiązać odpowiednie współprace. Część z nich już oczywiście mamy, ale no, potrzebujemy też to wykończyć. No i ostatni element tego wszystkiego, my musimy się bardzo powiększyć jako zespół, bo żeby to 4,5-tysięczne miejsce obsłużyć, to musimy zwiększyć zatrudnienie niemal 2-krotnie i zbudować całą nową strukturę, więc no, to wszystko powoduje, że tak naprawdę to tego czasu nie wydaje się wcale tak dużo do otwarcia, żeby móc to wszystko zrobić.
13: Ale to super, że zespół się powiększy.
15: Super, oczywiście. Myślę, że to też nie jest kwestia tego, że to jest jakiś wybór. To jest raczej konieczność po prostu. No, możemy sobie wyobrazić no, jakiekolwiek inne miejsce, które ma taką skalę, że ono nie może funkcjonować bez osób, które technicznie obsługują to miejsce. Tam jest bardzo dużo systemów, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. No jest to przestrzeń też ogromna w porównaniu do tego, co posiadaliśmy, więc o wiele więcej też jest opieki widza, osób, które mediują, rozmawiają, edukatorów. No i sama administracja przy takiej skali no, też musi się powiększyć.
13: Teraz BWA to jest taki rozprzestrzeniony twór, że tak powiem, no bo mamy Ruską, mamy Świdnicką, mamy Plac Kościuszki, no i Dworzec Główny. Czy to będzie dalej tak funkcjonować?
15: Nie. Znaczy, my się skupiamy na ulicy Kolejowej i od jakiegoś czasu już o tym mówimy. Natomiast będziemy mieli jedną taką, my to nazywamy forpoczta, przy samym starym rynku, czyli przy ulicy Świdnickiej Żyjnia, która jest już wyremontowana, no i ona z nami zostaje i będzie działała w takiej symbiozie z nową siedzibą. Będzie trochę też opowiadała o tym, co się znajduje w nowej siedzibie, w inny sposób, bardzo artystyczny, rzecz jasna, no ale będzie taką naszą wizytówką zapraszającą też mieszkańców i też głównie turystów właściwie przy rynku, żeby odwiedzili nas przy ulicy Kolejowej. Natomiast pozostałe przestrzenie, no to one zakończą, nasza obecność się tam zakończy.
13: I czy to będzie wszystko tak naraz, w tym samym czasie?
15: Nie, chcemy to robić stopniowo. Nie chcemy, no właśnie, bardzo chcemy uniknąć takiego szoku, więc zaczęliśmy od dworca. My już trochę mówiliśmy o tym, że my zakończymy nasz program. Teraz się to dokonało, pewnie dla niektórych osób to jest nowość. Natomiast to też się nie dokona jutro. My będziemy tam do końca lutego, więc wystawy są czynne, gorąco na nie zapraszamy. Będziemy realizowali tam program. Wszystko jest po staremu. Natomiast rzeczywiście od marca no, tej przestrzeni nie będzie w BWA. W przyszłym roku mamy wszystkie pozostałe miejsca. Następnie no, myślimy o tym, która z galerii będzie jakby kolejną, która zakończy swoją działalność. Rozmawiamy wewnętrznie o tym. Natomiast ten proces musi się tak odbywać rok do roku i musimy tak stopniowo po prostu wygaszać naszą aktywność, tak żeby w momencie, kiedy już otworzymy siedzibę, no to równolegle zamknąć te pozostałe, ale to jest bardzo istotne, my oferujemy w zamian za to program przy nowej siedzibie, ponieważ nasz pomysł na to wszystko jest taki, że przed tym, jak zaczniemy działać w nowej siedzibie, otworzymy drzwi, to już tam jesteśmy i już tam realizujemy program, na przykład na kortach tenisowych Parku Lesława Węgrzynowskiego, na przykład poprzez Craft Post Fest, i będziemy to rozwijali. Chcemy współpracować z mieszkańcami, którzy są dookoła, żebyśmy mieli taką grupę przyjaciół, zanim jeszcze zaczniemy. Jest też taki projekt, który w przyszłym roku rozpoczynamy, ponieważ przy ulicy Grabiszyńskiej na skrzyżowaniu z Kolejową kiedyś stał szalet miejski i w tym miejscu, zgodnie z planem miejscowym, możemy zrobić taki rodzaj totemu, witacza, i chcemy go zrobić we współpracy z mieszkańcami i artystami, więc w przyszłym roku taki projekt też się odbędzie. Może on przywodzić na myśl Out of Something, które kiedyś organizowaliśmy. Tutaj Asia Stębalska będzie zresztą zaangażowana w robienie tego. No i on się zakończy stworzeniem takich wytycznych dla konkursu, który się potem odbędzie na projekt już tego witacza. No i w przyszłym roku odbędzie się ostatni Craft Post Fest przed remontem. Myślę, że największy, z taką ogromnym rozmachem, więc do tego też mogę już w tym momencie zaprosić.
13: Ale to są innego rodzaju działania niż klasyczne wystawy.
15: To prawda, to jest testowanie formatów innego rodzaju, czasem wracanie do takich, które kiedyś już mieliśmy, jak Midnight Show na przykład. I tak oznacza to, że przez jakiś czas tych wystaw będzie mniej. No ale na końcu będzie ich o wiele więcej i na końcu będą na zupełnie innym poziomie, o innej skali.
13: A to jeszcze ostatnia sprawa, to jest taki pomysł, żeby na otwarcie ruszyć z kilkoma wystawami, projektami naraz, czy to będzie też tak po kolei?
15: Tak, my generalnie nie chcemy otworzyć pustego budynku, jak to się już kilkukrotnie zdarzało u nas w kraju. Chcemy otworzyć budynek, który ma już wszystkie wystawy na start gotowe. Być może jedna z nich będzie dotyczyła samego budynku również, bo on jest szczególny i jego remont jest szczególny. Natomiast tak, będziemy mieli gotowy program, z którym wystartujemy. No i też ten program będzie przygotowany tak, że będzie mógł stopniowo się zmieniać w cyklu takim... To zależy od może też miejsca, nie chciałbym skomplikować za bardzo, ale trochę częściej będą się zmieniały w mniejszych przestrzeniach wystawy, trochę rzadziej w tej głównej hali.
13: A to wyjaśniał dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej Maciej Bójko.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Prawie 70% wrocławian oczekuje, żeby miasto w pierwszej kolejności wspierało najuboższych wrocławian. Oczekują też odciążenia opiekunów domowych. Chodzi o rozbudowanie opieki wytchnieniowej i usług asystenckich dla rodzin zajmujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Kolejny punkt to ratowanie zdrowia psychicznego młodzieży i zapewnienie powszechnego dostępu do psychologów oraz programów profilaktyki kryzysów psychicznych bezpośrednio w szkołach. Mieszkańcy oczekują też rozwoju sieci centrów aktywności lokalnej i przekazywanie większych pieniędzy, żeby finansować rady osiedla. Skąd to wiemy? A wiemy to z wrocławskiej diagnozy społecznej, nad którą pracowali naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, no i jednocześnie socjolog. A rozmawiamy w odlocie, czyli w strefie partycypacji, wrocławskim miejscu spotkań i konsultacji społecznych.
3: Istotne dla Wrocławia.
16: To, co jest niepokojące, to z jednej strony mamy podkreślenie ważności rodziny, a z drugiej strony wyniki pokazują, że ta instytucja rodziny się osłabia, że ona ulega erozji. Natomiast z takiej perspektywy Departamentu Spraw Społecznych my widzimy, że często system zabezpieczenia społecznego, my na przykład pracujemy na ustawie o pomocy społecznej, niekiedy nie widzi tych szczelin, tych luk, dla których rodzina jeszcze nie może albo już nie może, a z drugiej strony sam instytucjonalny system odpowiedzi nie istnieje w tych obszarach.
11: Jaki przykład tutaj można dać?
16: No, z jednej strony na przykład poczucie samotności i osamotnienia, Ono jest spowodowane tym, że mamy oczywiście w przekroju gospodarstw coraz więcej gospodarstw jednoosobowych, ale z licznie osłabionymi więziami i rodzinnymi, i sąsiedzkimi. Więc w praktyce osoby formalnie mogą nawet mieć rodzinę, ale nie ma kto nimi się zająć w takich usługach, które powinna świadczyć rodzina, bo jeszcze system zdrowia nie jest gotowy, nawet organizacyjnie, żeby świadczyć zabezpieczenie. To jest realny problem.

0: argumentujemy również, że ona powinna przybrać dużo bardziej konkretne i realne formy.
1: I finansowanie.
0: No i finansowanie oczywiście finansowanie.
1: Chodzi o pieczę zastępczą, o to, żeby dzieci nie trafiały na przykład do dużych ośrodków, to dzisiaj już odchodzimy od tej nazwy domów dziecka, żeby trafiały do rodzin zastępczych, żeby trafiały do mniejszych takich ośrodków, w których mogą się rozwijać, bo dzieci najlepiej rozwijają się w rodzinie.
0: Bo z jednej strony mamy oczywiście takie oczekiwania i one są na poziomie idei słuszne i chwalebne. Powiedziałbym, deinstytucjonalizacja oznacza w przypadku akurat pieczy, likwidację pieczy instytucjonalnej, tak by było najlepiej, na rzecz pieczy zawodowej, rodzinnej i rodzinnej, ale nasze doświadczenia pokazują, że jakby system zachęt dla pieczy, zwłaszcza zawodowej, typu rodzinnego, osiągnął swój sufit. Oznacza to, że z jednej strony nie możemy się pozbyć pieczy instytucjonalnej, ale warto zadbać o to, żeby ona była jak najlepsza, jak najbardziej odpowiadająca współczesnym wyobrażeniom tego, na czym powinna polegać opieka rodzinna. W związku z tym też oczywiście ona powinna być doposażona, kadra powinna być dobrze opłacana, powinniśmy mieć więcej mieszkań, ja tu mówię przymiotnikowych, czyli treningowych, takich pomostowych, powinniśmy lepiej nadzorować proces usamodzielnienia się, ale za tym wszystkim oczywiście stoją fundusze. Ale problemy są. Innym wyraźnym problemem, który pokazała diagnoza, i to w perspektywie przekrojowej, ale to jest zwłaszcza osób młodych, no to obciążenie psychiczne. To jest niestety nasz znak współczesności. Ten dobrostan młodych jest obniżony. No oczywiście czynniki są cywilizacyjne, tak? Ale to, co moglibyśmy zrobić i współtworzyć oczywiście poprzez odpowiednie finansowanie, to skoordynowanie tej opieki i uczynienie jej bardziej efektywną, jeśli chodzi o ochronę młodego człowieka.
1: No wiem, że we wrocławskich szkołach pojawiają się takie miejsca odosobnienia, miejsca wyciszenia, że pojawia się coraz więcej takich oddziałów nauczycieli wspomagających właśnie dla dzieci, dla młodzieży, które mają szczególne potrzeby. Mówię o tych, które mają orzeczenie o autyzmie, o zespole Aspergera, z nadpobudliwością ruchową i nie tylko. Więc to już się trochę dzieje, ale o czym jeszcze myślicie? W jaki sposób wspierać młodych ludzi, którzy są w kryzysie psychicznym?
0: Dawać im oczywiście wzmocnione kompetencje szkoły, bo pomyślmy sobie przez chwilę, szkoła nie jest tylko placówką uczącą, oczywiście mówi się o tym, że jest placówką wychowującą, ale to też jest placówka, która jest placówką chroniącą, tak? Więc ta funkcja powinna być akcentowana. Wreszcie, no oczywiście to jest problem cywilizacyjny, no bo jak to mówią potocznie, kiedyś karą było zagonienie do domu z podwórka, a teraz jest karą wygonienie na podwórko, więc tu oczywiście to, w jaki sposób kształtują się relacje w obrębie grup rówieśniczych i to, jak one są słabo, że tak powiem, widziane, a z drugiej strony nie sposób wejść do grupy w roli psychologa czy pedagoga i powiedzenie, słuchajcie, to jest bullying, czy to jest przemoc, nie pozwalam na to. Więc tutaj sami nauczyciele mają takie dylematy, mają wyraźne granice swojej kompetencji. I moim zdaniem trzeba pomóc nauczycielom przesuwać granice kompetencji, ale trzeba również wspierać innymi profesjami, które pozwolą te rzeczy kontrolować. To jest moim zdaniem w tej chwili największe wyzwanie kulturowe. To, co powinniśmy ewidentnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na to oczywiście tworzenie polityki młodzieżowej, która by też te aspekty chwytała.
1: I to, a co tworzycie taką?
0: Ona jest konieczna, ja powiem w tej chwili tak. Natomiast co jest problemem w takich politykach? One nie powinny być wąskosektorowe, tak rozumiane. Czyli innymi słowy, okej, mamy politykę kulturalną, ona jest wielosektorowa, wielopodmiotowa, mamy politykę wobec młodzieży taką oczekiwaną, powinna być wielowymiarowa, wielosektorowa. Szukamy też alternatyw oczywiście dla młodzieży po to, żeby mogła aktywnie spędzać czas, również poza środowiskiem dla siebie typowym. Mamy takie przykłady, dlatego że współpracujemy sektorowo z organizacjami pozarządowymi i też ja nie ukrywam, wie pani, czekamy na ich dobre pomysły i one się zdarzają. I teraz trzeba, że tak powiem, ten potencjał, który wynika z kompetencji, umiejętności, doświadczeń, bo my nie wiemy wszystkiego, dlatego musimy i chcemy współpracować wspaniale, podkreślam, spotkać. Sam raz za tydzień spotykam się z jedną z takich inicjatyw.
1: Wspomnieliśmy wcześniej o deinstytucjonalizacji.

0: i chodzi o pieczę zastępczą i dzieci, ale ta deinstytucjonalizacja dotyczy też seniorów. W Skandynawii są wspaniałe takie projekty, do setki we własnym mieszkaniu, ale to wymaga między innymi od miasta, od gminy, od samorządu zorganizowania tak opieki nad takim seniorem, żeby on w tym swoim domu, nawet jak jest samotny, nawet jak nie ma bliskich, nie ma rodziny, nie ma wsparcia sąsiadów, żeby on tam był bezpieczny. W jaki sposób wy teraz kreujecie tą politykę senioralną we Wrocławiu?
1: W przypadku, czy też jeśli ona się opiera o kwestię mieszkaniową, ona jest w którymś momencie kluczowa. Mamy pewne doświadczenia, które, powiem tak, chcemy rozwijać. Tak jak się da i na ile się da, czyli to jest sytuacja oczywiście zamiany mieszkań dużych, za dużych dla obecnie zamieszkującego seniora, seniorów, na mniejsze, bardziej dostosowane, ale chociażby 2 tygodnie temu miałem dobrą rozmowę z takim partnerem społecznym, który chciałby wejść w ten proces, jest gotowy, ma kompetencje. Rozmawialiśmy razem też z Departamentem Nieruchomości o tym, co jest problemem, żeby proces zamiany mieszkań i dostosowania potrzeb do realnych możliwości i oczekiwań seniorów był skuteczniejszy. Okazuje się, że na końcu, a może też na początku wszystkich problemów jest człowiek, jego lęki, strachy. Ten proces, tego procesu nie można przeprowadzać na papierze. Matematycznie wszystko się zgadza, formalnie wszystko się zgadza, ale ewidentnie to, co pokazują nasze doświadczenia, my musimy pomóc seniorom zaasystować w tym procesie, pomóc zakorzenić się w nowym środowisku, poznać usługi, pomóc poznać dostępne usługi, pokazać osoby, które są przychylne, które mogą być takimi przewodnikami w grupach środowiskowych, pokazać ofertę społeczną w nowym miejscu. To jest pewien proces, który, jeśli jest dobrze przeprowadzony, pozwala w sposób bezpieczny i komfortowo dla takich seniorów podjąć tą decyzję.
0: Użył pan sformułowania odwrócone przedszkole. Co to jest?
1: A, to jest takie miejsce, w którym senior, seniorka, też w ogóle każdy potrzebujący może przyjść w czasie wolnym dla siebie, zawiązać relacje, oddać się swoim pasjom, porozmawiać, ale też uzyskać poradę. Przypomnę, że w przedszkole, jakby patrząc na punktualność zdarzeń życiowych, to była pierwsza sytuacja, w której wyszliśmy spod opieki rodziny i zdaliśmy się na relacje społeczne w grupach rówieśniczych. Zatem idea jest postawiona. Nie chcę tego rymować w takim kontekście edukacji przez całe życie, ale bym powiedział tak, podtrzymujmy relacje przez całe życie i to miejsce temu służy.
0: Ale to też asystenci, prawda?
1: To jest jakby naturalny proces na wszystkich trudnych procesów społecznych. Proces asystencji jest konieczny. Oczywiście ja się nie boję takich przymiotników, tak? Asystent senioralny, trener senioralny, oczywiście asystent młodzieży, lider młodzieżowy, lider senioralny. To są wszystkie te funkcje, które my rozwijamy pilotażowo, ale nie ukrywam, że chcielibyśmy po prostu uczynić z tego bardzo silną stronę polityki społecznej miasta. To jest ta polityka, widzi pani redaktor, która po pierwsze nie oznacza, że mamy jeden typ trenera albo lidera, ale ci liderzy muszą być ze względu na potrzeby środowiska różnie zaadresowani i dla młodzieży, i dla seniorów. Ten kontekst wsparcia i pomocy często jest kluczowy po prostu.
0: Czy jest w takim myśleniu waszym też wykorzystanie cali do takich miejsc wsparcia?
1: Cale to jest w ogóle idea, która się rozwija w niewybywały sposób. Ja tylko podkreślę, że na poziomie roku 2018 mieliśmy coś ze 4 cale, tak, a teraz mamy 27 i dalej. Szanujemy tą podstawową ideę, że to jest taki sposób, w którym organizacja pozarządowa nie świadczy po prostu jakiejś oferty, ale pracuje ze społecznością. To jest kolosalna różnica, bo to jest nastawienie się na proces i też nastawienie się na coś takiego, że nie realizujemy jakiegoś projektu, tylko mamy sumę projektów, które powinny się w miarę zazębiać, ale również mamy wyszkoloną kadrę. Menadżera calu, osób, które pracują ze społecznością lokalną. I wreszcie kolejna zasada to jest miejsce otwarte. Ty możesz przyjść, możesz coś zaproponować, ale my też proponujemy. No i to jest miejsce, które chyba najlepiej łączy pokolenia. Więc tam i przychodzą seniorzy, i przychodzi młodzież. Tutaj cale też potrafią się specjalizować, dlatego że potrzeby społeczności lokalnej w centrum miasta są zupełnie inne niż na peryferiach. Na peryferiach to jest kwestia też taka, że nie ma takiej potrzeby kreowania aktywności czy prostych zajęć wolnoczasowych, ale na przykład, czy podtrzymywania relacji, ale na przykład dostępu do kultury w rozmaity sposób rozumianej, więc czy też zajęć, które, z których mogłyby skorzystać też młode pokolenie. Więc jakby ta potrzeba jest różna, ale to, co jest siłą calu, to, że cal jest zawsze zdolny do dostosowania się. Jest to idea, która z jednej strony kreuje też partnerstwa lokalne. Ona tworzy społeczność lokalną jako silną społeczność. Znowu wracamy do tej dyskusji, jak sobie zagwarantować dobrą jakość życia. No właśnie przez silne partnerstwa lokalne. Ale to jest też miejsce, które szczerze, gdybym miał jakiś problem wewnętrzny, nie miałbym się do kogo zwrócić, to bym czasem też poszedł do celu.
2: Tym żyje Wrocław.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. A Centra Aktywności Lokalnej niedługo będziemy odwiedzać.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: To jest bardzo duży trend. Państwo chyba chcą spotkać się na spokojnie, jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać.
8: Jakie wydarzenia konkretnie przyniesie nam jesienna edycja mikrograntów, bo to o ten projekt chodzi, tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od nagród finansowych, o które mogą się we Wrocławiu starać studenci.
2: Edukacja we Wrocławiu.
9: Justyna Rządeczko, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: Porozmawiamy o studenckim programie stypendialnym. Na jakich zasadach on funkcjonuje?
9: Teraz trwają nabory do dwóch kategorii tego programu stypendialnego i zgłaszać mogą się studenci, którzy są na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia bądź studiów magisterskich jednolitych do 30 października. To muszą być studenci, którzy dostali się na te studia dzięki zwycięstwie w olimpiadzie czy w konkursie, który im to umożliwił. No a druga kategoria, w ramach której można składać teraz wnioski o stypendium, jest przeznaczona dla studentów, którzy chcą wyjechać, planują wyjazd na studia za granicę w semestrze letnim i oni składają z kolei wnioski do 30 listopada. Natomiast to muszą być studenci co najmniej trzeciego roku studiów.
8: Wyjazd zagraniczny, chodzi o programy typu Erasmus?
9: Dokładnie tak.
8: Okej. I ile osób może dostać takie stypendium?
9: Jeśli chodzi o te stypendia dla laureatów olimpiad i konkursów, to dostanie każdy student, studentka, którzy spełniają kryteria i złożą wniosek. Także tutaj nie ma ustalonego z góry limitu. W przypadku studentów wyjeżdżających za granicę na semestr letni, bardzo trudno jest oszacować te liczby, bo to wszystko zależy od tego, na jak długi okres będą dane osoby wyjeżdżać i na ile nam wystarczy tych środków zaplanowanych w tym roku.
8: Czyli kwota decyduje.
9: Tak, dokładnie.
8: W jaki sposób można się zgłaszać dokładnie?
9: Należy się zgłosić przez aplikację internetową tego naszego programu stypendialnego studenckiego.
8: I jak później funkcjonuje takie stypendium?
9: W przypadku tego stypendium dla laureatów konkursów i olimpiad, które można otrzymać w ogóle tylko raz w całej swojej tej akademickiej karierze, dostaje się takie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy. Natomiast w przypadku tych studentów wyjeżdżających za granicę to jest maksymalnie do 700 zł na miesiąc. W przypadku z tego stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę to jest 700 zł miesięcznie i maksymalnie na 9 miesięcy może być przyznane. W tym roku Wrocław na wsparcie zarówno studentów, jak i doktorantów w ramach tego studenckiego programu stypendialnego przeznacza 1 300 000 zł, bo mamy jeszcze właśnie tę trzecią kategorię stypendialną przeznaczoną dla doktorantów, natomiast akurat w tym momencie nie jest to otwarty nabór.
8: Było o nagrodach za dobre wyniki w nauce, teraz o nagrodach za ciekawe pomysły i o tym, w jakich wydarzeniach dzięki nim będziemy mogli wziąć udział na wrocławskich osiedlach.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
7: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, mikrogranty.
8: To już któryś raz, kiedy rozmawiamy o mikrograntach. Na pewno ci, którzy zostali nagrodzeni, już pewnie o tym wiedzą, ale chciałabym, żebyś opowiedziała o zwycięskich projektach mikrograntów tego ostatniego naboru w roku, tym, którzy mogą wziąć w nich udział za darmo. Ale na samym początku poproszę jeszcze o przypomnienie, czym mikrogranty są dla tych, którzy może jeszcze nie kojarzą tego programu.
7: Mikrogranty to program wsparcia oddolnych inicjatyw sąsiedzkich we Wrocławiu. Właśnie była to 42. edycja programu, także już mieliśmy szansę zagościć tutaj we wrocławskim świecie i myślę, że też kojarzymy się tutaj wrocławianom, wrocławianką właśnie z tymi sąsiedzkimi działaniami, bo o to najbardziej w programie chodzi, żeby się poznać, żeby troszeczkę zbliżyć się w tym współczesnym, biegnącym świecie, żeby zatrzymać się, może czegoś nauczyć, wymienić doświadczeniami i wcale nie trzeba szukać tego daleko, poza Wrocławiem czy w centrum, tylko właśnie blisko nas, na naszym osiedlu, przy naszym bloku, żeby tak właśnie troszeczkę bliżej siebie pobyć.
8: Ja już wspomniałam o tym, że są wyniki ostatniego naboru. Jak ten program działa i od razu proszę opowiedz, jak obrodził w projekcie ten czas.
7: Projekt działa na zasadzie trzech ścieżek dedykowanych każda innej grupie, która może składać wniosek. My jako WIK koordynujemy ścieżkę dla osób fizycznych grup nieformalnych. Pozostałe dwie ścieżki dla NGO oraz grup młodzieżowych koordynuje Fundacja Umbrella. Tutaj różnimy się troszeczkę zasadami działania, no i kwotą dofinansowania. Trzeci nabór w roku jak zwykle obrodził w takie bardzo jesienne pomysły, powiedziałabym. Czuć, że Państwo po prostu powoli chcą zaszyć się w takich ciepłych miejscach, wspólnie coś porobić. Bardzo jest to bardzo fajne i budujące, choć nie brakuje też wciąż aktywności na świeżym powietrzu. W naszej ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych znów bardzo, bardzo wysoka liczba zgłoszeń, 124 zgłoszone wnioski. Zwycięskie niestety mogły być tylko 12 z nich. W ścieżce dla NGO było zgłoszonych 32 projekty, a w młodzieżowej 12. W NGO realizowanych jest 6 projektów, a w ścieżce młodzieżowej 11. Także no, na pewno coś Państwo dla siebie znajdą, bo też te projekty są naprawdę rozłożone po całym Wrocławiu. Jesteśmy w bardzo wielu miejscach i właśnie takie jesienne, sąsiedzkie działania możemy Państwu zaoferować.
8: I dla tych, którym udało się zdobyć i wsparcie finansowe, i logistyczne przy realizowaniu tych projektów, teraz gorący czas, no bo muszą szybko dosyć przygotować to, co wymyślili.
7: Tak, to prawda. Grupy młodzieżowe i NGO już pracują, ponieważ oni mieli start realizacji swoich pomysłów zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wyników. Grupy nieformalne, osoby fizyczne 20 października startujemy z pomysłami, a wszystkie ścieżki w okolicach 9 grudnia kończymy te nasze projekty.
8: No i w czym będziemy mogli wziąć udział?
7: Na pewno w całej palecie różnych działań artystycznych, rękodzielniczych. Tutaj naprawdę w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych to jest no jakiś, powiedziałabym, bardzo duży trend. Tak jak mówiłam, Państwo chyba chcą tutaj spotkać się na spokojnie jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać, bo mamy i warsztaty ażuru na psim polu.
8: Ażuru, czyli czego?
7: Tak, to jest ażur, który jest wycinanką, nie na przykład koronką. I to będą wycinanki, które będą też odnosić się do psiego pola, na przykład do jakichś elementów osiedla, więc to może być bardzo ciekawy projekt. Również na psim polu, a oczarowanie jesienią, otulenie zimą, no to myślę, że tutaj wiele już mówiący o atmosferze tego projektu tytuł, będą to spotkania rodzinne, które będą skupiały się na celebrowaniu wszystkich pór roku, też tej jesieni. Na Zakrzowie z kolei sąsiedzkie wyplatanki, też takie z materiałów upcyclingowych, na przykład ze starych koszulek będzie można coś nowego zrobić. No i na Śródmieściu absolutnie 100% artystycznie. Mamy Światłoczułe Archiwum Ołbina, czyli to będą warsztaty cyjanotypii i uczestnicy będą zbierać różne detale, fotografować je, skanować też skanerem ręcznym i zmieniać właśnie w takie cyjanotopowe odbitki. Trend Candies to jest projekt na Nadodrzu, który To jest taka technika mozaiki, też się dopiero dowiedziałyśmy dzięki naszym wnioskodawczyniom. Absolwentki ASP będą zbierać różne elementy ceramiki, kafli, które są wyrzucane. Często na nadodrzu powiedziały, że zauważyły taki trend, że ludzie dużo wyrzucają na przykład przy remontach starych elementów ceramiki, z nich potłuczą kawałki na mozaikę, więc będzie coś nowego z tego wszystkiego. No i też domowe sitodrukowanie, czyli warsztaty sitodruku dla początkujących. Także, tak jak mówiłam, bardzo różne artystyczne działania. W ścieżce dla NGO z kolei widzimy taki trend budujący relacje. I to widać, że też Państwo tego potrzebują, żeby przeciwdziałać na przykład samotności i wzmacniać lokalne wspólnoty. Na przykład taki projekt Speed Friending bez barier, Fundacji Kołowroce, który będzie polegał na spotkaniach osób z niepełnosprawnościami i bez nich, ale też Szlak Sąsiadów Edyty Steina na Dodrzu i Ołbinie, Fundacji European Root, gdzie mieszkańcy poznają związane z Edytą Stein miejsce, ale też stworzą fotografie i własne mikroopowieści, a nawet powstanie takie drzewo sąsiadów. Z kolei młodzież jak zwykle zaskakuje taką, powiedziałabym, dużą otwartością serca, bo mamy wiele projektów, które właśnie przeciwdziałają samotności, ale też starają się zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, na przykład rodzinne warsztaty świątecznej dobroci, Ozdóbmy czyjś świat. Tutaj widzimy, że młodzież, choć jesienny nabór, już myśli o świętach i chce właśnie stworzyć taką magię świąt. Zresztą inny tytuł projektu, Świąteczne Wianki, Tworzymy Razem Magię Świąt, czyli niby artystycznie, ale jednak właśnie w duchu wspólnotowym. Takim też ciekawym trendem, który widzę, jest taka potrzeba fizycznego rozruszania się na te jesienne słoty. Młodzież proponuje jesienną akcję antyhibernacji, która będzie miała warsztaty MMA i takich podstaw sztuk walki. Z kolei w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych pojawi się projekt Ołtaszyn Bezpieczny dla Kobiet i to będą warsztaty samoobrony i bezpieczeństwa.
8: Też widziałam, że młodzi wymyślili słodkie zajęcia związane z czekoladą. To tak zwróciło moją uwagę.
7: Tak, to jest też bardzo sympatyczny projekt. Akurat chyba jedyny taki kulinarny w tym naborze.
8: Z Martą Konieczną z Wrocławskiego Instytutu Kultury rozmawiamy o mikrograntach i o tym, czy rzeczywiście wydarzenia z jesiennej edycji programu będą odbywać się blisko nas, na różnych wrocławskich osiedlach.
7: Myślę, że każdy z nas ma w miarę blisko. W ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, my w ogóle wyłączamy Stare Miasto z działań. Wychodzimy z założenia, że dużo się już dzieje w centrum i wolimy działać w troszeczkę dalszych zakątkach. No i chociażby na Zakrzowie się w tym naborze pojawiamy, czy na Ołtaszynie właśnie, więc takie osiedla, które faktycznie są dalej. No nie da się ukryć, że z obszaru Śródmieścia, na Dodrze, Ołbi, no to są takie osiedla, gdzie Państwo bardzo chętnie zgłaszają projekty, ale nie powiedziałabym, że jest to jakaś przytłaczająca liczba. I to sprawia, że ludzie naprawdę dużo chętniej chcą wybierać te osiedla, bo są naturalniej bliżej centrum. Czy Gajowice też się pojawiają, a Grabiszynek, Lipa Piotrowska, o, to jest też, myślę, dobry przykład, więc tak naprawdę na pewno znajdą Państwo coś, jeśli nawet Państwa osiedle nie ma takiego projektu, no bo to oczywiście jest też możliwe, to osiedle obok coś już może zaoferować i może to nawet jest fajny pomysł, żeby pojechać gdzieś do sąsiadów.
8: No i niedługo te wydarzenia będą się materializować. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jeśli chcemy właśnie dla siebie czegoś poszukać albo sprawdzić, co w ogóle się dzieje ciekawego w mikrograntach?
7: Na pewno polecam, jeśli chcą Państwo obserwować wszystkie trzy ścieżki, to tutaj najlepiej zaglądać na naszego Facebooka, po prostu profil Mikrogranty. Tam zbieramy informacje o wszystkich projektach ze wszystkich ścieżek i zawsze staramy się chociaż te kilka dni, tydzień wcześniej przypomnieć, zapowiedzieć, halo, właśnie startuje taki, a taki projekt. One wszystkie są bezpłatne, to proszę o tym pamiętać, że wszystkie te wydarzenia są co do zasady regulaminowo bezpłatne, nie obowiązuje Państwa, nie wiem, wykazanie jakiejś umiejętności. Tutaj mamy na przykład w naszej ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, orkiestrę na leśnicy, ale to nie znaczy, że muszą Państwo czytać nuty i mieć puzon w domu, akurat na strychu trzeba go odnaleźć. Nie można w tym projekcie właśnie przyjść od zera nauczyć się, o to też w mikrograntach chodzi. Oczywiście są też strony Fundacji Umbrella, strona Wrocławskiego Instytutu Kultury, tam też w odpowiednich zakładkach znajdą Państwo informacje. No i taki najszybciej rozkręcający się projekt, przynajmniej w tej naszej wikowej ścieżce, to jest Koszmar na Lipie Piotrowskiej, ciekawy projekt, już wiem, to będzie projekt wokół Halloween i już 24 października pierwsze z tych wydarzeń. Zresztą projekt halloweenowy też pojawia się w ścieżce młodzieżowej, także widać, że również to święto Państwa interesuje i można jeszcze w październiku będzie wziąć udział w jakimś wydarzeniu.
8: Jak to jest z popularnością mikrograntów?
7: Tutaj w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych obserwujemy od zeszłego roku coraz większą popularność. Tak naprawdę ten rok był najbardziej obfitym w złożone wnioski chyba w całej historii programu, bo mieliśmy ponad 400 złożonych wniosków przez cały rok. Poniżej 100 nie było. Każdy nabór, dwa poprzednie to było ponad 140, w tym naborze 124. To jest naprawdę bardzo dużo Państwa pomysłów. Podejrzewamy, że wynika to z faktu zwiększenia kwoty dofinansowania w naszej ścieżce. Przypominam, w zeszłym roku z 5 do 10 tysięcy złotych brutto. Natomiast myślę, że też program ma już pewną renomę. Państwo już kojarzą te hasło, mikrogranty. Kojarzą, że są to wydarzenia ciekawe, nietuzinkowe, takie właśnie też przyjazne, powiedziałabym, i po prostu otwarte, gdzie każdy coś może dla siebie znaleźć.
8: Przypomnę jeszcze, że w wydarzeniach z jesiennej, czyli ostatniej w tym roku edycji wrocławskich mikrograntów, możecie brać udział do początku grudnia.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam. Każdego roku wrocławianie wytwarzają ponad 300 tysięcy ton odpadów, z czego kilkadziesiąt tysięcy ton to bioodpady, czyli w dużej mierze jedzenie, które przecież mogłoby trafić na stół, a wylądowało w kuble. Statystycznie każdy z nas wyrzuca do kosza ponad 100 kg żywności rocznie. Żeby to zatrzymać, powstał miejski program Wrocław nie marnuje. Powstaje sieć społecznych lodówek i jadłodzielni, punkty wymiany rzeczy i cały czas aktualizowana jest mapa miejsc, których zamiast wyrzucać, naprawiamy, dzielimy się, oddajemy. W dzisiejszej audycji sprawdzimy, jak działa ten program i co zrobić, żeby marnować mniej.
2: Eko Wrocław.
13: Nasza mapa Wrocław nie marnuje. Trzaska Paulina, Urząd Miejski Wrocławia. Właśnie dzięki niej możecie w łatwy i szybki sposób znaleźć punkty, gdzie możecie takie rzeczy oddać, typu cale, dedykowane miejsca, typu dzielniki. Także wszystkie kategorie mamy zaznaczone na mapie, jaką rzecz akurat potrzebujecie oddać. Taką sobie znajdziecie kategorię, typu ubrania, książki, gry, których nie używacie. I zachęcamy do wymiany. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby mniej kupować, a częściej się wymieniać, tak? Jeśli macie dobre jakościowo rzeczy, których nie używacie, są Wam zbędne, to przede wszystkim warto zacząć od takiej wymiany sąsiedzkiej.
0: Dlaczego to jest ważne, ta wymiana?
13: Chodzi tutaj przede wszystkim o taki społeczny wymiar, ale też, no mówię, zmniejszamy ten konsumpcjonizm. Dużo rzeczy naprawdę nadaje się do powtórnego użycia, tak? Nie potrzebujemy kupować i kupować coraz to nowszych rzeczy, no bo te wszystkie rzeczy można sobie po prostu wymienić z kimś, tak? I to jest ważne. Tutaj ten społeczny i ekonomiczny punkt jest ważny.
0: Co można wymieniać?
13: Książki, gry. Mamy też, jeśli macie dzieci na przykład, dzieci wyrastają z pewnych rzeczy, czy ubrań, czy książek, czy misi, tak, czy nie wiem, śniadaniówki. No mamy różne, czy nawet, słuchajcie, mamy dzielniki wrocławskie, które są zaznaczone u nas na mapie Wrocławia.
0: Co to jest dzielnik?
13: Dzielnik to właśnie jest taka kategoria, gdzie możesz oddać wszystko. Właśnie od talerzy, nie wiem, sztućce, czajnik, nie wiem, bidon, wiesz, to, co właśnie nie potrzebujesz, ale jest dalej użyteczny. To jest przede wszystkim, tak? Nie oddajemy, nie staramy się nie oddawać tutaj rzeczy, które są zepsute, no bo to no nie o to chodzi. Chcemy się dzielić tym, co jest użyteczne i dalej może komuś posłużyć.
0: Co masz tutaj w torbie?
13: Tu właśnie dostałam właśnie książki i ubrania, które zaraz lądują na naszym wieszaku i dzisiaj będzie można je sobie wybrać, jeśli ktoś będzie potrzebował. I to też jest dla nas ważne, żeby faktycznie podejść do tego z głową. Weźmy to, co naprawdę nam się przyda, będzie użyteczne i nie wsadzimy tego, że tak powiem, do szafy z powrotem, tylko będziemy w tym chodzić. To jest ważne, żeby brać to, co naprawdę jest potrzebne i co nas interesuje, a nie po to, żeby wziąć, tak?
0: Takiej kiecki jeszcze nie mam, takich butów jeszcze nie mam, tej książki jeszcze nie czytałam.
13: To chodzi o to właśnie, żeby sobie zaplanować. A, jeśli mam buty, no to mogę tą kieckę wziąć, bo jeśli założę, że wezmę tą sukienkę, ale nie mam butów, no to pójdę i kupię buty. Ale nie o to nam chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, co mamy w tej szafie swojej i sobie planować i dopasowywać te rzeczy, nie? Właśnie o to chodzi, żeby nie kupować nadmiernie, bo chyba mamy taką zdolność do kupowania w dużej ilości rzeczy, które są potem niepotrzebne i zalegają nam znowu w szafie, a miejsc w szafie mamy mało, jak te kobiety.
0: A powiedzmy, jak ta cała idea Wrocław nie marnuje wpisuje się w takie unijne polityki, w ogólnopolskie polityki? Dlaczego ta miejska akcja jest tak ważna?
13: Tu chodzi przede wszystkim o zrównoważony rozwój. To jest takie clue tego wszystkiego, żeby podchodzić do tego wszystkiego z głową i zmierzać do ograniczenia pewnych rzeczy, tak? Tak samo też mówimy tutaj o nadprodukcji i jedzenia. Również mamy na mapie Wrocław nie marnuje lodówki społeczne. Jeśli mamy nadwyżki żywnościowe, których wiemy, że już nie wykorzystamy, zanieśmy ją do lodówki. Niech ktoś inny skorzysta, tak? Czy mamy nadmiar, nie wiem, ugotowało nam się nadmiar zupy. Jesteśmy w takiej, w tej erze społeczeństwa, że też jest dużo ludzi potrzebujących, tak? Są osoby starsze, które potrzebują, więc wyjdźmy im też naprzeciw po prostu.
0: Gdzie można dostać taką mapę? Gdzie ją można znaleźć?
13: Mapa jest łatwo dostępna, po prostu wystarczy wpisać w Google mapa Wrocław nie marnuje i znajdzie się od razu pierwsza pozycja. Jest również pozycja załączona na portalu wrocław.pl i tam jest podlinkowana po prostu mapa Wrocław nie marnuje, więc jakby prosty, szybki sposób po prostu wpisać w Google mapa Wrocław nie marnuje i pierwsza pozycja to jest nasza mapa.
2: Eko Wrocław.
0: Wyobraźcie sobie, że naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego sprawdzili, ile jedzenia marnuje się na szkolnych stołówkach. 83 kilogramy. Tyle jedzenia, średnio oczywiście, lądowało każdego dnia w koszu w każdej szkole we Wrocławiu, z czego około 38 kilogramów to były drugie dania, a 27 kilogramów to zupy. Dlatego miasto wdrożyło rekomendacje dla placówek oświatowych, czyli takie systemowe rozwiązania, które miały ograniczyć te straty. Więc rekomenduje się serwowanie jednego pełnowartościowego posiłku, spełniającego oczywiście wszystkie normy żywieniowe. Do tego atrakcyjne dodatki. Zamiast tradycyjnego podziału na zupę i drugie danie, można wprowadzać zamienniki w postaci deserów, sałatek czy smoothie. Kolejna rekomendacja to mniej mięsa i więcej produktów roślinnych i to jest zgodne z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. I oczywiście menu musi być dopasowane do preferencji dzieci. I to wiemy wszyscy. Rodzice, dziadkowie, ciotki. Jak dziecku nie smakuje, no to nie zje. Analizy wykazały, że uczniowie chętnie jedzą na przykład pierogi czy kotlety, ale nieco rzadziej sięgają po kaszę czy zupy kremy. A jak gotować w domu, żeby nie marnować tyle jedzenia? O tym rozmawiam już z Katarzyną Gubałą, edukatorką kulinarną, która od lat uczy wrocławian, jak gotować z wykorzystaniem lokalnych produktów, z większą ilością warzyw, zdrowo i smacznie. Spotkałam ją w parku podczas jednego z miejskich pikników. Posłuchajcie, czym częstowała wrocławian.
2: Eko Wrocław.
0: Co dzisiaj gotujesz?
14: Ja nie gotuję, ja leżę i pachnę, a wszyscy dookoła gotują, tak? A ja to nadzoruję. Nie, żartuję, ale tak naprawdę dzisiaj będziemy przygotowywać niesamowite dania z jadalnymi chwastami, więc będziemy mieli chłodnik na zakwasie buraczanym właśnie od lokalnego rolnika i do tego chłodniczka oprócz kiszonych ogórków będziemy dorzucać wyrzucać między innymi jadalne chwasty, będzie mniszek, będzie krwawnik, będzie podagrycznik. Będziemy robić tortille i tam będzie pesto też z tych jadalnych chwastów, więc takie będzie na zielono, a jednocześnie bardzo smacznie. Do tego będą orzechy włoskie, orzechy laskowe z ogródków działkowych. Ja osobiście narwałam ze swojego własnego ogródka działkowego orzechów laskowych, ale niestety każdy wrocławianin, który przyjdzie do mnie do namiotu, będzie musiał roztłuc sobie najpierw te orzeszki, żeby później z nich wydłubać po prostu środek. I do tego jeszcze będziemy robić carpaccio, jabłko, kalarepka, cukinia z takim sosem. Ten sos będzie na occie jabłkowym, na jabłkach takich fermentowanych samodzielnie. Do tego będziemy troszeczkę chmielu dodawać, troszeczkę koniczyny i myślę, że wszystkim będzie smakowało. To nie marnowanie, ale też jakby takie pokazanie tego, że naprawdę otacza nas przyroda, która rzeczywiście jest jadalna i że w Polsce mamy dużo dobroczynnych roślin, które czasami wydają nam się chwastami, a w zupełnie innych krajach będą uważane za super dobroczynne rośliny, więc szczególnie ten mniszek jest takim dobrym przykładem, ale też jak mamy na przykład płatki róż, które są jadalne, czy różnego rodzaju dzikie owoce, to też pokazuje ludziom, że to, co nas otacza, jest naprawdę jadalne. Jeżeli przejdziemy się gdzieś po parku, czy po łące, czy po lesie i zobaczymy te mirabelki, to naprawdę warto spróbować zrobić z nich jakieś fajne powidła albo jakiś super sok, bo na pewno będą dużo lepiej działały niż taki już kupny sok zapasteryzowany przez gdzieś tam jakąś fabrykę.
0: No to posłuchajmy, jak gotować, żeby nie marnować?
14: Przede wszystkim trzeba popatrzeć, co mamy w spiżarni, żeby kupować przede wszystkim suche rzeczy na wagę i później z nich przygotowywać różne dania. Dobrze, jeżeli mamy w naszej spiżarni ryż, kaszę właśnie sypką, jakąś soczewicę, ciecierzycę i z nich zacząć przygotowywać jakieś dania. To na początek. Wtedy nie będziemy naprawdę dużo rzeczy marnować. Druga rzecz. Jeśli idziemy na zakupy, to dobrze, żebyśmy przyszli z jakąś listą na zakupy i zaplanowali sobie wcześniej, co będziemy gotować na przykład przez cały tydzień. A, i bardzo ważna rzecz. Nie chodźmy na zakupy jedzeniowe głodni, bo wtedy kupimy wszystko, wykupimy każde możliwe rzeczy na półce, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaplanować, co będziemy sobie przygotowywać. Kolejna rzecz, jak już będziemy wkładać te rzeczy do lodówki, które kupiliśmy, no to tak, patrzmy na to, co wkładamy, a co powinno wyjść. I najpierw przesuwamy sobie te daty przydatności, które są w lodówce najszybciej, żebyśmy mogli sobie zjeść i nie zmarnować jedzenia. A jeżeli chcecie zobaczyć, co można sobie zrobić, na przykład oprócz takich produktów, które kupimy w sklepie, to można na przykład sobie zrobić dania z jadalnych chwastów, które dzisiaj tutaj będziemy robić. Na co dzień staram się udowadniać, że jadalne chwasty to nic innego jak dobroczynne zioła i dzisiaj będziemy na przykład koniczyny używać w naszych daniach albo mniszka lekarskiego. Każdy wie, że z mniszka lekarskiego bardzo fajny jest syrop, więc można sobie na kaszel teraz jesień, zima przygotować. Czy na przykład owoce czarnego bzu będą też super nam działały. Więc dzisiaj jadalne chwasty, ale też z tych jadalnych chwastów można przygotowywać różne dania, na przykład pesto z krwawnika i mniszka. Możemy dorzucić chociażby bazylii czy pietruszki i wtedy takie pesto już będzie dużo smaczniejsze. Do tego jakiś makaron możemy sobie zrobić i już będzie piękne danie szybko zrobione.
0: Ty, wrocławianka, jak oceniasz tę akcję Wrocław nie marnuje? Jak do niej podchodzisz?
14: Wydaje mi się, że edukacja jest bardzo ważna i to jest tak, że po to się spotykamy praktycznie przez już wiele lat we Wrocławiu z ludźmi, żebyśmy razem przygotowywali pewne rozwiązania, chociażby to, co zrobić w kuchni, to, co zrobić w spiżarni, to, co zrobić w piwnicy. Często też robię warsztaty z kiszenia i to też takiego kiszenia niebanalnego, żeby pokazać, że jeśli mamy miejską farmę, czy jeżeli mamy warzywa, owoce, mamy jakąś działkę, rodzinny ogród działkowy, to możemy te wszystkie owoce przerobić, niekoniecznie tylko mieć trawnik na działce, ale naprawdę mieć fajne warzywa i owoce, z których możemy różne przygotowywać przetwory.
0: Ale to też ukłon w stronę lokalnych producentów żywności z okolic naszego miasta i targowisk we Wrocławiu, na których te lokalne produkty możemy kupić.
14: Targowiska we Wrocławiu to jest niesamowita rzecz. Uważam, że należy o nie dbać i je hołubić. Ja sama na Biskupinie mam takie targowisko i bardzo często chodzę, odwiedzam i kupuję. Chociażby z prostego powodu. To jest super ciekawe zjawisko, że możemy przyjść, że tam są maliny od lokalnego rolnika i one są tylko w sezonie. Możemy się przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę warzywa i owoce są sezonowe i że na takim targowisku będziemy mogli właśnie czy truskawki, czy borówki kupić od producenta, który ma po prostu jakiś swój ogród, czy jakąś swoją farmę i tam je produkuje. To dużo zmienia w naszej świadomości, bo tak naprawdę należy jeść lokalnie i sezonowo i to naprawdę da nam dużo zdrowia, a niestety to jest tak, że coraz częściej Polacy jedzą poza sezonem. Maliny mamy cały rok, truskawki w dyskoncie mamy cały rok i wydaje nam się, że one są. A tak naprawdę już nikt nie pamięta prawdziwego smaku pomidorów, które tylko jak dojrzeją na słońcu, naprawdę niesamowicie smakują, a niestety w listopadzie i w grudniu już nie będą super smakowały. Więc odwiedzajmy wrocławskie targowiska, bo to jest niesamowita rzecz i dużo sezonowego, lokalnego jedzenia.
0: A na koniec Katarzyna Gubała i jej dobre rady.
14: Przede wszystkim nie mamy jeszcze takiego nawyku tego, żeby po pierwsze sortować śmieci, po drugie, żeby jednak nie wyrzucać tego jedzenia i żeby się nim dzielić. To starsze pokolenie musi się nauczyć, my musimy się wszyscy nauczyć, że rzeczywiście są różne śmietniki, że każdy plastik ma znaczenie i że można go odzyskać i zrobić z niego zupełnie inne rzeczy. Tak samo nie powinniśmy marnować ubrań, bo mamy ich nadmiar i to nie są dobrej jakości często ubrania. Kupujemy je na wyprzedażach za parę groszy, ale dobrze, żebyśmy się nimi podzielili, a nie wyrzucali je po prostu gdzieś do śmietnika, bo naprawdę istnieją osoby, które potrzebują, które naprawdę nie mają na tyle pieniędzy, żeby ubrać się, czy żeby dobrze zjeść. Wydaje mi się, że to dzielenie się jest czymś niesamowicie ważnym. Po to są lodówki społeczne w naszych dzielnicach Wrocławia, po to możemy dać to jedzenie innym. Jak ktoś czegoś potrzebuje, a my mamy tego nadmiar, może się okazać w drugą stronę, że my będziemy czegoś potrzebowali, więc fajnie, żeby wtedy uzyskać coś takiego chociażby z jakiejś jadłodzielni.
0: Żeby znaleźć takie miejsca, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę mapa Wrocław nie marnuje.
15: Reklama. Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na Swojczycach mieści się Wrocławska Farma Miejska. To teren stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plony z farmy trafiają do miejskich żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Dlaczego farma powstała we Wrocławiu i na jakich zasadach funkcjonuje? O tym teraz u nas.
2: Zdrowy Wrocław.
19: Bogusława Bronowicka, główny specjalista farmy miejskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
8: Czyli właściwa osoba, która może o farmie opowiedzieć, no to proszę opowiedzieć tym, którzy w ogóle nie znają farmy, że takie coś istnieje. Co to jest, na jakiej zasadzie działa, co tu mamy?
19: Miejska farma to fantastyczny projekt, który... O, tutaj może właśnie. Ja przepraszam, ale tutaj jest pan rektor i pan rektor wie na temat farmy najwięcej.
20: Rektor, nieprawda, pani koordynator, pani...
19: Ale zna naprawdę świetnie.
20: Andrzej Zachwieja, prorektor do spraw nauki. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Farma miejska, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i z Wrocławskim Centrum Integracji. Od 2024 głównym celem jest produkcja ekologiczna, produkcja warzyw dla wrocławskich przedszkoli i żłobków oraz dla domów, dla DPS-ów. Dzięki WCI, tak i desygnowanym tutaj pracownikom, kierowanym przez WCI tutaj, no ta uprawa w ogóle może dojść do skutku, tak, oni tutaj pracują. Wracają do społeczeństwa, tak? Wracają do społeczeństwa i to jest jeden z tych celów społecznych również, oprócz dostarczenia warzyw do tych przedszkoli, żłobków, domów DPS-ów, tak? To także jest to miejsce, w którym oni się, nie chcę użyć brzydkiego słowa, resocjalizują, tak? Ale mają możliwość pracy i powrotu potem, jak uczy doświadczenie lat ubiegłych. Część z tych osób wraca, podejmuje jakąś tam pracę, czyli wracają, mówiąc kolokwialnie, wracają do społeczeństwa.
8: Mhm. Jakie konkretnie warzywa, owoce są tu, czy zioła też uprawiane?
20: To już pani dyrektor musi powiedzieć, bo ja niestety całego asortymentu nie znam.
1: O ile sobie tak przypomnę, właśnie, na pewno jak pan rektor mówi ziemniak, no to jest taki must have, ponieważ dzieci uwielbiają ziemniaki, ku naszemu zaskoczeniu jedzą tego naprawdę olbrzymie ilości. Fasolka, cukinia, dynia, burak oczywiście, pasternak, którego uczymy się dopiero dzieci konsumować, ponieważ pasternak jest mało jednak znaną rośliną, a jest przez bardzo smaczny.
8: Nie ma dobrej sławy też.
1: Tak, nie ma dobrej sławy, jest bardzo smaczny i jeszcze do tego bardzo zdrowy. Co jeszcze mamy, panie rektorze?
20: Cebula, szczypior,
1: natka pietruszki i uprawiamy współrzędnie z kwiatami, które są po prostu nęcą zapylaczy, które pomagają później w wzroście naszych warzyw. Mamy rośliny takie jak kosmos, jak facelia, jak aksamitka.
8: A co to znaczy tak praktycznie, że uprawa jest ekologiczna?
1: Stosujemy różnego rodzaju ściółki, na przykład...
20: Biodegradowalne ściółki, tak?
1: Tak. Z folii biodegradowalnej. To jest folia akurat ze skrobi. Różne są ściółki, to akurat jest ze skrobi, która po roku się rozkłada. Używamy słomy, a również używamy... Panie rektorze?
20: Odpadów wełny owczej.
1: Naszych owiec.
8: Właśnie, bo tutaj są też owce, zwierzęta.
1: Tak, mamy owce rasy olkuskiej jak są strzyże, to wówczas jest wiele odpadów i wtedy my wykorzystujemy do produkcji. W ogóle jeśli chodzi o wełnę, to jest teraz boom niesamowity ze względu na to, że to jest absolutnie produkt ekologiczny i wykorzystywany jest w produkcji warzyw, w sadownictwie, dlatego że zatrzymuje 30% wody w glebie, a po 3 miesiącach rozkłada się i dostarcza azotu. No jest po prostu niesamowite.
20: Ale także fosforu, tak, siarki.
1: Tak. Także super, bo chcemy po prostu, żeby te nasze warzywa były jak najzdrowsze i jak najbardziej ekologiczne.
20: Cała produkcja ekologiczna, transport z tego co pamiętam także ekologiczny, bo elektrycznymi samochodami do tych placówek, o których wspomniałem.
21: Tomek Węcek, Fundacja Mniej Więcej. W projekcie Farmy Miejskiej odpowiadamy za logistykę plonów do żłobków i przedszkoli oraz za wykorzystanie nadwyżek.
8: Jak wygląda taki dzień na farmie, dzień przewożenia z farmy?
21: Współpraca z farmą nam się wspaniale układa i z Uniwersytetem Przyrodniczym przede wszystkim też te produkty wcześniej są zgodnie z zamówieniem każdego żłobka i przedszkola wyliczone i przygotowane, więc tak naprawdę my tylko przyjeżdżamy, pakujemy samochód i zawozimy, no ale to jest niezwykle ważne, żeby zrobić to terminowo i w odpowiednich godzinach, które żłobki przedszkola mają przeznaczone na przyjęcie towaru.
8: I państwo tak wożą w sezonie od wiosny do jesieni?
21: Tak, wozimy dostawy do żłobków i przedszkoli, zaczynamy w czerwcu, kiedy na farmie pojawiają się pierwsze plony, najczęściej to cukinia i młode ziemniaki. Kończymy pod koniec grudnia, kiedy korzeniowe warzywa się kończą, wtedy kończymy też dostawę. Projekt farmy to duży projekt i trudno tutaj przy takiej rolnej produkcji dobrać odpowiednią ilość do zapotrzebowania, ale to, co zostaje, jako fundacja mniej więcej przejmujemy i przerabiamy to na posiłki dla potrzebujących.
8: Co to znaczy, że to jest ekologiczny transport?
21: W naszej flocie dysponujemy autami, które zakupiliśmy z dotacji. Są to auta elektryczne i u nas ładowane na stacji zasilanej światłem słonecznym, więc obniżamy tutaj ślad węglowy do absolutnego minimum.
8: Skoro żłobki sobie zamawiają jedzenie, to czy są jakieś warzywa, owoce, które szczególnie w dużej ilości Państwo przewożą? Słyszałam o ziemniakach, że są popularne.
21: Ziemniaki, jak wiemy, wszyscy my jako Polacy uwielbiamy, szczególnie dzieci, w każdej formie. Także ten produkt cieszy się, myślę, że największym powodzeniem. A drugi wydaje mi się, że będzie burak, który z farmy jest wyjątkowo słodki i wyjątkowo pyszny. Te warzywa są wstępnie umyte i zapakowane w odpowiednie worki do tego przewozu, także one trafiają po wstępnej obróbce, aczkolwiek panie na pewno w żłobkach i przedszkolach mają jakąś dodatkową pracę z tym związaną, ale rozumieją też, że ta jakość tych warzyw to jest cena, którą można za to zapłacić.
2: Eko Wrocław.
8: Jak ktoś ma ogródek działkowy we Wrocławiu, to wie, że no różnie bywa z tym, czy dana roślina obrodzi, czy nie. A jak jest u Państwa? Jak się to Państwu udaje? No bo tych warzyw, owoców jest coraz więcej.
20: Najważniejszy czynnik to pogoda, tak? Zależy się od tego, jakie mamy opady, jakie dni słoneczne, w jakiej fazie wegetacji poszczególnych roślin, kiedy można wejść i cokolwiek zrobić wokół tych roślin. To po pierwsze. Po drugie, no, tak jak pani dyrektor wspomniała, my uprawiamy ekologicznie, tak, w tej procedurze zrównoważonej. Czyli nie używamy żadnych chemicznych środków, ani ochrony roślin, ani nawozów. Tak. Mamy zdiagnozowaną zasobność gleby w zakresie jej jakości, to znaczy składu gleby, składu chemicznego gleby, tak, więc wiemy, co tej glebie potrzeba i wiemy, z jakich źródeł, tych ekologicznych źródeł możemy ewentualnie skorzystać, żeby ją w taki sposób zasilić. Mhm. I myślę, że to w każdym ogródku, mniejszym czy większym, przy uprawie jakichkolwiek roślin, od roślin warzywnych poprzez rośliny kwiatowe, można stosować tego rodzaju, czy tą formę uprawy, tak. Te nawozy są dostępne także w handlu, tak, bo mamy i biodegradowalną folię, tą ściółkę, mówiąc po prostu. Mamy także wełnę owczą w różnego rodzaju nawozach, komponentach nawozowych.
8: Tak? Granulaty.
20: Granulaty różnego typu. Więc myślę, że to jest sposób na to, żeby produkować bezpieczną żywność, tak, żeby jakościowo i po pierwsze, a po drugie, żeby ona była bezpieczna dla konsumentów, zwłaszcza dla dzieci.
8: Dzieci odwiedzają też wrocławską farmę miejską, to dla nich działa tam specjalna strefa edukacyjna.
4: Czy to może być kukurydza?
6: Nie.
4: A czy to może być ogórek kiszony?
6: Nie.
4: W polewie z mrówek?
6: Nie.
4: Nie? To ja sprawdzę.
6: To jest pokrzywa.
4: To jest słonecznik.
22: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG. Jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności. Na farmie uczymy dzieciaki właśnie, skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieci z nami szukują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
8: A jak dzieciaki reagują w ogóle na to, co tutaj widzą?
22: Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować. Bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały. Ja mam teraz tego listka. Czy ktoś chciałby spróbować?
23: Proszę.
22: Wcinaj.
23: Jestem.
22: Dobra, jaki smak poczuliście?
23: Mały.
6: Ja słodki.
22: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twarożku i nic nam się nie zmarnuje.
8: Wrocławska Farma Miejska, bo to o niej teraz opowiadamy, jest też ważna w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
6: Farma Miejska Wrocław miała na celu pokazania, że uprawa warzyw w mieście jest możliwa, zdrowych warzyw, blisko mieszkańca, czyli skracania tych łańcuchów dostaw.
7: Natalina Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6: Czyli mamy ten komponent środowiskowy i komponent bezpieczeństwa, bo w kontekście sytuacji globalnej, zagrożeń, z którymi się mierzymy, wojny za wschodnią granicą, widzimy, że musimy budować tą swoją samowystarczalność żywnościową, bo pewnego dnia żywności w sklepach może nagle zabraknąć, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, żeby w jakiś sposób potrafić ją samemu wytworzyć blisko odbiorcy. Jest to ważne. Oczywiście farma nie obsłuży całego miasta, ale chodzi o pewien know-how. Zbadaliśmy potencjał samowystarczalności żywnościowej. Tu przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym sprawdziliśmy, na ile jesteśmy samowystarczalni żywnościowo w aglomeracji wrocławskiej, bo to ciężko sam Wrocław analizować. I okazało się, że w przypadku ograniczenia ilości spożywanego mięsa bylibyśmy samowystarczalni w 111%, a przy przejściu na dietę peskatariańską w 116%. Ale to jest takie, powiedzmy, laboratoryjne założenie, że wszystko w aglomeracji jakby idzie do Wrocławia, co oczywiście nie jest realne, ale...
8: Ale jak długo? Co to znaczy te procenty? Co one znaczą?
6: No one znaczą, że jeżeli wykorzystalibyśmy cały potencjał rolny, który mamy w aglomeracji i na wszystkich polach uprawnych uprawialibyśmy żywność, to ta żywność byłaby w stanie nasze potrzeby takiego talerza zaopiekować w 111 czy 116%, czyli nawet z lekką nadwyżką, tak? Zakładając, że trochę ograniczamy spożycie mięsa albo rezygnujemy z niego na rzecz spożycia nabiału i ryb, tak? Natomiast badamy również potencjał magazynowania, przetwórstwa żywności, dystrybucji. To są bardzo złożone historie, bo tak naprawdę nikt w pełni nie analizuje tych danych i nie gromadzi ich. Nie wszystkie z nich będą ogólnodostępne, bo z uwagi na ten komponent bezpieczeństwa żywnościowego, część z nich będzie stanowił element naszych scenariuszy zarządzania kryzysowego, ale również chcemy być zabezpieczeni na wypadek aktów terroryzmu żywnościowego, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, no trzeba realnie brać pod uwagę, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane albo że intencjonalnie czy źródła wody, czy dane uprawy zostaną po prostu skażone tak, aby mieszkańcy nie mogli ich spożywać. Pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo miejskie. Farma Miejska Wrocław jest pewnego rodzaju city labem. Chcemy ten model dopracować, dopieścić tak, aby był on powtarzalny. Nie planujemy jako urząd uruchamiać kolejnych farm miejskich, ale tak naprawdę model funkcjonowania może być zaimplementowany przez inny podmiot. Tak pokazujemy, że jest to możliwe i w tych krótkich łańcuchach dostaw możemy to robić.
8: Dodam jeszcze, że Wrocławska Farma Miejska działa na Swojczycach od marca 2024 roku.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
23: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu wdrożyło program Onkoedukator. Kim są i co robią jego uczestnicy? To przeszkoleni liderzy lokalnych społeczności z Wrocławia i okolic, nauczyciele, strażacy i sołtysi, którzy promują profilaktykę nowotworową. Ich głównym zadaniem jest zachęcanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych badań przesiewowych, mammografii, cytologii czy kolonoskopii. Dlaczego są potrzebni? No bo statystyki pokazują, że strach i brak wiedzy blokują wrocławian przed diagnostyką, nie korzystają z tych badań, nie są na bieżąco, w efekcie zgłaszają się do lekarzy zbyt późno. Onkoedukatorzy nie muszą być lekarzami, ale wiedzą bardzo dużo i o chorobach, i o tym, gdzie szukać pomocy, leczenia i wsparcia. Bo aż 70% osób decyduje się na badania profilaktyczne pod wpływem sugestii jakiejś znajomej osoby. A to jest szansa na wykrycie raka w takim stadium, które daje większe szanse na wyleczenie.
2: Zdrowy Wrocław.
0: Dlaczego jest ważne i na czym polega? Chcemy wykształcić osoby, przeszkolić, które będą we własnych środowiskach, w takim środowisku mniejszych miejscowości, na wsi, potrafiły powiedzieć, gdzie się udać na badania profilaktyczne, jak znaleźć te badania profilaktyczne w sieci, kiedy powinien się ktoś na te badania profilaktyczne zapisać. Bożena Cybulska-Stopa, kierownik Kliniki Onkologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, kierownik Katedry Onkologii i Hematologii Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej. Ta wiedza wydaje się powszechna i łatwo dostępna. To wszystko jest w internecie. To wszystko jest na stronach NFZ-u, na stronach Ministerstwa Zdrowia. Te informacje, okazuje się, że większość osób o tym nawet nie wie. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że nawet jeżeli ktoś wie, to tak naprawdę brakuje mu tej motywacji, żeby to badanie wykonać. Onkoedukator wie, jaka jest zachorowalność na choroby nowotworowe, z czym to się wiąże, dlaczego powinno się na badanie profilaktyczne zgłosić. I taka osoba może zmotywować dodatnio kogoś innego do tego, żeby na to badanie profilaktyczne po prostu poszedł. Wykonywaliśmy szereg ankiet, ponad 2000 osób przebadaliśmy pod kątem tego, czy wiedzą coś na temat badań profilaktycznych, jak wykonują te badania profilaktyczne. Okazuje się, że większość osób wie, ale nie wykonuje badań. Stąd też ta nasza akcja, żeby przeszkolić i przekazać tą wiedzę dalej.
12: Bo ta wiedza, ona, tak jak już pani profesor powiedziała, jest, ale ona jest rozproszona. Trochę tu, trochę tu, trochę dowiedzą się może właśnie od lekarza rodzinnego, a może przeczytają jakąś ulotkę.
0: To prawda, to nie jest intuicyjne i dlatego wychodzimy z taką edukacją, żeby tą wiedzę szerzyć. Dzisiaj na sali zapytałam osób, ile osób wie o tym, że mamy program profilaktyczny, który można wykonać w POZ-cie, to jest powyżej 20.

0: my go przeszkoliliśmy, on dużo wie o chorobach nowotworowych, no to żeby w jakiś sposób zmotywował te osoby do pójścia na te badania. Bo to jest nasz sukces, że ktoś pójdzie i że nie znajdzie się u lekarza, jak będzie chory i będzie proces zaawansowany nowotworowy, ale na tym wcześniejszym etapie, albo w ogóle zapobiegnie rozwojowi procesu nowotworowego, bo mamy szczepienia, bo mamy kolonoskopię, usuwamy polipy i tak dalej, więc my nawet jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi choroby nowotworowej.
1: Wrocław no, jest tu liderem absolutnie, jeżeli chodzi o kraj. Gdzie tych onkoedukatorów my możemy spotkać? My, wrocławianie.
0: Szukamy ich poprzez naszą stronę internetową Onkoedukator. Tam są nazwiska i kontakty do osób, które są onkoedukatorami w swoich społecznościach, ale też sam onkoedukator, on poprzez to, że mówi o tym, że jest onkoedukatorem, że w jakiś sposób się reklamuje, może to nie jest najlepsze słowo, ale też pokazuje swojej społeczności, że u niego można tą wiedzę zdobyć, posiąść.
1: Z pani klinicznego punktu widzenia, jak ważna jest ta rola?
0: Ona jest niezmiernie ważna, dlatego że nam ciągle tej wiedzy brakuje, ale z drugiej strony też taka wiedza i takie zgłaszanie się i takie proaktywne działanie onkoedukatorów, ale też pacjentów powoduje, że wymusza się pewne działania. Czy to są działania w ochronie zdrowia, czy też działania na poziomie ministerialnym, legislacyjnym i tak dalej, no to powoduje, że ta machina po prostu się rusza i będziemy mogli mieć coraz więcej osób, które na badania chodzą, mają zdiagnozowane albo w ogóle zapobiegną rozwojowi procesu nowotworowego.
1: Bo to jest oczywiście truizm. Powtarzamy to od lat, że wcześniej wykryta choroba daje większe szanse na wyleczenie.
0: Tak. Onkoedukator ma właśnie pokazać, że to jest ważne, żeby się przebadać, żeby wykryć, jeżeli cokolwiek się dzieje na wczesnym etapie, ale przede wszystkim, żeby zadbać o własne zdrowie. Bo on ma też powiedzieć o tym, jak się odżywiać, jak dbać o to, żeby to zdrowie było w takim dobrostanie.
2: Zdrowy Wrocław.
1: Onkoedukatorów można spotkać w bibliotece, w szkole, wśród strażaków, a w mniejszych miejscowościach w okolicach Wrocławia to mogą być m.in. członkinie kół gospodyń wiejskich. Na razie przeszkolonych jest około 200 osób. Wśród nich Dalia Klus.
3: Ja tej funkcji, czy tej roli nie traktuję jakoś osobno. Ja jestem koordynatorką onkologiczną i uważam, że ta onkoedukatorka jest takim doskonałym uzupełnieniem mojego zawodu, takim przedłużeniem, ponieważ na co dzień spotykam się z pacjentami chorymi, ale z tymi pacjentami przychodzą rodziny, przychodzą ich bliscy. Za każdym razem korzystam z okazji, żeby ich zapytać, czy korzystali z badań profilaktycznych, z konkretnych programów. Jeżeli nie, to zachęcam ich bardzo, daję kontakty, telefon, kieruję ich w odpowiednie miejsce. Dlatego, że w mojej pracy często mam taką refleksję, patrzę na tych pacjentów i zastanawiam się, jak potoczyłoby się ich życie czy ich leczenie, gdyby w porę skorzystali z badań profilaktycznych. I no, jest mi często bardzo przykro z tego powodu, że tego nie zrobili, bo no, choroba wykryta, a badania profilaktyczne mają na celu wykrycie choroby w najwcześniejszym stadium. Że choroba wykryta we wczesnym stadium jest po prostu wyleczalna, to leczenie jest mniej dotkliwe, mniej uciążliwe, więc dla mnie to jest taka rzeczywistość, takie bardzo realne problemy. I chciałabym, żeby z tej mojej funkcji koordynatorki onkologicznej, która rozwiązuje problemy, żeby ta onkoedukatorka sprawiła, że będziemy zapobiegać tym problemom po prostu.
1: Przeszła pani takie szkolenie. Oficjalnie została pani tą onkoedukatorką. Co pani teraz robi tak w praktyce?
3: Programy profilaktyczne są kierowane do osób zdrowych, do osób, które nie mają żadnych objawów, więc my nie mówimy jeszcze na tym etapie o pacjentach. Ja jestem aktywna, dość aktywna w mediach społecznościowych i no, myślę, że część grupy docelowej tych badań też jest na tych mediach społecznościowych. Mam świadomość, że do części przez ten kanał nie dotrę, ale te moje media społecznościowe w dużej mierze skupiają się na tym, żeby informować o tym, gdzie, kiedy, jakie badania, jakie akcje się odbywają, tak? Żeby ludzi zachęcać, żeby ludzi jakoś intrygować czy inspirować.
1: Bo my tutaj we Wrocławiu, ja nie wiem, czy mamy łatwiej, bo czasem po prostu się gubimy też w tych informacjach, tak? Te informacje bardzo często są rozproszone, nie wiemy, gdzie ich szukać. Rozumiem, że onkoedukator trochę prowadzi za rękę przez te meandry.
3: Tak, mamy wiedzę o aktualnych wszystkich programach. Możemy sobie łatwo sprawdzić, bo mamy takie narzędzia,

0: zajęcia po szkoleniu, w których ośrodkach te badania są wykonywane. Więc możemy w bardzo konkretny sposób ludziom znajomym, czy ludziom, którzy do nas podejdą, przekazać te dane. No więc myślę, że to jest ten bardzo praktyczny wymiar tego szkolenia. No a druga rzecz, że też po tym szkoleniu poznałyśmy się z dziewczynami, tam był jeden pan chyba, generalnie same kobiety. Poznałyśmy się z dziewczynami, też nawiązałyśmy jakieś znajomości na mediach społecznościowych i myślę, że to jest też super okazja do tego, żeby się wzajemnie inspirować. Nie, żeby patrzeć, jakie działania podejmuje druga, można się właśnie inspirować, można podpatrzeć, można się uzupełniać, powymieniać doświadczeniami.
1: A jak to wygląda? Jak ważna jest profilaktyka?
0: Profilaktyka jest tak ważna, jest o tyle ważna, o ile zrobimy te badania. W tej chwili jest naprawdę nieznaczny odsetek osób, które wykonują badania. To jest ogromny zasób, który mamy, bo te badania są dla pacjentów bezpłatne. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle narzekania na polską ochronę zdrowia, na brak dostępności do badań, na kolejki, z jednej strony. Z drugiej strony nie wykorzystujemy tego, co mamy w zasadzie na tacy, bo mamy nie tylko badania, mamy też na przykład w przypadku kolonoskopii dla pacjentów są darmowe leki, które pozwalają przygotować się do tego badania. Czy pacjent nie musi sam wykupić tego leku, nie? Na własny koszt, więc my z tego po prostu nie korzystamy, a naprawdę bardzo szkoda, nie? Właśnie zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy tyle zastrzeżeń do tego systemu. A druga rzecz, że mam wrażenie, taką refleksję, że ponieważ to jest bezpłatne dla pacjenta, to jest też niedoceniane, mam wrażenie, bo pacjenci bardzo często, widzę to po różnych znajomych, bliższych i dalszych, potrafią wydać ogromne pieniądze na rzeczy niesprawdzone, na niesprawdzone badania, które są reklamowane w sieci, wysyłanie krwi na jakieś badania, drogie badania genetyczne, które w zasadzie nic nie wnoszą, a nie badają się na najczęstsze nowotwory, które statystycznie mogą ich najszybciej dotknąć. I ja o tym staram się z ludźmi rozmawiać, żeby nie sięgać po te drogie i niewiele wnoszące metody, a skupić się naprawdę na tych, które są które jakby mogą wykluczyć choroby, które są największym zagrożeniem, nie? Dla nas statystycznie.
1: Powiedziała Pani taką jedną poruszającą rzecz, że jako koordynatorka onkologiczna widzi Pani pacjentów w bardzo różnym stanie. Kiedy właśnie ta myśl o tym, że kurczę, gdyby ona poszła wcześniej na mammografię, kurczę, gdyby on wcześniej poszedł na kolonoskopię, to może nie byłby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest.
0: Praktycznie za każdym razem. Praktycznie za każdym razem, jak rozmawiam z pacjentem, który zgłasza się z jakimś zaawansowanym rakiem, na przykład jelita grubego. Pacjent ma 70 lat i słyszę, że nigdy nie był na kolonoskopii. I to jest mi po prostu smutno, no, zwyczajnie, bo wiem, że gdyby ją zrobił 10-20 lat temu, bo akurat to jest rak, który rozwija się powoli. To nie jest choroba, która się dzieje z dnia na dzień, więc on przez lata często stosując jakieś środki, które maskują objawy, no po prostu nic z tym nie robi i jest mi po prostu przykro, bo są takie nowotwory, które w tej chwili naprawdę bardzo dobrze się leczy, powiedzmy w większości, wiadomo, że są indywidualne sytuacje, które sprawiają, że często nowotwór jest chorobą, nowotwór złośliwy, chorobą przewlekłą, to sami sobie odbierają jakby szansę na długie, dobre życie.
1: O programie Onkoedukator mówi też Rafał Matkowski, chirurg, onkolog, szef Breast Unit, czyli oddziału chirurgii piersi w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Hematologii i Pulmonologii we Wrocławiu.
2: To warto wiedzieć.
3: Oprócz istnienia systemu, który zapewnia wykonanie badań, no to konieczne jest jeszcze, żeby do tego systemu ktoś trafił. Żeby do tego systemu ktoś trafił, musi wiedzieć, w jakim momencie, w jakim wieku i przede wszystkim dokładnie dokąd. I to, co jest dobre dla młodej grupy wiekowej, czyli internet, ulotki, media, nie zawsze sprawdza się u osób troszeczkę starszych. I te osoby, czy o innym poziomie wykształcenia, do tych osób trafią onkoedukatorzy. No to jest jeden aspekt działania. Drugi aspekt, który zidentyfikowaliśmy, no to jest jednak to, że większą odpowiedzialność za udział w badaniach przesiewowych powinien wziąć jednak system opieki zdrowotnej, zwłaszcza lekarze rodzinni, którzy są najskuteczniejszym motywatorem, a tylko niestety 25% naszych respondentów odpowiadało, że zostało przez lekarza rodzinnego motywowane do wykonania tych badań. Niewątpliwie ten program przysporzy uczestników badań przesiewowych. My powinniśmy tych uczestników mieć 2 lub 3 razy więcej w poszczególnych badaniach. Zdrowie jest największą wartością, jaką mamy. Nie majątek, samochody, domy i podróże, tylko zdrowie, bo to jest często nieodzyskiwalne i wiele osób dobrze to wie.
2: Zdrowy Wrocław.
1: Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o badaniach, kiedy je zrobić i gdzie je zrobić, warto odwiedzić stronę onkoedukator.pl.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem Wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjności, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Berbera Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom. Co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich, może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie? Czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem, więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum wód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym, dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są to dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać, powiedzmy, solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing? Max is still

0: Musimy zauważyć to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka, czyli wyprawka wrocławska i też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą. Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety, tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby? I gdzie jesteśmy? W jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były tak, w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury właśnie, żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie co nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwo strawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
8: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
9: 200 są twoje!
8: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Niezaspokojone potrzeby akceptacji, redukcji lęku, stresu i napięć, poczucia sprawczości, złej jakości relacje z rówieśnikami, ale też te z najbliższymi, w rodzinie. To najczęstsze przyczyny samotności dzieci. Dzieci, choć są w domu, wśród rodziców i rodzeństwa, potem w szkole, wśród rówieśników, czują się coraz bardziej samotne.
2: Jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał w czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, to wezmę korepetytora, bo czasami no, są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy. Ale no, tutaj to taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem.
1: W programie Miasto Młodości naszym gościem jest dr Kosma Kołodziej, autor wielu publikacji naukowych na temat młodzieży, stanu psychicznego młodzieży, w tym tej z 2022 roku dotyczącej prewencji suicydalnej młodzieży i badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach. To tam młodzież wskazała, że bardzo często czuje się po prostu niepotrzebna. Coraz częściej słyszymy o różnych fobiach społecznych wśród bardzo młodych osób. Też bardzo często słyszę u nastolatek, że ona boi się ludzi, nie lubi ludzi, że ona chce być sama, bo ona nie umie nawiązywać kontaktów. Ona wtedy lubi być sama, ale też jest samotna.
2: Tak, bardzo dużo młodych osób dzisiaj czuje się samotnych. Nawet nasz raport z Fundacją Diversity w Gdańsku pokazał, że pierwszą przyczyną myśli i prób samobójczych wśród młodzieży jest właśnie poczucie niepotrzebne, że czują się niepotrzebne. A druga rzecz to była samotność, a trzecia to był brak celu w życiu tego młodego człowieka, a później pieniądze. No ale te trzy tak naprawdę czynniki składowe, no to takie, które gdzieś można zmienić. Później raport Martyny Wojciechowskiej, który też pokazał bardzo dużą samotność młodych osób i tego, że dzisiaj wiele młodych osób nie ma nawet jednego przyjaciela w swoim życiu. Więc ja myślę, jak popatrzymy na to z perspektywy dorosłego, to trudno jest iść przez życie w pojedynkę. Trudno jest, wracając wstecz myślami, przeżywać jakieś niepowodzenia miłosne, rozterki jakieś swoje emocjonalne, problemy z rodzicami, kłótnie z rodzicami, niepowodzenia w szkole, kolejna jedynka, jakieś tam zagrożenia czy inne rzeczy. I w drugą stronę, jak nie mamy też tej osoby do radości, do cieszenia się, do tego, że gdzieś byłem, coś zobaczyłem, coś osiągnąłem, trudno jest dzisiaj iść w pojedynkę.
1: Tyle, że ta samotność, może trudno ją nawet zauważyć, bo to jest jednak dziecko, które chodzi do szkoły, czyli ma w klasie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, siatkówka, jakiś taniec, tam też spotyka się z jakąś grupą rówieśników, a potem wraca do domu, gdzie czeka mama, tata, może rodzeństwo. A jednak okazuje się, że taki nastolatek jest samotny.
2: Tak, i bardzo często jest tak, że trafia do pokoju pedagoga szkolnego, rozmawia z pedagogiem pół godziny i mówi: Boże, dziękuję, że w końcu ktoś poświęcił mi 30 minut i mnie słuchał. Bo bycie obok to też słuchanie. I nie podważanie wszystkiego, co mówi młoda osoba. Czyli a ty nie wiesz, nie znasz się na życiu, a nie, ta miłość będzie następna. Bo jak mogłeś się nie nauczyć, jak możesz mieć gorszy dzień, jakby ciągłe te pretensje i wymagania, no nie pomagają tym młodym osobom. Poza tym często jest tak, że no okej, ta młoda osoba korzysta z różnych rzeczy, ale ten kontakt z rodzicem jest na zasadzie tylko odwożenia i podwożenia. Albo jak przychodzi ta młoda osoba do domu i pyta, nie pada,
1: jak było w szkole.
2: Jak było w szkole. Mhm. Dobrze, koniec rozmowy. to co z tego wynika? Jak głęboka jest ta relacja? Ja wiem, że my wszyscy dzisiaj za czymś pędzimy i ten tryb życia jest bardzo szybki, ale jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? I jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Bo dzisiaj wszystkie dzieci są bardzo mocno filtrowane, tak? Rodzice wiedzą, gdzie są, jak są, mają lokalizatory połączone. Za chwilę jest informacja, dlaczego nie wracałeś tą samą drogą. Jeżeli pojawia się jedynka, to za chwilę rodzic pisze, skąd ta jedynka. Kiedyś, jak ktoś dostał złą ocenę, ja pamiętam w szkole, no to po prostu umawiał się sam z nauczycielem, poprawiał i bardzo często albo rodzic nawet nigdy nie wiedział o tym, że była ta jedynka, albo mówił, wiecie co, mam dobrą i złą wiadomość. Złą, że dostałem jedynkę, a dobrą, że już ją poprawiłem na piątkę. Ale to też uczy takiej samorealizacji, tak? I rozwiązywania tych moich problemów, bo jak się nauczymy rozwiązywać te małe problemy jako młoda osoba, no to też inaczej będziemy potem podchodzić do tych różnych życiowych, trudnych już problemów w dorosłości.
1: No, a dzisiaj taka młoda osoba nie ma czasu nawet pomyśleć o tym, żeby z tą jedynką sobie poradzić, bo dostaje jedynkę i rodzic 30 sekund później już może zareagować, tak? Dostaje powiadomienie na telefon, jest nowa ocena, niedostateczny, no to od razu pisze tam do tego mojego dziecka, jak to, dlaczego, natychmiast to popraw, masz karę, szlaban, tak. Zabieram ci telefon, wyłączamy w domu internet.
2: I nie ma żadnego zaufania, tak? Bo ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał w czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem. No bo jak ta młoda osoba ma kształcić swoją osobowość, wiedzieć, z czym ona ma trudności, jak ona ma sobie z nimi radzić, jak nie ma do tego możliwości.
1: Rozmawiamy o samotności nastolatków, o samotności dzieci. No takie dziecko, które ma takich rodziców wspierających, którzy ufają i pozwalają na samodzielne rozwiązywanie pewnie problemów, takie dziecko raczej samotne no nie będzie się czuło. Gorzej z tymi, które no nie mają nawet przyjaciół takich online, bo niektórzy, no chociaż dobra, w klasie się z nikim nie dogaduje, w bloku też nie ma fajnych koleżanek, ale mam kogoś, kto mieszka 300 kilometrów dalej, z nim się dogaduje, z nią się dogaduje.
2: Tak, i często to jest rozwiązanie. Często to jest rozwiązanie, szczególnie jak ktoś gra w jakieś gry internetowe, na jakichś forach się gdzieś w tym świecie cyfrowym lepiej porusza, to też. Tak, znam takie przypadki osób, które właśnie takie relacje szczere buduje, bo też często te osoby nawet nie wiedzą, jak wyglądają. I to też daje taką przestrzeń do nieoceniania. Jedyne, co mamy, to głos. Jedyne, co mamy, to możemy wnioskować, kto jak buduje jakiś format wypowiedzi, czy może używa jakichś przekleństw, czy nie. I to na tej podstawie. Ale tak naprawdę tu chodzi o... No właśnie to jest niesamowite, że jak usuniemy ten cały wygląd i tak dalej, to jak to wygląda, to tak naprawdę skupiamy się na treści. Bo to, co do nas trafia, to jest ta informacja i wtedy możemy więcej wynieść czasami z takiej relacji.
1: Tylko, że tutaj się też pojawia to niebezpieczeństwo.
2: To
1: no bo
2: oczywiście.
1: Jednak możemy w sieci trafić na kogoś, kto tylko podaje się za 15-letnią Gosię.
2: Tak, to jest...
1: A jest
2: tak.
1: Dorosłym mężczyzną.
2: Tak, to jest też duży problem i oczywiście tutaj też duży wpływ rodziców w tym kontekście no, weryfikacji, z kim to dziecko jednak ma kontakt. Tylko też znowu, no, jest to takie trudne między tą granicą tej nadopiekuńczości, zaufaniem do dziecka, ale ja myślę, no to jest to, że trzeba z tym dzieckiem usiąść i rozmawiać, po prostu. Rozmawiać, Ja znam takie sytuacje, gdzie no, takie relacje internetowe no, jakby były w realu, tak? I nawet mama koleżanki przyjechała, więc te rodziny się poznały i tak dalej, bo było wiadomo, że dla nich ta relacja jest bardzo istotna i nikt tego nie negował. Oni zrobili tak, że oni się wszyscy spotkali, poznali i mają kontakt dalej też, grając i tak dalej, ale mieli okazję się poznać.
1: Bo takie dziecko samotne, nieszczęśliwe, będzie też niestety podatne, prawda? Te osoby, które chcą zrobić dzieciakom krzywdę.
2: Tak, bo chcą być zauważone. Chcą być zauważone, chcą być docenione. No i te osoby, które krzywdzą w internecie, właśnie takie potrzeby wykorzystują. Bo jeżeli ta osoba jest niewidzialna dla otoczenia, w cudzysłowie oczywiście, i nagle ktoś się tą osobą opiekuje, pyta, jak się czuje, codziennie pisze, tak trochę jak w Małym Księciu tego lisa oswaja, tak? Bo o tym była mowa w tej książce, że jak kogoś oswajamy, to bierzemy za kogoś odpowiedzialność. I tutaj właśnie często to w cudzysłowie oswojenie, to zbliżenie się do tej drugiej osoby może być właśnie wykorzystane w zły sposób.
1: Ale nie kończmy tym złym.
2: Dobrze.
1: Skończmy takim idealnym dniem, który sprawiłby, że żadne dziecko nie czułoby się już samotne. Taki szczęśliwy dzień każdego młodego człowieka. Jak on powinien wyglądać?
2: Ja myślę, że śniadanie z rodzicami, okay, rozmowa, wspólny czas, pójście do szkoły. Myślę, że taka godzina wychowawcza, gdzie nie wychowawca nie mówi, róbcie sobie co chcecie, tylko mówi, dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy o samotności. O tym, jak patrzeć na to, jak zwracać uwagę, jak reagować, kiedy ktoś może się czuć samotny. To są przerwy wspólne, gdzie nikt nie siedzi sam. A jak ktoś nie ma co jeść, to drugi mu podzieli się kanapką. Myślę, że to jest też taki moment, że po szkole też grupy się ze sobą spotykają, widzą, piszą do siebie i znowu nie ma usuwania kogoś poza nawias grupy. Wraca do domu i znowu jest rozmowa z rodzicami.
1: I wspólny obiad.
2: I może wieczorem jakieś wspólne spędzenie czasu, obejrzenie filmu, czy pogranie w gry planszowe, wycieczka rowerowa, praca jakaś manualna w ogrodzie, przesadzanie kwiatów. Tam, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba osiągnąć wspólny cel, albo właśnie jakieś gry planszówki, gdzie można stanąć naprzeciwko dorosłego i go pokonać.
1: Aha,
2: i pokazać,
1: mamy.
2: Tak, ograć mamę, ograć tatę i pokazać, zobaczcie, ja w tych rzeczach jestem lepszy od was. I to też fajnie buduje relacje.
1: Kurczę, właśnie wyobraziłam sobie taki dzień. Ciężko byłoby tak codziennie przez te 7 dni w tygodniu, ale chociaż jeden taki dzień i nie tylko dzieci nie będą się czuły samotne. Dzieci będą szczęśliwe, ale my dorośli też.
2: I jeszcze do tego zaangażować dziadków, bo w tej grupie wiekowej
1: ograć dziadka. Nie,
2: też,
1: to jest niemożliwe. Też. Żaden wnuk tego nie zrobi.
2: A właśnie ostatnio w jednym radiu słyszałem, że pan dzwonił i był dumny, że wnuk go w jedną planszówkę ogrywa. Mówi, nie ma. Ma 6 lat.
1: Jest lepszy. No.
2: Jest lepszy. Więc i to też zapobiega samotności osób starszych. I też znowu tej potrzebie bycia blisko. I poczucia bycia potrzebnym. I jak te dwie rzeczy, te dwie osoby, które mają te same potrzeby i te same deficyty społeczne, tak, wynikające tak naprawdę z tej społeczeństwa, jak można połączyć. Dlatego bardzo często jest tak, że wnukowie bardzo dobrze dogadują się z dziadkami.
1: A gorzej z rodzicami.
2: Tak, tak naprawdę.
1: Niech wszyscy teraz przetestują taki jeden szczęśliwy dzień. Okaże się, że wejdzie nam to w nawyk, będziemy chcieli częściej.
2: Tak, tego wam życzymy. Spędźcie, zróbcie sobie takie zadanie w tym tygodniu, albo chociaż w miesiącu. Spędźcie taki dzień ze swoimi dziećmi.
1: To dzwonimy, to umawiamy się.
2: Tak.
1: Po dziadków, po rodziców. Niech wszystkie dzieci się zjawiają w domu, będzie wesoło. Warto czasami się zatrzymać, usiąść z najbliższymi przy stole, pograć się w jakąś planszówkę, spędzić ten czas wyłącznie ze sobą. Przegrać, wygrać, zjeść coś dobrego i po prostu być blisko. Bo tak jak mówił dr Kosma Kołodziej, dzieci czują się bardzo samotne, bardzo często. Samotne są dzieci w domu pełnym ludzi. Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: W Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób. Prawie 300 próbuje. W tej grupie coraz częściej jest młodzież.
2: Takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Taka młodzież rozdaje swoje rzeczy. Głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności. Wypowiada czasami nawet wprost komunikaty. Często rodzice nakrywają swoje dziecko. Albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję. Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu, Kosma Kołodziej. Te statystyki są przerażające.
2: Tak, są przerażające. Przede wszystkim witam serdecznie. To, co może cieszy, że w końcu w Polsce gdzieś od 2023 roku zajęto się tą problematyką i tutaj bardzo duże uznanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym i osobom, które zajmują się tą prewencją suicydalną. Między innymi grupa Growth Space, która takie statystyki już od kilku lat zbiera. To są statystyki policyjne, które dotyczą prób samobójczych i tych prób samobójczych zakończonych śmiercią. No i w 2020 roku była to największa liczba, porównując do poprzednich lat. No i jakieś zmiany, mam nadzieję, w konsekwencji to przyniesie.
1: 2020 rok, czyli rok pandemii, tego, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, wiele osób sobie z tym nie radziło, także tych bardzo młodych.
2: Tak, przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami, ale też nie zapominajmy, że w wielu domach jest też dużo problemów. Są problemy alkoholowe, są problemy związane z przemocą, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, a jak robiliśmy raport w gdańskich szkołach, to tam też kilka procent osób zaznaczyło wykorzystanie seksualne. Więc te problemy i ten brak, w cudzysłowie użyję, nabrania świeżego powietrza i jakiejś formy ucieczki od oprawców, no to jest bardzo trudne.
1: Czyli te dzieci, młodzież, kiedy są w szkole, tam czują się często bezpieczniej niż we własnym domu. Tak?
2: Myślę, że zależy to przede wszystkim od szkoły. Jeżeli jest to przestrzeń otwarta, jeżeli jest pedagog, bo to kolejny problem, w wielu szkołach w Polsce brakuje pedagogów i tych pedagogów nie ma. Ta pensja też jest bardzo niska i mało osób chce pracować w szkołach. To myślę, że to jest pierwszy problem, a drugi problem to też jak ta dana jednostka czuje się w klasie, bo też musimy tutaj powiedzieć o bullyingu, czyli o tej przemocy rówieśniczej, która też w Polsce na tle krajów europejskich jest bardzo wysoka.
1: A mówimy o grupie wiekowej jakiej? W jakim wieku jest ta młodzież?
2: Mówimy o nastolatkach, mówimy do 18 roku życia, dlatego że też coraz częściej mamy informacje, że coraz młodsze dzieci popełniają samobójstwo w Polsce.
1: A te policyjne statystyki, co mówią?
2: Ja mam akurat tutaj statystyki bydgoskie. W Kujawsko-Pomorskim w 2023 roku zgłoszonych prób samobójczych było 60, a prób zakończonych śmiercią 9. I tutaj też zawsze mówimy o tym, że jest to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Bo jeżeli często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję.
1: Nie zgłaszają na policję, czyli co? Uciekają od problemu? Nie szukają pomocy dla swojego dziecka?
2: Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu. Że dziecku się polepszyło, porozmawiali, często nie szukają wsparcia specjalistów, bo czasami jest to problem właśnie systemu, czyli rodziny, czasami jest to problem jakiś wynikający z sytuacji w szkole, z samooceny, jakiejś przemocy. No, bez pomocy specjalisty może być to trudne do rozwiązania, tym bardziej, że ta osoba po jednej próbie samobójczej jest w takim czasie ryzyka, w krótkim czasie wystąpienia kolejnej próby.
1: A czy są jakieś symptomy, jakieś znaki, które takie dziecko wysyła, na które rodzice mogliby zwrócić uwagę, nauczyciele, pedagodzy?
2: Tak, to też wszystko zależy oczywiście od grupy wiekowej, bo jeżeli chodzi o dzieci, bycia niepotrzebnym. Też takie pojęcie anhedonia, czyli utrata takiej zdolności odczuwania radości. Na przykład młoda osoba przez lata trenuje jakiś sport, czy ma jakieś hobby i nagle widać,

0: Może też być to taki problem ze snem, jakieś wybudzanie nocne, brak apetytu. Tych symptomów może być naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że jeżeli czy to nauczyciel, czy rodzic zna swoje dziecko i takie symptomy mogą występować, to dziecko inaczej zaczyna się zachowywać, no to jest taki moment, gdzie warto się przyjrzeć. I nie mówię tylko tutaj o rodzicach, bo czasami też reaguje rówieśnik. Że coś z moim kolegą, z moją koleżanką jest nie tak. I też w wielu badaniach, jak pyta się młodzież, do kogo poszedłbyś z problemem, to bardzo często, znaczy najczęściej wskazywane są koledzy i koleżanki. I tutaj też uczulam, jeżeli młode osoby nas słuchają, że pamiętajmy, że ta nasza psychika w tym młodym wieku się kształtuje i też w tych trudnych momentach, jeżeli mówimy o kryzysie suicydalnym, to jest też takie myślenie tunelowe, gdzie taka młoda osoba ma wrażenie, że już nie ma innego rozwiązania i że jedynym słusznym rozwiązaniem jest śmierć, i wtedy bardzo często jest potrzebna ta osoba dorosła, bo często niektóre problemy z perspektywy młodego człowieka są nie do rozwiązania. I wtedy z pomocą przychodzą dorosłe osoby i są w stanie zaopiekować się i wiele z tych problemów rozwiązać, bo okazują się one, że nie są nie do rozwiązania, że te powody mogą być różne, bo właśnie to poczucie niepotrzebne, a może to być jakiś silny zawód miłosny. No i wtedy często pomoc może tylko i wyłącznie przyjść do nas.
1: Powiedziałeś też, że takie osoby często mówią o chęci odebrania sobie życia, o tym, że oglądają filmy, książki, które o takich sprawach opowiadają. Czy to jest takie wołanie o pomoc?
0: Tak, to jest takie wołanie o pomoc i też chciałbym powiedzieć o takim stereotypie, bo jest taki stereotyp, że te osoby, które mówią o samobójstwie, to że nigdy tego samobójstwa nie dokonają, a takie osoby, które dokonały samobójstwa, że one wcześniej tego nie zgłaszały. Właśnie na tym to polega, że często trzeba się przyglądać tym młodym osobom, trzeba słuchać, co one mówią, patrzeć, jak się zachowują, sprawdzać też i monitorować ich samopoczucie. To są takie rzeczy. Jedni będą w stanie to powiedzieć wprost, a inni będą to komunikować w inny sposób. Jakieś wagary, absencja, ucieczki z domu. No, tych elementów składowych może być naprawdę bardzo dużo.
1: Ta pomoc rówieśnicza to jest bardzo ważny wątek i tak pomyślałam, że co, no przyjdzie do mnie córka albo syn i powie: wiesz, mamo, chyba Kasia, Zosia, Bartek ma problem. Co ja mam wtedy zrobić?
0: No przede wszystkim, jeżeli jest pedagog, poinformowałbym pedagoga i wtedy też powinni być rodzice zaproszeni. Nigdy nie wiemy, jaka jest też sytuacja rodzinna. I czasami jest tak, że rodzic przy pedagogu mówi, że będzie wspierał, mówi, że zajmie się daną sytuacją, a wracając do domu, to jeszcze taka osoba może dostać karę, może też spotkać go przemoc, więc no tutaj instytucjonalnie ja bym zadziałał...
1: Najpierw w szkole.
0: Tak, w szkole.
1: A kiedy moje dziecko dostanie SMS-a od swojej koleżanki, że kończę ze sobą, żegnam, cześć. Co wtedy?
0: Przede wszystkim jak cały czas utrzymywać kontakt z tą osobą. Próbować, bo może być tak, że on 15 telefon odbierze. Przede wszystkim też zlokalizować daną osobę, gdzie ona w jakim miejscu się znajduje, czy w domu, czy właśnie gdzieś w jakimś parku, czy w jakimś lesie, czy w jakiejś przestrzeni szkolnej. Wtedy też warto nawet z kimś się komunikować, żeby taka osoba wezwała policję, pogotowie, cały system tutaj wsparcia uruchomić. Najważniejsze to nie bagatelizować i nie zostawiać tej osoby samej, żeby właśnie w tym poczuciu beznadziejności, poczuciu niepotrzebnym był może taki moment, że pojawi się taka myśl: jestem dla kogoś ważny i to, że jestem, to jest ważne.
1: A kiedy ten system już ruszy, uratujemy to dziecko, co z nim dzieje się później?
0: No właśnie opieka i tak naprawdę też są oddziały psychiatryczne, gdzie też można wdrożyć leczenie, też wdrożyć farmakoterapię, jeżeli będzie potrzebna, i ogólnie terapię, no ale bardzo często jest tak, że brakuje tych miejsc, że tych mówi się od lat tak naprawdę o kryzysie psychiatrii w Polsce, a tym bardziej tej psychiatrii dzieci i młodzieży. Brakuje personelu, brakuje specjalistów i to

0: mówię o lekarzach, psychiatrach i mówię o pielęgniarzach, którzy wybierają specjalizację psychiatryczną. Ten system, no, dużo osób też czuje potem wypalenie zawodowe, takie, że pomimo tego, że bardzo by chcieli i ten system zmienić, to jest to bardzo trudne. Ja myślę, że to od podstaw cały system by trzeba było zmienić. Też myślę, że formy finansowania, żeby dla personelu była to praca, ona jest trudna, tak naprawdę 24 godziny na dobę, i żeby ona też dawała satysfakcję finansową, bo często wybiera się specjalizacje, które lepiej są płatne, a ma się mniejszą odpowiedzialność. A tutaj jest odpowiedzialność tak naprawdę ludzkiego życia, bo oprócz osób w kryzysie suicydalnym mamy osoby z chorobami psychicznymi, osoby z depresją, z różnymi tymi chorobami, więc no ten, no jest to duży wysiłek pracy na takim oddziale z takimi pacjentami.
1: A jeżeli nie szpital, jeżeli nie oddział, to gdzie takie dziecko znajdzie pomoc?
0: Terapia, czasami też terapia systemowa, czyli terapia całego tego systemu rodzinnego z rodzicami. Czasami, jeżeli jest problem, wynika z jakichś problemów w szkole, na przykład jest w klasie przemocowiec, to też wtedy to stoi po stronie szkoły. Też są organizacje pozarządowe, które takie szkolenia dla nauczycieli robią i też takie interwencje robią w klasach, bo też jest ważne, że jeżeli dochodzi do próby samobójczej, czy do właśnie tej próby zakończonej samobójstwem młodej osoby, musimy pamiętać, że też całe środowisko powinno zostać zaopiekowane. Rodzina, ale też cała klasa, grupa studencka, a znam takie przypadki, gdzie dzisiaj tak naprawdę informacja w ciągu 15 minut dociera do wszystkich w szkole i niestety, ale też jedno samobójstwo może pociągnąć za sobą kolejne.
1: No i rozmawiamy potem po fakcie.
0: Tak, rozmawiamy po fakcie. To, co chcę powiedzieć, że kiedyś jeszcze w wyszukiwarkach, jak wyszukiwało się metod prób samobójczych, to one były wszędzie dostępne. Dziś algorytm Google tak naprawdę podsyła telefony z pomocą i formami wsparcia. I to jest bardzo istotne. Ja też myślę, że w tych gabinetach pedagogów, nauczycieli też powinny być takie numery telefonów. I tutaj mówimy o tak zwanym efekcie Papageno, czyli tak naprawdę wzmocnieniu sposobów pozytywnych radzenia sobie z kryzysem suicydalnym, że jest pomoc. I te telefony też wiem, że w Polsce działają. Mamy telefon 116 111 albo 870 2222. Często te infolinie są całą dobę czynne, więc też wiem, że na takie telefony w kryzysie suicydalnym jest reakcja, jest pomoc.
1: Obserwujmy, rozmawiajmy, bądźmy blisko.
2: Wrocław. Miasto młodości w Meloradio.